już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski. Witajcie, czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek temat czwartkowego ataku w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Przypomnijmy, 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem kilka osób, śmiertelnie raniąc 72-letniego księdza. Wydarzenie budzi bardzo wiele emocji. O reakcji kościoła, w tym metropolity przemyskiego, opowie nam dziś Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Później kolejny temat, budzący spore zainteresowanie nie tylko w naszym regionie. Poruszymy bowiem sprawę finansowania konferencji SIPAC w Jasionce w kontekście poniedziałkowej decyzji sądu, który rozpatrywał zażalenie na umorzenie postępowania w sprawie niedopełnienia bądź przekroczenia obowiązków przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Dziś także pochylimy się nad niepokojącymi danymi pokazującymi spadek ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Zaczynamy jednak od tragicznych wydarzeń w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Czy w tej sprawie wiadomo już coś więcej? Oto pytamy Wiesława Szczepańskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji.
2: Wiemy to, co też państwo wiecie. Osoba pochodzenia ukraińskiego, obywatel Ukrainy, przebywający 5 lat na terytorium Niemiec, a więc mający prawo do tranzytu przez Polskę, przemieszczał się z Niemiec na Ukrainę, dotarł do przejścia granicznego. Tam został de facto zawrócony z uwagi na fakt nieopłacenia dokumentów, tak? I pytanie, jak znalazł się w Jarosławiu, powiedzmy 30 parę kilometrów od przejścia granicznego, to już będzie dochodziła prokuratura. Rano po prostu wtargnął do klasztoru, sięgnął po nóż i dokonał zbrodni, powiedzmy, zabicia jednej osoby. Oczywiście ta osoba została przez policję przebadana na zawartość alkoholu. Wskazuje, że był trzeźwy. Czekamy na wyniki pobranych również krwi, jeśli chodzi na pochodność, powiedzmy, rzeczy związanych z narkotykami. Natomiast jest z nim utrudniony po prostu w tej chwili kontakt. To już w tej chwili wszystko, co już dalej będzie prowadzone, będzie objęte tajemnicą śledztwa.
1: W tekście Agaty Kulczyckiej z Gazety Wyborczej czytamy, że dzieci z Ukrainy już spotykają się z wrogością w polskich szkołach z powodu tego, że sprawcą był obywatel Ukrainy.
2: Powiem, no nie chciałbym, żeby efektem tej zbrodni, tak, tego, powiedzmy, elementu, który nastąpił, zresztą dzisiaj również, jak państwo widzimy, prezydent Ukrainy mówi, że należy to po prostu wyjaśnić i potępić, żeby jeden incydent, niestety tragiczny, był elementem takiej po prostu wrogości. Na tę chwilę jest spokojnie, po prostu nie mamy incydentów, mam nadzieję, że uda się po prostu to wszystko wyjaśnić.
1: Mówił Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Trudno nie zauważyć, że sprawa budzi ogromne społeczne emocje. Jak reaguje na nią Kościół katolicki? Czy w tej sprawie należy łagodzić nastroje? Mój redakcyjny kolega Filip Kekusz rozmawiał o tym z Jakubem Kiersnowskim, prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Posłuchajmy.
0: Tym żyje Rzeszów.
3: Niech to bolesne doświadczenie nie będzie zarzewiem nienawiści. Tak po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu apelował arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, a przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda powiedział, że otacza modlitwą wszystkie osoby, które ucierpiały w wyniku tego tragicznego wydarzenia. Trudne zadanie przed kościołem, bo nożownik zaatakował wczoraj w istotnym, symbolicznym dla katolików miejscu. Śmiertelną ofiarą jest duchowny. Wydaje się, że może to przyczynić się do zaostrzenia antyukraińskich nastrojów. Czy hierarchowie mogą te nastroje w jakiś sposób złagodzić?
4: Zdecydowanie i myślę, że warto tutaj też podkreślić bardzo pilną, znaczy szybką reakcję arcybiskupa Adama Szali, też metropolity przemyskiego, do której później też się odnosił arcybiskup Polak i to była dobra reakcja, ponieważ no właśnie od razu próbująca jakby deeskalować te emocje.

0: że temat jest mocno, że tak powiem, po opinii publicznej obecny wśród politycznie nakręcany, ale nie tylko, jakiś taki niechęci wobec narodu ukraińskiego i wobec Ukraińców tu mieszkających w Polsce. No, my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nie doszło do kolejnych tragedii, tak? Są osoby, które te tragedie wywołują, które je powodują i trzeba je osądzić i zgodnie z prawem i skazać, ale my jesteśmy odpowiedzialni za to, co z tym zrobimy, tak? I czy pozwolimy się tej emocji nakręcać? Może wówczas dojść do kolejnych tragedii, czy też będziemy tutaj tonować nastroje. Także te wypowiedzi biskupów są bardzo ważne. Moim zdaniem powinny być kolejne w każdej decyzji i jakiś taki też w ogóle przekaz wewnętrzny, żeby na ten temat rozmawiać, czy to prawda, w homiliach, na mszach, czy na jakichś spotkaniach z wiernymi, że właśnie nie możemy pozwolić. Na pewno chrześcijaństwo jest taką religią, która właśnie nie wzywa do żadnego odwetu, a już nie daj Boże właśnie zbiorowego, tak? No tu w ogóle nie może być na ten temat mowy.
1: To odwołam się jeszcze do oświadczenia prymasa Polaka, który wzywa właśnie też w tonie, o którym pan mówił, żeby ten przestępczy akt konkretnego człowieka nie zrodził w naszych sercach nienawiści i niechęci wobec naszych sióstr i braci z Ukrainy. Czy spodziewa się pan, że mimo wszystko, że księża na przykład w tę niedzielę, na przykład na Podkarpaciu, bez żadnych uwag pójdą w ślady prymasa i będą ten przekaz głosić?
0: Mam taką głęboką nadzieję. To jest po prostu, to jest nasza odpowiedzialność, czy odpowiedzialność jakby tych księży, ale nas jako chrześcijan jakby nie możemy pozwolić tutaj no algorytmom społecznym, czy tym, nie wiem, jakimś podmiotom, które by chciały to wykorzystać do swojej propagandy, w ten sposób wykorzystać tą tragedię wielką, bo to doprowadzi do kolejnych tragedii. My musimy obniżać nastroje. Naprawdę nie jest istotne, kto jest, jakiej narodowości jest sprawca. Bardzo istotne jest to, co się stało, w sensie i trzeba tutaj współczuć rodzinom i wspólnocie całej, w której to się wydarzyło, i trzeba osądzić sprawcę, ale tak jak mówię, no tak jak nie podnosimy takiego larum, prawda, kiedy morderstwa dokona Polak i nie mówimy, że wszyscy Polacy są w związku z tym, nie wiem, mordercami, ale niestety takie komentarze się zaczynają też pojawiać i to nasza chrześcijańska odpowiedzialność tutaj Kościoła katolickiego, księży na pewno jest też w tym ogromna, żeby nie pozwolić dopuścić tych emocji do głosu.
1: A czy ten głos prymasa jest słyszalny przez tych, do których on ma trafić, czy jednak nie jest tak, że księża niżej w kościelnej hierarchii mogą być no nawet jakimś murem, za którego ten głos jest słabiej słyszalny?
0: No zdecydowanie ten głos jest słabszy i nie dochodzi, i to wiemy już od wielu lat, że tutaj też Kościół stracił, można powiedzieć, taką, jak to zabrzmi może za mocno, ale rząd dusz, w sensie czy wpływ. Tu istotną rolę mają też do odegrania politycy, a zwłaszcza ci, którzy powołują się na wartości chrześcijańskie, robiąc to często bardzo cynicznie, ale muszą wiedzieć, że mają w tym momencie właśnie, to jest sprawdzian, tak, dla ich chrześcijańskiej postawy. Czy są naprawdę chrześcijanami jakby z krwi i kości i wiedzą, że my musimy w takich sytuacjach deeskalować i naprawdę nie ma znaczenia, kto jest sprawcą, jakiej narodowości, czy też wygrają kwestie polityczne u nich i będą próbowali to rozgrywać politycznie i wykorzystywać ten wielki dramat ludzi, który się zadział, i jakby na tej śmierci i wielkiej tragedii próbować zbijać swoje punkty i podburzać opinię publiczną do jakichś działań. To uważam, że też politycy, którzy się powołują właśnie na tę, to powinni być kolejnymi, którzy zabiorą teraz głos i powiedzą, że jest wielka tragedia, ale naprawdę nie ma znaczenia, kto tej tragedii dokonał.
1: Powiedział pan o homiliach, w których mogą odniesienia do tego, co się zdarzyło w Jarosławiu, się pojawić, na przykład w najbliższą niedzielę. Jaka jest rola księży w kolejnych tygodniach? To znaczy, wydaje mi się, że ta sprawa będzie żyła medialnie, o niej będzie jeszcze głośno, ona będzie prawdopodobnie nabrzmiewać również w internecie. Czy teraz rolą duchownych jest cały czas jakby pilnować i tonować te nastroje, czy to, co oni mogli zrobić, to jest to, co zrobią w ciągu najbliższych kilku dni?
0: Nie, no to jest nieustanna praca. No to jeżeli wiemy, że jakaś część sceny politycznej, prawda, próbuje cały czas jątrzyć i napuszczać Polaków na Ukraińców, no to Kościół ma tu ogromną rolę do odegrania, żeby właśnie pokazywać, że to nie jest droga chrześcijanina, katolika, i to jest jakby no, w pewien sposób niekończąca się pewnie opowieść, ale w ogóle opowiadająca o tym, kim jest drugi człowiek, kim jest brat i siostra, prawda, o których czytamy, tak? Kościół katolicki w swojej nauce nie zna granic i jest religią powszechną, prawda, i brat i siostra to nie jest tylko brat i siostra tej samej narodowości, to jest każdy człowiek po prostu, więc tu Kościół cały czas powinien wykonywać, w jakiejś mierze wykonuje, ale moim zdaniem też tu trzeba by wzmocnić te działania, bo po prostu trzeba się przeciwstawić ogromnej, że tak powiem, presji politycznej, inspirowanej oczywiście też działaniami z Rosji, prawda, wschodu, żeby skonfliktować nasze narody i ludzi między sobą i wprowadzić jakiś obopólny, wzajemny strach, no to Kościół ma ogromną rolę do odegrania, żeby temu przeciwdziałać.
1: Bardzo dziękuję. Jakub Kiersnowski, prezes Klubu inteligencji.

0: Kościół Katolicki w Warszawie był z nami.
1: Rozmowę prowadził Filip Kekusz.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz czas jeszcze na temat, który od wielu tygodni budzi sporo emocji w Sanoku i w okolicznych miejscowościach. Rośnie napięcie między dyrekcją a załogą sanockiego szpitala. Placówka zadłużona jest na ponad 220 milionów złotych, a od lipca pracownicy otrzymują tylko 70% wynagrodzenia. Program naprawczy dyrektorki Violetty Kacperskiej zakłada sporą redukcję zatrudnienia. Z informacji przekazanych związkom wynika, że zwolniono lub przeznaczono do zwolnienia już blisko 100 osób. Związkowcy podkreślają, że rozumieją konieczność redukcji zatrudnienia, ale zarzucają dyrekcji brak rozmów o skali, terminach i zasadach zwolnień. Według nich zwalnianym pracownikom nie są wypłacane ponadto należne odprawy emerytalne, odprawy z tytułu zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, ani nagrody jubileuszowe. Pracownicy domagają się również informacji o wypłacie zaległych części wynagrodzeń oraz przekazywaniu potrącanych z pensji składek. Według przewodniczącej związku na kontach organizacji związkowych oraz samorządu pielęgniarskiego brakuje około 100 tysięcy złotych potrąconych z wynagrodzeń składek. Związki dostały zaledwie 5 dni na odniesienie się do listy osób przewidzianych do zwolnienia, podczas gdy pierwsze rokowania z pracodawcą zaplanowano dopiero na 30 września. Z tego powodu wszystkie organizacje związkowe weszły w oficjalny zbiór zbiorowy z pracodawcą. Załoga domaga się odwołania Violetty Kacperskiej oraz wyjaśnienia kompetencji powołanego przez nią dyrektora operacyjnego, którego stanowiska według związkowców nie przewiduje statut szpitala. Po interwencji starosty sanockiego Roberta Pieszczocha działania kadrowe, w tym procedura zwolnień i typowanie pracowników do redukcji, zostały wstrzymane. Sytuacja szpitala będzie omawiana przez Radę Społeczną i Zarząd Powiatu. Wniosek o odwołanie dyrektorki ma zostać rozpatrzony przez Zarząd Powiatu Sanockiego już 28 września.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował 5 osób. Jedna nie żyje, 4 zostały ranne. Świadkowie zdarzenia są w szoku.
4: Jak szłam na mszę świętą, właśnie tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony w tętnicę szyjną. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony.
3: Władze Jarosławia ogłosiły żałobę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje nowe inwestycje na podkarpackim odcinku trasy ekspresowej S19. Powstaną tam dwa miejsca obsługi podróżnych, Jeżowe oraz Podgórze. Kierowcy zyskają nowe stacje paliw, restauracje, a w Podgórzu także motel. Natomiast w najbliższą niedzielę rzeszowskie ulice opanują uczestnicy festiwalu biegowego Pratt & Whitney. Aleje Kopisto i Rejtana będą zamknięte, a autobusy kilkunastu linii miejskich pojadą objazdami. Boże Narodzenie dopiero za 3 miesiące, ale wielkie przygotowania do świąt już ruszyły. Właśnie wystartowała rekrutacja do w Szlachetnej Paczce. Jak mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna, to idealna szansa, by zostać człowiekiem od dobrej roboty.
5: Wolontariusz Szlachetnej Paczki to jest ta osoba, która odwiedza potrzebującą rodzinę, poznaje jej potrzeby, nawiązuje relacje.
3: Wszyscy chętni mieszkańcy Podkarpacia mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej Szlachetnej Paczki, a ten podkarpacki gen pomagania widać w regionie na każdym kroku. Mieszkańcy podrzeszowskich wsi po raz kolejny dzielą się swoimi planami z najuboższymi. Jesienna zbiórka ziemiopłodów dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta potrwa do 13 października. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał wyrok 6 lat więzienia dla Eweliny M., która podczas domowej awantury w Pruchniku śmiertelnie zraniła partnera nożem. Sprawa wróciła na wokandę po kasacji prokuratury i uchyleniu wcześniejszego orzeczenia przez Sąd Najwyższy. Kolejny dramatyczny finał rodzinnej kłótni miał miejsce w Trzcianie. Policjanci zatrzymali tam 32-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna zaatakował swojego brata nożem. Ranny w ciężkim stanie trafił do szpitala, napastnik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Zostawiamy policyjne kroniki i sprawdzamy, co na drogach, bo od dziś mamy kalendarzową jesień. Ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska apeluje do kierowców o zmianę techniki jazdy.
6: W tych warunkach, jakie są w tej chwili, nie jeździmy na zderzak. Musimy dać sobie szansę na to, żeby zahamować.
3: Na mokrej jezdni samochód łatwiej traci przyczepność. Droga hamowania się wydłuża. Używajmy też odpowiednich świateł, dodają podkarpaccy policjanci. O tej porze roku często pojawiają się mgły i wtedy światła do jazdy dziennej, nawet za dnia, to za mało.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz czas na temat, który od wielu miesięcy budzi sporo emocji, sporo wątpliwości prawnych. Poruszymy sprawę finansowania konferencji CPAC w Jasionce. Odbyła się ona tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2025 roku i nosiła znamiona nielegalnego finansowania kampanii prezydenta Karola Nawrockiego. Zarząd województwa wsparł bowiem partyjną imprezę kwotą 1 200 000 zł. Radny wojewódzki Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kłak złożył w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Śledczy po roku badania sprawy nie dopatrzyli się jednak znamion przestępstwa i wydali postanowienie o umorzeniu postępowania. Krzysztof Kłak złożył zażalenie na tę decyzję. W poniedziałek Sąd Rejonowy w Rzeszowie miał rozpatrzyć tę sprawę, ale nie rozpatrzył. Zwrócił się jedynie do Sądu Najwyższego o wskazanie sądu spoza Podkarpacia, który rozpatrzyłby to zażalenie. Sąd Najwyższy może teraz zdecydować o przekazaniu sprawy innemu sądowi spoza Podkarpacia albo pozostawić ją do rozpoznania w Rzeszowie. O co dokładnie chodzi w tej sprawie? O tym poseł Paweł Kowal i radny wojewódzki Krzysztof Kłak mówili kilka dni temu na konferencji prasowej w Rzeszowie. Odnosili się wówczas także do oświadczenia, jakie w tej sprawie wydał Zarząd Województwa Podkarpackiego.
7: Sprawa pozostaje niewyjaśniona, przede wszystkim jeżeli chodzi o zawarte umowy. Impreza, która odbyła się kilka dni przed wyborami, była de facto imprezą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, sfinansowaną m.in. przez marszałka w wysokości 1 200 000, więc nie ma tutaj co, panie marszałku, różnąć głupa. Wszyscy widzą, że to nie było zgodnie z ani zasadami, ani procedurami. Będziemy zatem się zwracali o to, żeby pokazać, w jaki sposób cała impreza była finansowana, dlatego że województwo podkarpackie było formalnie współorganizatorem oraz dlatego, że to się odbywało w obiekcie województwa podkarpackiego. Myślę, że jest szereg poważnych i logicznych powodów, dla których mamy prawo dopytywać o te rzeczy i obiecuję wyborcom, że będziemy o to dopytywać. Mamy jeszcze kilka możliwości formalnych, żeby marszałka Ortyla w tej sprawie pocisnąć i będziemy to robić, dlatego że ta sprawa budzi ogromne zainteresowanie także poza Podkarpaciem.
1: Paweł Kowal zwrócił uwagę, że to podkarpackie struktury Koalicji Obywatelskiej jako pierwsze w Polsce podnosiły temat dziwnych związków polityków z giełdą kryptowalut Zonda Krypto, która dziś jest przedmiotem ogólnopolskiego śledztwa.
7: Można powiedzieć, że na Podkarpaciu byliśmy prekursorami, mówiliśmy o tym jeszcze zanim wszyscy się zorientowali, jaką skalę ma ta afera, a osobą, która wzięła na siebie ciężar walki w tej sprawie, był i jest Krzysztof Kłak. Za to dziękuję panu radnemu i proszę o krótkie podsumowanie aktualnego stanu rzeczy, szczególnie w kontekście doświadczenia zarządu województwa.
8: Pan przewodniczący Paweł Kowal już w zasadzie to meritum naszego stanowiska i naszej konsekwencji w ujawnianiu prawdy i potencjalnych nieprawidłowości, jakie są po stronie zarządu województwa na czele z panem marszałkiem Ortylem. Paweł Kowal, nasz lider, już powiedział. Chcemy po raz kolejny, bo nie jest to pierwsza konferencja prasowa, na której sygnalizujemy, że dążymy konsekwentnie do rozliczania w naszym zdaniu złych i negatywnych działań marszałka województwa w różnych obszarach, niewyjaśnionych do dzisiaj przez organy państwa kontrolne czy wymiaru sprawiedliwości. No, tym najbardziej aktualnym, to wiemy, wszyscy to wiemy, jest właśnie kwestia CPAC-u w Rzeszowie i generalnie uwikłania prawicy polskiej, głębokiego uwikłania, finansowanie ze strony Zonda Krypto. To się działo i dzieje w naszych oczach. Niestety województwo podkarpackie, niestety za sprawą pana marszałka Ortyla i zarządu, stało się jednym z niechlubnych elementów tej całej afery. Czyli kryptoafera dzisiaj ma twarz z winy rządzącego województwem marszałka Władysława Ortyla wraz z zarządem i większością, ma twarz PiS-u. Nie da się tego odróżnić, nie da się tego ominąć, nie da się tego zakrzyczeć, choćby pan marszałek województwa wraz z zarządem podjął jeszcze kilkanaście oświadczeń, uchwał czy różnych rezolucji może nawet, że nie ma z tym nic wspólnego. Jest to w moim ocenie taki akt rozpaczy, a nawet grożenia nam jako regionalnej opozycji, ale także państwu jako dziennikarzom moje co. To jest grożenie wszystkim. Przestańcie mówić o CPAC-u w kontekście Zonda Krypto. My jako zarząd województwa i ja jako marszałek nie wiem, co to są kryptowaluty, nie wiem, co to jest Zonda Krypto. W ogóle jestem z kosmosu dzieckiem. Niestety tym się pan marszałek ośmiesza po raz kolejny. I po raz kolejny udaje,
9: że nie organizował SIPAK-u. Udaje, że go w ogóle miało prawo nie interesować to, jakie pieniądze i od kogo przyjmuje Telewizja Republika jako główny organizator tej imprezy, wyznaczony uchwałą zarządu województwa, czyli wyznaczony przez marszałka Ortyla. I też do państwa apeluję, do wszystkich mieszkańców województwa, żeby to było jasne. Pan marszałek Władysław Ortyl wraz z zarządem 12 maja 2025 roku zebrali się na posiedzeniu zarządu województwa i podjęli uchwałę jednomyślnie, że będą organizować SIPAK w Rzeszowie w dniach 26-27 maja, tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich. W mojej ocenie bez wątpienia zrobili to w trybie szybkim, nadzwyczajnym, żeby pomóc Karolowi Nawrockiemu w kampanii wyborczej na jej finiszu, gdyż PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim mieli obawy, czy aby Karol Nawrocki te wybory wygrał. A gdzie mógł zdobyć dodatkowe liczne głosy? Przede wszystkim tu na Podkarpaciu. I tu została ulokowana impreza ogromna, wielka, transmitowana przez Telewizję Republika, ale także retransmitowana przez wiele innych mediów, gdzie był duży, naprawdę event wyborczy, finalny przed drugą turą wyborów, drugą turą rozstrzygającą. Dzisiaj dodatkowo możemy, sądzę, śmiało tu powiedzieć, że ten SIPAK mógł się zdecydowanie przyczynić do przewagi, jaką uzyskał Karol Nawrocki nad wtedy kandydatem Rafałem Trzaskowskim. A tu na Podkarpaciu przewaga była druzgocąca. I dzisiaj nie boję się powiedzieć, że ten SIPAK, ten wielki event, sfinansowany świadomie jako nabiec wyborczy Karola Nawrockiego przez marszałka Ortyla i przez zarząd województwa. Mało tego, zrobiony pod przykrywką SIPAK-u, gdzie jeszcze marszałek Władysław Ortyl wymierzał w ten deal polityczno-wyborczy część naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych. On ich to wmieszał, sądzę, bez ich pełnej wiedzy. I finansując ten event wyborczy pod przykrywką SIPAK-u, z dużym wsparciem, nie wiemy do dzisiaj jaki, ale zapewne dużym wsparciem zonda krypto, on mógł przeważyć o losie tych wyborów. To było oczywiste, jawne, ostentacyjne finansowanie kampanii wyborczej poza wiedzą Państwowej Komisji Wyborczej, poza finansami sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Ile jeszcze trzeba medialnych przekazów, artykułów krajowych, jak ostatnie chociażby czarno na białym TVN24. Ile jeszcze trzeba? Wszyscy przecież Polacy widzą. To była oczywista, jawna kampania wyborcza, która finansowana poza sztabem wyborczym, poza komitetem wyborczym, jeszcze z publicznych środków mieszkańców województwa podkarpackiego, jest nielegalna, jest sprzeczna z polskim prawem i podlega karom, i podlega pod sąd karny. I tego nie zauważyła w rocznym postępowaniu prokuratura okręgowa w Rzeszowie. Nie wiemy, czy to w ogóle sprawdzała, czy to analizowała, jak analizowała. Krok po kroku będzie to wyjaśnione i pan marszałek wspólnie z Sakiewiczem z Republiki jako współorganizatorzy wyjaśnią sprawę. Nam wszystkim i moim zdaniem odpowiedzą karnie za to, co zrobili, finansując wiec wyborczy poza komitetem wyborczym, poza sztabem wyborczym. I to jest dzisiaj sedno. To jest dzisiaj sedno sprawy.
1: Mówił Krzysztof Kłak, radny wojewódzki z ramienia Koalicji Obywatelskiej.
2: Radio Złote Przeboje.
1: A teraz już w naszym programie temat związany z historią lat 70. i 80. tego wieku. Kilka miesięcy temu ukazał się trzeci tom wydawnictwa Archiwum Wolności Europy Karpat. To zbiór wspomnień, zdjęć i innych dokumentów poświęconych działalności opozycji demokratycznej na Podkarpaciu w latach 70. i 80. XX wieku. W każdym z tomów znajdziemy relacje wielu osób mocno rozpoznawalnych później w naszym regionie. Na przykład Wita Karola Wojtowicza, wieloletniego dyrektora Muzeum Zamku w Łańcucie. Wojtowicz kierował tą instytucją przez ponad 32 lata do lutego 2023 roku. Wcześniej przez mniej więcej dekadę był tam pracownikiem merytorycznym. Jak zaczęła się jego działalność w opozycji? Skąd w ogóle zaangażowanie w tym zakresie? Posłuchajmy.
2: Poznaj historię regionu.
10: Troszkę może to krotochwilne wspomnienia i takie niezbyt uczesane. Skąd zaczęło się? Właściwie z domu wyniosłem oczywiście zainteresowania jednoznaczne. No miałem to szczęście, że gdzieś tam we wspomnieniach babci jednej, dziadka, pozostały ślady po wcześniejszej działalności pradziadków w powstaniu styczniowym. Tutaj była taka dwoistość właściwie w poglądach, bo ojciec mój w czasie studiów na Akademii Handlowej w Krakowie wstąpił do konspiracyjnych struktur SD. Natomiast dziadek macierzysty był zwolennikiem Piłsudskiego. Pamiętam jako małe dziecko jeszcze, jak dziadkowie obydwaj brali się za krawaty podczas gorących rozmów. Babcie to jakoś próbowały przecinać, żeby nie doszło do bijatyki. Właściwie strona ojca była bardziej za Dmowskim, a strona mojej matki bardziej za Piłsudskim. I oczywiście te poglądy były bardzo żywe, bo uległ temu i mój ojciec, i jego ojciec, bo to właściwie szło z rodziny babci. Babcia urodziła się w Czucu i jej brat starszy, Marian Bartłomiej Radwański, no, był zdecydowanym zwolennikiem Dmowskiego. I ta cała działalność, prawda, domowa także na mnie wpłynęła. Dziadka z kolei macierzystego po kądzieli, pamiętam, z nasłuchu audycji tych zakazanych, z takiej śmiesznej pozycji, prawda, pochylony przy taborecie, przykryty kocem, no to cóż takiego małego chłopca mogło interesować, co dziadek tam robi pod tym namiotem, więc wślizgiwałem się i no, słuchałem. Nie rozumiałem, ale słuchałem. A to okazało się, że bardzo dużo jednak tych rzeczy zapadało, ciekawość wzrastała i w momencie, kiedy trafiłem na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski, tak szczęśliwie się złożyło, że na tym samym piętrze mieszkał Bogdan Borusewicz i jakoś bardzo szybko się odnaleźliśmy. On mówił o tych rzeczach, które znałem z opowieści dziadka czy z nasłuchu, więc byłem niezwykle tym zainteresowany. Potem miałem to szczęście, że zapoznał mnie z Januszem Krupskim. To był wspaniały człowiek, kryształowy, w ogóle kryształowej uczciwości, myślący przede wszystkim o innych, myślący o Polsce. I z Januszem i z jego przyjaciółmi coraz częściej przebywałem. Janusz opowiadał o tych swoich pomysłach, jak on widzi tę przyszłość.
1: Już na studiach WIT Karol Wojtowicz razem z przyjaciółmi zredagował i wydał między innymi Zapis numer 1.
10: Cóż to był Zapis numer 1? Było to pierwsze właściwie w Demoludach, ta piękna nazwa, któż ją jeszcze pamięta, pismo literackie. Matryce przywożone były, znaczy tekst był przywożony z Warszawy, bo on najpierw wyszedł w Warszawie tą metodą na przebitkę, czyli tam 6 w porywach, 7 dobrych, właściwie czytelnych, słabo, ale czytelnych kopii się osiągało. Ponieważ udało się nam uzyskać powielacz, bodajże pierwszy powielacz, jaki miała opozycja antykomunistyczna wówczas, Janusz zdecydował się, że na tym powielaczu wydamy Zapis numer 1 i zaczęliśmy jego produkcję. Oczywiście radość była ogromna w drukowaniu tego zapisu. Ja miałem to szczęście, że zajmowałem się organizowaniem tych początkowych miejsc do druku, organizowaniem zespołów drukarzy, ale wcześniej jeszcze myśmy w akademiku na Sławińskiego, tak się nazywała wówczas ulica, dzisiaj niecała, tam w naszym pokoju studenckim, jak koledzy wyjeżdżali na sobotę, niedzielę, to myśmy wtedy drukowali, to począwszy właściwie zaraz na początku, pod koniec 76 roku, skargi zbiorowe i pojedyncze. No tak to wyglądały te początki, a potem to już się zaczęło.
1: Opowiadał WIT Karol Wojtowicz.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Wydawnictwo Archiwum Wolności Europy Karpat to zbiór wspomnień, zdjęć i relacji. Jednym z redaktorów 3 tomów jest Jan Jarosz, dziś dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.
11: Wywiady i rozmowy jest jedną z form, ale chciałbym zwrócić Państwu uwagę też na materiały i artykuły przygotowane o pewnych ważnych postaciach, no właśnie z historii regionu, które dawały również świadectwo swoim życiem o tym, że poczucie wolności, ale też tej solidarności międzynarodowej jest olbrzymie.
10: Kolejną osobą, którą chciałbym wywołać troszeczkę do raportu, jest postać pana Adama Pędzioła. Powiem dlaczego, uzasadnię od razu, bo to nie tylko działacz opozycyjny, który, przepraszam bardzo, rozwalał system, ale później był tym, który w czasie transformacji budował ten nowy system. Jak to rewolucjoniści czasem doświadczali, zrobić rewolucję to w zasadzie to jest połowa sukcesu, a jeśli nawet nie, tylko początek drogi. Później opanować to wszystko i zbudować i dać temu sens tak, żeby właśnie przy poszanowaniu tej historii, tej tradycji i umiłowania do wolności, do tego wszystkiego, co buduje w nas poczucie dumy z tego, że jesteśmy Polakami, no nie jest to proces łatwy. Trwa 30 lat i podejrzewam, że przynajmniej do końca mojej kadencji jeszcze będzie trwał. Niemniej jednak bardzo bym prosił pana o podzielenie się swoimi refleksjami na ten temat, to znaczy właśnie tego przejścia z bycia opozycjonistą, walczącym rewolucjonistą, niezależne zrzeszenie studentów, a później między innymi wojewoda przemyski i ten, który budował nową Rzeczpospolitą.
1: Adam Pędzioł, wojewoda przemyski za rządów Hanny Suchockiej.
12: Na początku chciałem podziękować zespołowi za podjęcie pewnego zagadnienia, które z różnych powodów jest albo marginalizowane, albo pomijane, albo gdzieś uważa się, że to jest może na później i tak dalej, dlatego że jesteśmy pokoleniem, które wpisuje się w cały ciąg naszej historii walki o wolność, albo jej utrzymanie, albo pielęgnowanie, ale w każdym bądź razie ta wolność jest wpisana w naszą tożsamość. Przez te wszystkie wieki ta dbałość o naszą wolność, aż po Rzeczpospolitą, po 1569 roku, obojga narodów, która była tak fenomenalnym zjawiskiem, że przyciągała ludzi, którzy niekoniecznie uważali, że we wszystkim jest nam po drodze. Uważali, że ta idea wolności, a zwłaszcza wtedy, kiedy dookoła szalały tyranie, to XVIII czy koniec XVII wieku to szczególnie jest widoczne, to tutaj było to poczucie wolności. Ta dbałość o wolność kazała tym trzem czarnym orłom zlikwidować tę wolność. Nie z tego powodu, że gospodarka, że byliśmy tacy bitni i tak dalej. Nie, z powodu tego, że potrafiliśmy zaszczepiać wolność kolejnym pokoleniom. I to było już za dużo dla dzisiejszego, no w tym mniej więcej miejscu, Berlina, Moskwy czy Wiednia. Jesteśmy tym pokoleniem, które działało tak, jak umieliśmy najlepiej, czyli bez przemocy, ponieważ II wojna światowa kosztowała nas zbyt wiele krwi i trzeba było szukać takich sposobów na odzyskanie wolności, które nie wiązały się z taką hekatombą krwi. To mi się wydaje, że ten ruch non-violence, jakby powiedzieli na zachodzie Europy, on był konieczny. Mimo że wielu miało chęć pójść na skróty i szybciej rozwiązać te problemy. Ale nienawiść, która się rodzi w takich sytuacjach, ona ma dużo gorsze żniwo w przyszłości niż mozolna walka o utrzymanie i odzyskanie i utrzymanie wolności i niepodległości. Ruch Solidarność, który absolutnie fenomenalny w historii świata, to jak się skończyło, to każdy niech sobie odpowie sam, ile ma w tym udziału. Ale wydaje mi się, że mieliśmy wielką perspektywę, którą nie umieliśmy do końca wykorzystać.
1: Mówił Adam Pędzioł, działacz opozycji demokratycznej w regionie, później wojewoda przemyski za rządów Hanny Suchockiej. Polecamy waszej uwadze trzytomowe wydawnictwo i stronę internetową poświęconą temu projektowi archiwumwolności.pl. A teraz już w naszym programie ciekawe dane na temat ruchu turystycznego. W lipcu i sierpniu tego roku Bieszczadzki Park Narodowy odnotował dwucyfrowy spadek liczby turystów w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. W lipcu park odwiedziło ponad 97 tysięcy osób, o 14,5% mniej niż rok wcześniej, gdy odnotowano 113,5 tysiąca wejść. W sierpniu liczba wejść wyniosła niecałe 148 tysięcy wobec 169 tysięcy w sierpniu 2020. 2025 roku. To oznacza spadek o około 12,5%. Mniejszy ruch potwierdzają również dane z automatycznych punktów pomiarowych rejestrujących samochody wjeżdżające na teren parku. W lipcu zarejestrowano blisko 48,5 tysiąca pojazdów, o 3,5% mniej niż rok wcześniej, a w sierpniu ponad 68 tysięcy, a więc ponad 7% mniej. Spadek frekwencji może być związany m.in. z obawami części turystów przed spotkaniem z niedźwiedziami. Obawy te nasiliły się po publikacji licznych materiałów w internecie. Przedstawiciele branży turystycznej informowali na początku wakacji o odwoływanych rezerwacjach i mniejszej liczbie zapytań od klientów. Bieszczadzki Park Narodowy przekonuje jednak, że doniesienia o szczególnym zagrożeniu ze strony niedźwiedzi są przesadzone. Według BPN na terenie parku i jego otuliny żyje około 20 niedźwiedzi, a ich aktywność jest monitorowana za pomocą fotopułapek rozmieszczonych w 70 potencjalnych gawrach. Dane Bieszczadzkiego Parku Narodowego potwierdzają jednak wyraźne osłabienie ruchu turystycznego. Co się dzieje w Bieszczadach w tym roku? Oto Roberta Gackę, biologa i przyrodnika mieszkającego w Wołkowyi, zapytał mój redakcyjny kolega Wojtek Muzal.
13: Ja myślę, że jakoś zawsze Bieszczady się nam chyba kojarzyły z tym terenem Polski, który jest jednak tym najdzikszym, który właśnie słynie z tej swojej dzikości, z tego, że tutaj właśnie występowały duże drapieżniki. I o ile to kiedyś jeszcze bardziej było takie, że właśnie zachęcało turystów do przyjeżdżania w Bieszczady, żeby skorzystać z tej legendy właśnie i tego, że tu są te drapieżniki, o tyle przez to, że niedźwiedzie pojawiły się teraz troszeczkę bliżej ludzi i zaczęły wchodzić między domy, pojawiać się między domami oraz tragiczny przypadek w Płonnej. No i medialna narracja, jaka temu towarzyszyła, no spowodowała, że jednak ludzie teraz inaczej postrzegają Bieszczady i inaczej postrzegają niestety niedźwiedzie.
14: Panie Robercie, to mamy w zasadzie super informacje do przekazania naszym słuchaczom. Być może łatwiej będzie o nocleg, może oferta będzie nieco tańsza, nic tylko korzystać z tego, skoro mamy taką sytuację.
13: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy w Bieszczady. Bieszczady są jednym z najpiękniejszych terenów Polski. Nasze góry, lasy, nasza przyroda jest przepiękna. Mamy czyste powietrze, czyste rzeki, czyste jezioro. A to z tymi niedźwiedziami nie jest tak źle, jak się to maluje. Proszę pamiętać o tym, że owszem, mamy problem, i to od paru lat, mamy problem z osobnikami, które są blisko domów i się zbliżają do domu. Ale to nie są wszystkie niedźwiedzie. To jest garstka niedźwiedzi na całą populację, na cały teren, która to robi. Dodatkowo te niedźwiedzie, które się tutaj zbliżają, są mało agresywne. Także to nie są takie spotkania, gdzie gdzieś przypadkiem w lesie spotkamy niedźwiedzia i on wtedy zaatakuje. Tutaj musimy o tym pamiętać, że gdzieś w lasach, obojętnie gdzie jesteśmy, zawsze musimy się z tym liczyć, gdzie się spotkamy z dziką zwierzyną, czy to będzie dzik, czy niedźwiedź, czy nawet jeleń. I musimy po prostu wiedzieć, jak się zachowywać. I tu jedna złota zasada: nie chodzimy cicho po lasach, tylko zwracamy na siebie uwagę. A przyjeżdżając w Bieszczady, po prostu musimy o tym, idąc na szlak, musimy się z tym liczyć.
14: No właśnie.
13: Ale w miejscowościach jest bezpiecznie.
14: Pan powiedział idąc na szlak, bo jak poruszamy się w obrębie szlaków, to też nam w dużym stopniu daje bezpieczeństwo.
13: Tak, jak najbardziej. Pozostawanie na szlakach, na drogach radykalnie zmniejsza ryzyko spotkania się z dużym drapieżnikiem i nawet jeśli go spotkamy, to jest to taka sytuacja, gdzie on się liczy z tym, że tam będzie człowiek. Zwierzęta doskonale sobie z tego zdają sprawę, gdzie człowiek przebywa, że my korzystamy z dróg i z tych ścieżek. Tak samo one doskonale wiedzą, że będąc na terenach zamieszkałych przez nas, czyli we wsi, w osadach i tak dalej, że jest to ryzyko spotkania człowieka. I one wtedy po prostu nas spotykając, bardzo szybko się wycofują z tego miejsca.
14: My się boimy niedźwiedzi, bo niektórzy z tego powodu nie wybierają się w Bieszczady, ale to niedźwiedzie się bardziej boją nas, czy tak?
13: Tak, jak najbardziej. Niedźwiedzie, tak jak i wilki, unikają kontaktu z człowiekiem. One nie chcą się z nami spotykać, wcale nie są tym zainteresowane. I wbrew tego, co można słyszeć, my też nie jesteśmy ich ofiarom, tak? One nie czyhają na nas, żeby nas gdzieś zjeść. Tak po prostu nie jest. Do tych ataków i spotkań przykrych, jakie dochodzi, dochodzi zawsze wtedy, kiedy niedźwiedź został zaskoczony przez człowieka. Kiedy to my na niego naszliśmy, a on się bronił. Mhm.
14: Odławianie niedźwiedzi trwa w Bieszczadach. Proszę to wyjaśnić, o co tutaj chodzi?
13: Tak. Trwa, w zasadzie już została teraz ostatnio akcja zakończona. Odławiania niedźwiedzi i obrażowania. Ma to na celu złapanie tych konfliktowych parunastu osobników i wyposażenie ich w obroże telemetryczne. Te obroże telemetryczne będą pokazywały pozycję tych niedźwiedzi w pozycji GPS, ale też anteną radiową, ich aktualną pozycję, którą się zwykle anteną po prostu namierza. To jest przygotowania, te akcje mają na celu przygotować sytuację pod zaczęcie działań grup interwencyjnych, które niebawem rozpoczną pracę mającą na celu wychowywanie niedźwiedzi. Bo często ostatnio w mediach się słyszy, że o odstraszaniu, przepłaszaniu niedźwiedzi. Ale tutaj nie do końca o to chodzi, bo w zasadzie chodzi o wychowywanie niedźwiedzi poprzez negatywne bodźcem, którym jest ból.
14: To jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili, bo to jest powód tego efektu mrożącego, do tego wiosennego, śmiertelnego ataku niedźwiedzia w gminie Bukowsko. Jak by pan wytłumaczył naszym słuchaczom to, że mimo takiego zdarzenia nie powinniśmy się obawiać?
13: No, tutaj statystyka mówi za siebie. Mieliśmy przez ostatnie 100 lat 3 przypadki śmiertelne ataku niedźwiedzia brunatnego na człowieka u nas w kraju. Był to 1927, 2014 i teraz 2006 rok. 26, przepraszam, gdzie spotkanie z niedźwiedziem niestety było tragiczne w konsekwencjach. I tutaj we wszystkich przypadkach doszło do najścia człowieka na niedźwiedzia. I niedźwiedź po prostu zaatakował i musimy o tym pamiętać. Ze wszystkich 3 dużych drapieżników, to niedźwiedź jest tym jedynym, który dla nas jest potencjalnie śmiertelnie niebezpieczny. Bo ani wilk, ani ryś raczej nie są dla nas zagrożeniem. Ale niedźwiedź może nim być. Dlatego jest tak ważne, aby odpowiednio się zachowywać w lesie. I tutaj podstawową zasadą jest: zachowujemy się głośno. Zwracamy uwagę na siebie, że my tam jesteśmy. Żeby nie doszło do zaskoczenia tego osobnika. Zostajemy na szlakach. Jeśli musimy zejść ze szlaku, to jesteśmy głośno, staramy się nie wchodzić w młodniki, gęstwiny, nocą się poruszać, a zwłaszcza nie zbliżamy się do urządzeń myśliwskich typu karmiska lub nęciska, gdzie myśliwy wykładają karmę, która przyciąga niedźwiedzie.
14: Nocą się nie poruszamy, zgadza się?
13: Staramy się nie poruszać, a jeśli musimy... A jeśli musimy, to po prostu też głośno i zwracamy na siebie uwagę. U nas nigdy nie jest nudno. Jeszcze tak zawsze można coś robić. Czy to jest jezioro, czy to są góry, czy to są nasze cudowne lasy albo zabytki, jakie tutaj mamy. I na pewno nie trzeba się bać, ale trzeba, przyjeżdżając tutaj, trzeba respektować naszą przyrodę, bo to ona jest naszym wspólnym dobrem dla naszego całego kraju.
1: Z Robertem Gacką, biologiem i przyrodnikiem z Wałkowy, rozmawiał mój redakcyjny kolega Wojtek Muzal. Temat zagrożeń związanych z populacją wilków i niedźwiedzi był przez wiele miesięcy przedmiotem posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Czym zakończyły się wielomiesięczne prace posłów? O tym opowiemy wam już za moment.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: 28 maja tego roku komisja przyjęła dezyderat do premiera dotyczący zarządzania populacjami dużych drapieżników, w tym niedźwiedzi. Postulowała w nim m.in. stworzenie systemu pozwalającego skuteczniej reagować na sytuacje konfliktowe. Jeszcze przed przyjęciem dezyderatu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 23 czerwca. Wprowadziła ona możliwość umyślnego płoszenia niedźwiedzi, wilków i żubrów przy użyciu broni gładkolufowej i amunicji niepenetracyjnej, czyli tzw. gumowych. nowych kul. To rozwiązanie jest jednak znacznie węższe niż postulaty wysuwane przez włodarzy gmin czy środowisko myśliwych dotyczące zarządzania populacją. Nie wprowadzono na jego podstawie odstrzału niedźwiedzi ani zmiany ich statusu ochronnego. Użycie amunicji niepenetracyjnej wymaga zezwolenia właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ustawa przewiduje jedynie nowe uprawnienia dla Straży Parków Narodowych do używania broni w celu płoszenia zwierząt zagrażających ludziom. Dezyderat być może otworzy jednak drogę do wprowadzenia kolejnych rozwiązań prawnych. Jak oceniają ten dokument aktywiści zajmujący się ochroną przyrody? Posłuchajmy oceny Anny Cichockiej, reprezentującej Stowarzyszenie Prawnicy na Rzecz Zwierząt.
15: Przeczytałam ten dezyderat, na szczęście nie idzie on dalej niż myśleliśmy, że może iść. Niemniej chcielibyśmy tutaj zasygnalizować, że przede wszystkim opowiadamy się za utrzymaniem aktualnego statusu ochronnego wilka i niedźwiedzia brunatnego. Trochę z przerażeniem śledzimy obrady tej komisji, która się nazywa Komisją Ochrony Środowiska, a została ona w znacznej mierze zdominowana przez głosy paradoksalnie dość przeciwne, czy nawet wrogie wobec środowiska, w szczególności dużych drapieżników. Miałam chwilami wrażenie, że nie obserwuję posiedzenia Komisji Środowiska, Ochrony Środowiska, tylko że wracam symbolicznie do średniowiecza i do sądów nad zwierzętami, podczas których skazywano zwierzęta na śmierć, przypisując im winę i odpowiedzialność za różne zdarzenia. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to nie wilk ani niedźwiedź organizują konflikt z człowiekiem. Konflikty są powodowane przede wszystkim przez antropopresję, a nie odwrotnie, czyli przez zajmowanie siedlisk zwierząt, fragmentację lasów, wycinkę, presję niezrównoważonej turystyki, odpady, oczywiście dokarmianie, czyli habituację, zabudowę i wypychanie dzikich zwierząt z przestrzeni, w której dotąd mogły żyć. Padały słowa, które nie powinny organizować debaty publicznej, jak przypisywanie, mówienie o zwierzęciu, że jest mordercą, czy że poczuło ludzką krew, czy że las jest za mały dla zwierzyny, czy że zwierząt jest za dużo, innych zwierząt za mało. To nie jest język nauki, to jest język strachu, odwetu, zbiorowej odpowiedzialności wobec gatunków. Państwo nie powinno działać według zasady rządzenia przez strach, lecz na podstawie wiedzy, prawa i odpowiedzialności.
1: Podobne stanowiska w tej sprawie mają też inne środowiska ekologiczne, mówi Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty.
16: Ten język, który się pojawił medialnie i nagonka na te dzikie zwierzęta. Panowie samorządowcy, ja rozumiem problem, z jakim się spotykacie i pewnie z dużą taką presją, również tą medialną, że coś trzeba z tym zrobić. Natomiast żyjecie na tamtych terenach. Większość mieszkańców, również turystów, wie, jak współżyć ze zwierzętami, wie, jak co się robi, jak się idzie do lasu. Być może potrzebujecie wsparcia, nie wiem, od ministerstwa, od kogoś, jaką zastosować prewencję. Bo to nie jest tak, że nagle pojawiły się niedźwiedzie. Te niedźwiedzie się przyzwyczaiły. Wasze miejscowości są jak restauracja dla nich. Pachną śmieciami. Wy odpowiadacie za gospodarkę odpadami. Ona musi być może inaczej prowadzona w waszych gminach niż wreszcie Polski. To nie niedźwiedzie i wilki są winne, tylko człowiek tutaj zawinił. I teraz najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zastrzelić. I co dalej? I przyjdą następne niedźwiedzie, i przyjdą następne wilki. Dopóki się nie rozwiąże tego, co jest przyczyną, to sytuacja nie będzie rozwiązana. Niezabezpieczone śmietniki, wystawione, w jaki sposób są odbierane śmieci. Nie wiem, ludzie wystawiają śmietniki, kubły ze śmieciami na całą noc. To wszystko, cała wieś stoi z kubłami na wierzchu. Niedźwiedzie przychodzą. Kolejna rzecz, leśnicy. Po co dokarmiacie tam zwierzęta na tych terenach? Po co są te nęciska? To do myśliwych. Mówicie, że zarzucacie ekologom jakiś bambinizm, a to leśnicy mówią o tym, że biedne sarenki sobie zimą nie poradzą. Skończcie z dokarmianiem zwierząt w swoich rejonach. Nie przyzwyczajajcie z dzikiej zwierzyny do ludzkiego jedzenia i do ludzkich śmieci.
1: Mówiła Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz wracamy jeszcze na moment do sytuacji w Sanockim Szpitalu, gdzie rozpoczęły się masowe zwolnienia. Do końca tego miesiąca wypowiedzenia otrzyma blisko 100 osób. Jak tłumaczy ten ruch Wioletta Kasperska, dyrektor szpitala?
17: Szpitale, które są bardzo podobne do naszego, czyli mają taki sam wielkość powiatu, gdzie mają porównywalną ilość łóżek czy porównywalną ilość pacjentów w ciągu roku, no mają zatrudnienie na poziomie mniej więcej 400, czasami nawet 300 osób personelu. Nas jest bardzo dużo i to nie jest w żaden sposób pretensja do jakiegokolwiek grupy zawodowej. To zostało w taki sposób poprowadzone i też powiem Państwu, że jak tutaj rozmawiam z poszczególnymi kierownikami departamentów, kto chciał i przyszedł, zawsze był przyjęty. Praktycznie został mi jeszcze dział do rozmowy, dział pulmonologii oraz tlenowni i sterylizatorni, ale większość działów zostało tak naprawdę rozpracowanych na części pierwsze i sami kierownicy departamentów w większości przypadków, kiedy rozmawiamy o organizacji pracy, optymalizacji, to można powiedzieć, że sami dochodzą do wniosku, że potrzeba im pracowników na pół. Czyli powiedzmy, jak było w jakimś departamencie, w jakimś oddziale, ja nie mówię o oddziałach szpitalnych oczywiście, ja mówię o takich działach pomocniczych typu kuchnia, administracja, księgowość, czy dział transportu, no to sami te kierownicy departamentów dochodzą do wniosku, że jakby zorganizować tą pracę lepiej i chcąc jakby też racjonalizować to zatrudnienie, to wystarczy im połowę pracowników. Więc no niestety jest nas za dużo i nie ma tutaj żadnej intencji, żeby kogoś tutaj zwolnić tylko dla zwolnienia, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić optymalizację organizacyjną, żebyśmy dalej mogli pracować, świadczyć usługi medyczne, ale też w jakimś tam bezpieczeństwie, żeby nie było tego bólu głowy, że my musimy, nie mamy za co zapłacić, no bo to jest bardzo nieprzyjemne. Ja bardzo Państwa za to przepraszam, że nie dostaliście tego wynagrodzenia i jest mi przykro i tak na to jest Wasza jakby, Wasza wypracowana pensja, która zostanie jak najszybciej zwrócona i wszystkie działania są po to, ze strony starostwa, ze strony też bardzo wielu osób ze szpitala, żeby pokonać tą sytuację i doprowadzić do tego, żebyśmy dali Wam jako pracownikom spokój, żebyście się zajmowali tym, co umiecie najlepiej, czyli zajmowanie się pacjentami, dbałością o nich i tak dalej.
1: Dyrektor Wioletta Kacperska nie gryzła się w język, mówiąc o kosztach, które generuje dziś szpital.
17: Wszystko, co dostajemy od NFZ-u, to jest jedyny nasz płatnik, to wszystko wydajemy na wynagrodzenia. Jesteśmy ósmym najgorszym w rozumieniu zadłużenia szpitalem w całej Polsce. To latami trwało i tutaj to nie jest tak, że to się w jednym momencie stało. Jakby była bardzo duża dbałość o personel, o ten komfort personelu, żeby lekarze, pielęgniarki, też personel pomocniczy, bo tutaj też nie można tego pominąć, że jest za dużo ludzi, pracowników w tym działach takich pomocniczych, bo nie chciałbym, żeby to tylko dotyczyło, by brzmiało w ten sposób, że tylko personel tak zwany medyczny jest dotknięty jakimiś przyszłymi ewentualnymi zmianami, ale naprawdę każdy departament jest na części pierwsze rozkładane i to doprowadziło przez lata, że taka spolegliwość poprzednich zarządzających, taka chęć zatrzymania lekarzy, zatrzymania pracowników, co ja rozumiem w takim rozumieniu społecznym, bo jakby te osoby nadzorujące pracę w szpitalu, no chciały zapewnić coraz więcej personelu, coraz lepiej wynagradzanych. Ja wiem, że niektóre grupy zawodowe mają takie poczucie, że ich to nie dotyka, ale liczby nie kłamią. My mamy 160 milionów wynagrodzeń w roku, takich zobowiązań. Tyle to jest. Jest średnie wynagrodzenie ponad 13 tysięcy.
1: Dyrektor Sanockiego Szpitala przywoływała też przypadki radykalnie wysokich płac, które w jej opinii przemawiają za racjonalizacją zatrudnienia i wynagrodzeń.
17: Mogę powiedzieć, że mam osoby, które nie wiem, pracują czy w laboratorium, czy niektóre panie pielęgniarki, czy niektórzy panowie, państwa lekarze, co na przykład zarabiają niektórzy, ci ostatni, ponad 200 tysięcy. I są panie pielęgniarki, co zarabiają ponad 20, ale to nie o to chodzi, żeby się licytować, tylko żeby każdy zostawał tyle, ile powinien, zgodnie z zasadami, ale to nie może być też na zasadzie takiej chcę ciastko i chcę zjeść ciastko, no bo musimy się trochę zrobić racjonalność, jeśli chodzi o poziom tych wynagrodzeń, bo niestety mam też takie przypadki nierynkowe, gdzie na przykład godzina, zwykła godzina pracy w poradni, lekarz dostaje za to 2-2,5 tysiące. Ja nie wiem, czy to jest społecznie umiarkowane. Teraz mi to jest tak bardzo, bardzo trudno odkręcić. Trudno mi jest odkręcić to, że pani z laboratorium sama sobie na przykład robiła dyżury po to, żeby z tej swojej zasadniczej pensji, która była 11 tysięcy, nabić sobie tyle godzin, że zarabia 35 tysięcy na miesiąc, tak? I takich tak zwanych kwiatków jest bardzo dużo i to jest moja praca, żeby uporządkować takie przestrzenie, które są, jakby wpływają, nie dają Wam stan spokoju do pracy, czyli to są czyszczenie takie jak pralnia. Nasza pralnia jest bardzo droga. To jest jakiś warsztat samochodowy, to za chwileczkę jest kwestia kotłowni. Później kwestia, no tutaj muszę poruszyć ten ciężki temat, ale jak mówię, no nie ja, nie pan starosta, nie państwo robili te normy. Wszystkie normy, które związane są z obsadą pielęgniarską, są takie, jakie są. Ja uważam, że nie ma oddziałów równych, dlatego że co innego jest oddział, powiedzmy, pediatryczny, co innego oddział neurologiczny, czy wewnętrzny, czy kardiologiczny. Ale nawet w założeniu, że każdy jakby oddział do normy dostał 20% więcej personelu, żeby jakby zaspokoić tutaj ten trud w poszczególnych oddziałach, to i tak nam wychodzi, że mamy ponad 100 etatów pielęgniarskich za dużo. Jakby no to jest 100 i aż 100 etatów, ale to jest 15 milionów w roku. I my takich jakby obszarów mniejszych, większych właśnie w administracji czy w ogólnie pojętej utrzymaniu ruchu, to mamy po prostu bardzo dużo takiego tak zwanego powietrza do tego, żeby tam spowodować, żeby te grafiki były dopasowane do pacjenta z jednej strony, po drugiej, żeby pacjent był bezpieczny, personel był bezpieczny i to naprawdę nie wymaga bardzo dużych jakby poświęceń, ani też, żeby państwo też się jakoś nie obawiali, no bo my mamy tylko jedno wyjście. Ja dostałam bardzo jasny komunikat ze strony czy NFZ-u, czy ministerstwa. Nam nikt nie pomoże. My możemy albo zamknąć szpital, albo spróbować się uratować poprzez racjonalizację, czyli poprzez doprowadzenie do tego, że dalej będziemy pracować. My nie musimy zarabiać, bo my od tego nie jesteśmy, ale my nie możemy mieć 200 milionów strat.
1: Tłumaczyła zwolnienia w sanockim szpitalu dyrektor Wioletta Kacperska.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz czas jeszcze na przegląd najnowszych propozycji filmowych. Od tego weekendu w kinach Helios w Rzeszowie, w Krośnie i w Przemyślu zobaczycie m.in. thriller W sercu dziczy. Film Davida Ayera to opowieść o byłym oficerze sił specjalnych, Jamesie Belmoncie, który wraz ze swoim psem Odinem przeżywa katastrofę samolotu na Alasce. Od tej chwili obaj muszą zmierzyć się z bezlitosnymi warunkami alaskańskiej dziczy i walczyć o przetrwanie. W roli głównej występuje Brad Pitt, a partnerują mu m.in. Jake Simmons i Anne Lamp. Za kamerą stanął David Ayer, reżyser znany m.in. z Fury i Legionu Samobójców. Film jest więc połączeniem kina survivalowego z opowieścią o więzi człowieka i psa wystawionej na ekstremalną próbę. Obraz trwa ponad 100 minut i powinien zainteresować widzów szukających klasycznej historii o przetrwaniu w surowej alaskańskiej przyrodzie i relacji człowieka z wiernym psim towarzyszem. Drugą z premier tego weekendu jest Luna i rozgadana świnka. To nowa familijna animacja wyprodukowana w Belgii i we Francji. Reżyserem filmu jest Filip Risch, który wraz z Lukiem Rossim napisał również scenariusz. Bohaterką zaś 11-letnia Luna, wielka fanka książek o superbohaterach walczących o ochronę środowiska. Pewnego dnia dziewczynka otrzymuje od tajemniczego autora magiczne pióro, dzięki któremu wszystko, co napisze, zaczyna stawać się rzeczywistością. Luna szybko przekonuje się, że niezwykła moc może być zarówno szansą, jak i ogromną odpowiedzialnością. Dlatego wyrusza na niebezpieczną misję ratowania środowiska i planety. Towarzyszy jej ukochana świnka morska Airbank, która za sprawą magicznego pióra niespodziewanie zyskuje zdolność mówienia. Na drodze Luny i jej niezwykłej towarzyszki staje jednak twórca magicznego przedmiotu, który zrobi wszystko, aby pokrzyżować ich plany. Film łączy przygodę, humor i elementy fantastyczne z opowieścią o dorastaniu, sile wyobraźni oraz odpowiedzialności za własne decyzje. Luna i rozgadana świnka jest przeznaczona dla widzów od 7 lat. Polska wersja kinowa dostępna jest z dubbingiem. Zapraszamy do kin Helios w Rzeszowie, w Krośnie i w Przemyślu. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
11: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek budzący sporo emocji temat czwartkowego ataku furii 31-latka, który zabił jedną i ranił kolejne 4 osoby w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Później sprawdzimy, jak wygląda w naszym regionie realizacja jednej ze sztandarowych obietnic PiS i PO, czyli budowy tanich mieszkań na wynajem. Dziś także wybierzemy się do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. O osobliwościach przyrody czy niefrasobliwych turystach opowiedzą nam przyrodnicy Sławomir i Iwona Zielińscy, którzy regularnie we wrześniu odwiedzają Wysokie Bieszczady. Zaczynamy jednak od wydarzeń z czwartkowego przedpołudnia. Czy wiemy już coś więcej na temat tego, co wydarzyło się w opactwie benedyktynek w Jarosławiu? O to pytamy Wiesława Szczepańskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji.
12: Wiemy to, co też państwo wiecie. Osoba pochodzenia ukraińskiego obywatel Ukrainy, przebywający 5 lat na terytorium Niemiec, a więc mające prawo do tranzytu przez Polskę, przemieszczał się z Niemiec na Ukrainę, dotarł do przejścia granicznego. Tam został de facto zawrócony z uwagi na fakt nieopłacenia dokumentów, tak? I pytanie, jak znalazł się w Jarosławiu, powiedzmy 30 parę kilometrów od przejścia granicznego, to już będzie dochodziła prokuratura. Rano po prostu wtargnął do klasztoru, sięgnął po nóż i dokonał zbrodni, powiedzmy, zabicia jednej osoby. Oczywiście ta osoba została przez policję przebadana na zawartość alkoholu. Wskazuje, że był trzeźwy. Czekamy na wyniki pobranych również krwi, jeśli chodzi na pochodność, powiedzmy, rzeczy związanych z narkotykami. Natomiast jest z nim utrudniony po prostu w tej chwili kontakt. To już w tej chwili wszystko, co już dalej będzie prowadzone, będzie objęte tajemnicą śledztwa.
11: W tekście Agaty Kulczyckiej z Gazety Wyborczej czytamy, że dzieci z Ukrainy już spotykają się z wrogością w polskich szkołach z powodu tego, że sprawcą był obywatel Ukrainy.
12: Powiem, no nie chciałbym, żeby efektem tej zbrodni, tak, tego powiedzmy elementu, który nastąpił, zresztą dzisiaj również, jak państwo widzimy, prezydent Ukrainy mówi, że należy to po prostu wyjaśnić i potępić, żeby jeden incydent, niestety tragiczny, był elementem takiej po prostu wrogości. Na tę chwilę jest spokojnie, po prostu nie mamy incydentów, mam nadzieję, że uda się po prostu to wszystko wyjaśnić.
11: Mówił Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
10: Radio Złote Przeboje.
11: Teraz w naszym programie czas już na ważny temat społeczny. Tanie mieszkania na wynajem to idea, którą rząd i samorządy promują i wspierają już od kilku lat. Na Podkarpaciu realizuje ją spółka SIM Południe, która ma wybudować nowe bloki m.in. w Sanoku i w Ustrzykach Dolnych. O działalności spółki na ostatniej czwartkowej sesji Rady Miasta Sanoka mówił Waldemar Ziółkowski, prezes SIM Południe, pełniący tę funkcję od września 2025 roku.
13: Wszystkie SIM-y, czyli społeczne inicjatywy mieszkaniowe, są programem rządowo-samorządowym, który realizowany jest przez Krajowy Zasób Nieruchomości z ramienia rządowego oraz przez samorządy. W naszym przypadku, w przypadku SIM-u Południe, jest to 5 samorządów: gmina Medyka, miasto Mielec, miasto Przemyśl, miasto Sanok, miasto Ustrzyki Dolne. W ramach takiego połączenia, przy pomocy gmin, SIM, każdy z SIM-ów jest w stanie pozyskać środki na społeczne budownictwo mieszkaniowe. Jeżeli chodzi o inwestycje w Sanoku, SIM Południe planuje wybudowanie do 84 lokali mieszkalnych w granicach od 30 do 60 metrów kwadratowych każdy.
11: Radni dopytywali o szczegóły inwestycji w Sanoku, tym bardziej, że już jakiś czas temu widzieli wizualizację i słyszeli o rychłym wbiciu łopat pod budowę bloków. Serię pytań dość zręcznie podsumował na końcu Sławomir Miklicz, przewodniczący Rady Miasta.
14: Co roku dostajemy dokładnie tą samą informację, którą przedstawił pan nam dzisiaj. Czyli nie chcę oceniać poprzedniego zarządu, poprzedni projekt poszedł do kosza, bo się nie nadaje. Mamy nowy projekt, ogłosimy przetarg. Dokładnie co roku słyszymy to samo. Od 4 lat. O ile dobrze pamiętam, pierwsza koncepcja i zapewnienia władz spółki były takie, że w 2024 roku zostaną oddane mieszkania. Państwo radni z poprzedniej kadencji chyba mogą to potwierdzić. Później przyszedł nowy prezes, mówił, że mieszkania będą w 2025, może w 2026. Później była znowu zmiana prezesa, był delegowany z

0: Jednym z pierwszych, nie wiem czy Państwo pamiętacie, natomiast inne SIM-y już dawno poddawały budynki, jak chociażby SIM Podkarpacie. Już klucze, już ludzie tam mieszkają. SIM-y, które później powstały, już te mieszkania oddają. Dlatego też śledzimy to, co się dzieje. No i wniosek nasuwa się jeden. Jesteśmy na tym samym etapie, co 4 lata temu. Nie ma żadnego ruchu do przodu. 4 lata temu byliśmy na tym etapie, widzieliśmy wizualizację. Potem w następnym roku widzieliśmy nowe wizualizacje. W ostatnim roku nowe wizualizacje, bo słońce nie tak świeciło. I teraz jest wizualizacja nowa, która jest też i na stronie internetowej SIM-u zamieszczona. Tak więc, szanowni Państwo, jesteśmy w tym samym miejscu, co 4 lata temu w mojej ocenie. Nie ruszyliśmy się nawet o krok. Jedyne, co się zmienia w tym projekcie, to zmieniają się członkowie Rady Nadzorczej i prezesi. Taka jest moja ocena. Oczywiście, panie prezesie, proszę tego nie brać do siebie, bo to nie pańska wina, żeby było jasne. Ja mówię ogólnie o wnioskach, które się nasuwają. No, mnie też, szanowni państwo, uderza to, że w spółce, w której jesteśmy współudziałowcem, kolejny raz do Rady Nadzorczej nie jest powoływany przedstawiciel miasta, z naszego miasta. Oczywiście przedstawiciel miasta jest, tylko najpierw był z Jarosławia, teraz jest z Rzeszowa. No, w Sanoku raz jeden nie ma specjalisty, który mógłby reprezentować nasze interesy w spółce. No, to dla mnie kompletnie jest niezrozumiałe. Zresztą nie było wcześniej i nie jest teraz, to już mówiłem wielokrotnie. Panie prezesie, ja mam pytanie konkretne. Niech pan, biorąc pod uwagę to, że za rok się spotkamy znowu, niech pan spróbuje nam oszacować harmonogram działań doprowadzających do oddania klucza, powiedzmy sobie, w 3 krokach milowych. W 3-4 krokach milowych, tak żebyśmy mogli za rok zweryfikować, czy te kroki są robione. Jakby pan był uprzejmy...
1: Teraz zapewne... zreferować czy przesłać
0: nie, teraz, może pan tak? Teraz, bo pan przecież taki harmonogram ma zapewne. Nie?
1: Oczywiście, że mam.
0: Proszę, jakby pan był uprzejmy nam te 3-4 kroki milowe takie podać, tej inwestycji, które za rok będziemy mogli, jak się spotkamy, będziemy mogli sobie ocenić, czy one są realizowane, czy nie. Bardzo proszę.
1: Panie przewodniczący, jeszcze wracając, bo wspomniał pan o projekcie, o koncepcji, która była źle odwrócona co do nas słonecznie, to tutaj tak było coś takiego. Widziałem te dokumenty. Natomiast jeśli chodzi o harmonogram, na przełomie października i listopada 2026 roku będzie ogłoszony przetarg na dokumentację projektową, na projekty już gotowe dla inwestycji w Sanoku. Październik, listopad. Zakładając, że takie postępowanie do 2 miesięcy powinno się rozstrzygnąć, końcem stycznia powinna firma architektoniczna, pracownia zająć się już pracą nad tym projektem. W założeniach przetargowych, które zlecamy, do 6 miesięcy firma powinna przedstawić nam pozwolenie na budowę prawomocne. Mamy lipiec. Koniec czerwca, lipiec. Kolejne 3 miesiące są to projekty techniczne, ale nazwijmy, że to jakby tutaj w tym zakresie. Do 9 miesięcy ma być kompletna dokumentacja, do 6 dokumentacja z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Prawomocne pozwolenie na budowę zezwala spółce SIM na złożenie wniosków do BGK-u w ramach pozyskania funduszu dopłat oraz kredytu SBC. Przy założeniach na dzień dzisiejszy, że takie wnioski rozpatrywane są do 12 miesięcy, po tych 12 miesiącach spółka dopiero może zacząć partycypację na podstawie regulaminu, który Państwo uchwalicie i rozpocząć procedurę przetargową na wykonanie tych dwóch budynków mieszkalnych. Czyli 12 miesięcy od pozwolenia na budowę, pozyskanie środków, po 12 miesiącach rozpoczynamy przetarg i partycypację. To idzie jednocześnie. Jeśli będzie pozwolenie w lipcu 2027 roku, to czekamy 12 miesięcy na finansowanie inwestycji. Tak jak powiedziałem, do końca 2029 roku nieruchomość powinna być oddana. W założeniach finansowych, które robimy nie tylko dla Sanoka, w 30 roku spółka powinna uzyskiwać już zyski z najmu.
2: Mówił Waldemar Ziółkowski, prezes SIM Południe. Sławomir Michlicz komentował.
0: Pan prezes wymienił 5 kroków milowych. Myślę, że też z jakimś tam marginesem błędu oczywiście. Grudzień 2029, rozumiem, będziemy gotowi według tego harmonogramu do oddania kluczy mieszkańcom. Nasza rola jest taka, żeby tą informację mniej więcej przynajmniej raz w roku pozyskać właśnie. No i prawda jest też taka, że co roku mamy dokładnie tą samą informację, jak do tej pory oczywiście. Jak do tej pory. Mamy dokładnie tą samą informację. Ja już... Naprawdę na karp, nie wiem czego można położyć, to, że w 2024 roku te mieszkania miały być według pierwszych informacji, nie? Więc szanowni państwo, no trudno się dziwić naszemu zniecierpliwieniu. Tym bardziej, że ja pamiętam dokładnie,

0: Jak była przedstawiana ta sytuacja? Jesteśmy jednym z pierwszych SIM-ów. Idziemy najdynamiczniej. Będziemy niedługo oddawać mieszkania. Potem pamiętacie państwo problemy z przekazaniem 4 milionów, które przekazywaliśmy do spółki. Potem taka wojenka we własnym domu była, prawda? Trochę można to powiedzieć. Mówię o zarządzie spółki, o radzie nadzorczej i o właścicielach. To wszystko spowodowało to, że zamiast mieszkań dzisiaj rozmawiamy dokładnie o tym samym punkcie wyjściowym, o którym rozmawialiśmy w 2023 i 2024 roku. Ja jeszcze raz podkreślam, panie prezesie, proszę nie odbierać tego do siebie, bo to przecież nie pana wina. Pan nie może odpowiadać za działania spółki, które były przed tym, jak pan objął stery w tej spółce. Natomiast no, radni dokładnie pamiętają tę sytuację.
1: Mówił Sławomir Miklicz, przewodniczący Rady Miasta Sanoka. Do tematu tanich mieszkań budowanych przez SIM Południe wrócimy jeszcze za 3 minuty. A teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczenie na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hulu.
4: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
3: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. 3 miliony złotych trafią na zakup nowych karetek dla pogotowia w Rzeszowie i Przemyślu. Każda ze stacji otrzyma po 1,5 miliona złotych, a nowe ambulanse mają być przystosowane także do trudniejszych warunków terenowych. Justyna Rudzka.
5: Chodzi o samochody z napędem na 4 koła i specjalistycznymi noszami bariatrycznymi, czyli przeznaczonymi do transportu pacjentów o większej masie ciała. Pieniądze przyznał Zarząd Województwa Podkarpackiego, który zdecydował też o wsparciu szpitali w Krośnie i Tarnobrzegu, między innymi na nową centralę monitorującą oraz modernizację zabezpieczeń przeciwpożarowych.
3: Na początku przyszłego miesiąca, 7 i 8 października, oczy miłośników nowoczesnych technologii zwrócą się w stronę Jasionki. Odbędzie się tam druga edycja Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Udział jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji. Przełom w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy. Byli członkowie zarządu spółki Solvere, Anna P. i Piotr M. usłyszeli zarzuty niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
6: Jak ustalono, realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była ona zbieżna z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
3: Sprawa jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Zdecydowanie mniej skomplikowana, choć wyjątkowo kosztowna okazała się interwencja rzeszowskich policjantów w Łowisku. Zatrzymali rowerzystę, który jechał od jednej krawędzi jezdni do drugiej. Powód: ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Teraz zaglądamy nad Wisłok. Z dna zalewu rzeszowskiego zniknie ponad 20 tysięcy metrów sześciennych mułu. Dzięki temu zalew zachowa zdolność do gromadzenia wody, ważną m.in. podczas suszy i intensywnych opadów. Grzegorz Pałka.
7: Prace przygotowawcze już się zakończyły, a specjalny sprzęt do wydobywania osadów jest gotowy do działania. Wydobyty muł zostanie odwodniony, a następnie wykorzystany do rekultywacji zdegradowanych terenów. Cała inwestycja kosztuje blisko 3 850 000 zł i ma zakończyć się do 15 grudnia. Roboty odbywają się pod nadzorem przyrodników.
3: Czyste środowisko to także cel nowego programu dla młodych mieszkańców stolicy Podkarpacia. Osoby w wieku od 15 do 24 lat mogą zdobyć pieniądze na własne pomysły dotyczące zieleni, ograniczenia odpadów czy poprawy miejskiej przestrzeni. 8 najlepszych projektów otrzyma po 5 tysięcy dolarów.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz wracamy już do tematu budowy tanich mieszkań na wynajem, którym w ostatni czwartek zajmowali się radni Sanoka. Do dyskusji Waldemara Ziółkowskiego, prezesa SIM Południe, ze Sławomirem Mikliczem, przewodniczącym Rady Miasta Sanoka, swoje 3 grosze dorzucił też burmistrz tego miasta. Tomasz Matuszewski odniósł się do pytań związanych ze zmianami w Radzie Nadzorczej spółki SIM Południe, szczególnie w zakresie osób, które reprezentowały Sanok.
8: W innych samorządach jest dużo więcej tych zmian, po pierwsze. I proszę mi nie mówić o tym, że akurat w Sanoku mamy fachowców od budowni, którzy chcieli się tego podjąć, bo z kilkoma rozmawiałem osobami, które nie chciały się wpychać do spółek, szczególnie państwowych, które są nadzorowane przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Musicie to państwo wiedzieć. I mamy dwie opcje polityczne, która pierwsza zarządzała, czyli Prawo i Sprawiedliwość, a teraz Platforma Obywatelska. i przez 2 lata to one mają nadzór nad tymi spółkami, SIM-ami, a my możemy tylko naszych członków do Rady Nadzorczej stawiać, takich, którzy będą nas informować. Pan Zenon Wajda miał duże doświadczenie, jeśli chodzi o budownictwo, ale widocznie akurat przez ten okres przy tylu zmianach prezesów nie udało mu się, bo to jest jeden głos, szanowni państwo, to jest jeden głos jako samorządu, a tych samorządów jest dużo więcej, nie udało mu się na tyle uzyskać może wsparcia poszczególnych prezesów, żeby ta inwestycja szła do przodu, szczególnie, że każdy projekt, tak jak już powiedziałem, został później zweryfikowany przez procedurę i prawo oraz odstępstwa, które też były brane przy przedstawianiu tego projektu. Jeśli chodzi o pana Marcina Fiołka, bo tutaj oczywiście widziałem pierwsze pytania pana radnego Adama Korneckiego, jeżeli by chciał, to bym mógł zadzwonić do kolegi, do przedstawiciela z tej samej opcji politycznej i mógłby się wszystko dowiedzieć, dlaczego pan Marcin Fiołek jest, bo pan Marcin Fiołek był tutaj w spółce SPGM i również jako członek tej spółki nadzorował budowę mieszkań na ulicy Ustrzyckiej i dlatego według mnie jest dobrym fachowcem, ma odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do tego, aby przyspieszyć tą inwestycję, bo my jako samorząd zrealizowaliśmy ją dużo szybciej niż SIM Południe. Nasz SIM kroczy w miejscu i my to widzimy. Kolejna zmiana prezesa teraz daje w pewnym sensie zielone światło, ale na pewno będziemy oczekiwać od prezesa poszczególnych działań zgodnych z harmonogramem. Ja liczę, że te terminy będą dosyć dużo szybsze, bo skoro samorządowi się udało wybudować w ciągu 2 lat mieszkania, to myślę, że SIM Południe też na to stać. Oczywiście będzie to zależne od dotacji. Pamiętajcie, szanowni państwo, od dotacji, które mają być dedykowane, dotacji rządowych, jako kolejnej transzy środków, które bank BGK przyzna dla SIM Południe. Nawiązując do tych dwóch nazwisk, twierdzę, że to są osoby, które dobrze będą nadzorować tą działalność. Na następny przyjazd będzie pan Marcin Fiołek na pewno zaproszony teraz od, nie wiem, od 1,5 miesiąca, może od 2 miesięcy. Wiem, że jest w bardzo dobrym kontakcie też z panem prezesem. I co jest jeszcze, szanowni państwo, bardzo ważne. Dlatego wybrałem też pana Marcina Fiołka, który jest z Rzeszowa, który był przy naszym budownictwie, po to, żeby nie obciążać naszą spółkę dodatkowymi kosztami za delegację, które musiałby przedstawiciel nasz tutaj Sanoka przy wszystkich spotkaniach rad nadzorczych pobierać z tego tytułu. A tak jest na miejscu. O tym też chciałem powiedzieć, bo widzę, że dla państwa najważniejszym jest teraz elementem zmiana osób. Panie przewodniczący, proszę się nie śmiać z tego, tylko mówię o tym dosyć poważnie i pan chyba też jest tego świadomy, że środki w spółce są bardzo ważne i każdą złotówkę liczymy. I w ten sposób też właśnie liczyliśmy tą złotówkę. Dziękuję bardzo.
1: Przewodniczący Rady Miasta Sławomir Miklicz był zadziwiony argumentami burmistrza Matuszewskiego.
9: Panie burmistrzu, zawsze można dobierać dobre argumenty do różnej dyskusji, nie? I teraz powinienem zadać pytanie, co robili przedstawiciele, mieszkańcy z Warszawy, Tarnobrzega w radach nadzorczych naszych spółek miejskich. Z Rzeszowa był pan Konrad Fiołek, przyjeżdżał na rady nadzorcze SPGM-u. Tutaj kosztów dojazdów pan nie liczył. Panie burmistrzu, to nie jest złośliwość, tylko czasami lepiej dobrać argumenty merytoryczne niż takie, które można jednym zdaniem podważyć, bo to nie ma sensu, po prostu. Ja uważam, chcę to podkreślić jednoznacznie, dla mnie lepszym przedstawicielem w Radzie Nadzorczej na przykład by była pani burmistrz Teresa Kudroń, która by pilnowała naszego interesu. I może być, nie ma takich przeciwwskazań. Urzędnicy niektórzy, którzy mają kompetencje ku temu, urzędników powołuje pan do innych rad nadzorczych. Tutaj też można powołać. Ja nie wierzę w to, że ludzi nie ma w Sanoku z umiejętnościami. To jest oczywiście pańska decyzja i pan ponosi za nią odpowiedzialność. I to tyle. I ja nic złego tutaj nie mam na myśli. Niemniej jednak pan już kiedyś powiedział, że Sanok ma problem z ludźmi z potencjałem. Ja to bardzo dobrze pamiętam i to na sesji pan powiedział publicznie. Natomiast ja uważam zupełnie inaczej. Jakbyśmy chcieli, to tych ludzi z potencjałem w Sanoku byśmy znaleźli. Pan podjął inną decyzję i tyle.
1: Burmistrz Tomasz Matuszewski ripostował.
8: Panie przewodniczący, nie trafił pan, bo pani Teresa Kudro nie ma kwalifikacji odpowiednich do tego, żeby zasiadać i być członkiem nadzorczej spółce SIM Południe. To jest po pierwsze, czyli znowu pan narzuca jakiś tok myślenia dla poszczególnego pracownika, który nie ma kwalifikacji, a miałby się tego podjąć. To jest po pierwsze. Nie mówiłem o potencjale, tylko o kwalifikacjach mieszkańców Sanoka. Tu jest znowu pan myli, bo potencjał Sanoku jest bardzo duży, za każdym razem to powtarzam, ale kwalifikacje do odpowiednich stanowisk stanowisk muszą być po prostu posiadane przez daną osobę. Także proszę nie mylić dwóch pojęć, bo myli pan je od początku po to, żeby narzucić swoją narrację. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że pan się nie myli w ogóle.
1: Odparł przewodniczący Rady Miasta Sanoka Sławomir Miklicz.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Po dyskusji nad funkcjonowaniem spółki SIM Południe sanoccy radni wysłuchali jeszcze sprawozdania z działalności Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w 2025 roku. Był to ostatni pełny rok funkcjonowania spółki, która w marcu tego roku została połączona z Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. SPGM w 2025 roku zrealizował m.in. inwestycję mieszkaniową przy ulicy Ustrzyckiej, co wpłynęło na bilans i inne wyniki finansowe spółki, stratę w wysokości ponad 900 tysięcy złotych. Największym wydarzeniem w działalności spółki SPGM było w zeszłym roku oddanie jesienią nowych bloków przy ulicy Ustrzyckiej.
10: Powstały dwa nowoczesne wielorodzinne budynki mieszkalne wraz z przyległym parkingiem. W efekcie tej inwestycji powstało 80 nowych mieszkań komunalnych. Jakbyśmy tam pamiętali, to inwestycja miała się zakończyć w grudniu 2024, ale została podjęta decyzja, że budujemy 20 mieszkań dodatkowych na poddaszu, co spowodowało, że czas trwania inwestycji przedłużył się o pół roku. W październiku oddaliśmy budynki do użytku i zaczęliśmy amortyzację tych budynków i zasiedlenie naszymi mieszkańcami. Budynki te służą poprawie warunków mieszkaniowych sanockich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. To duże przedsięwzięcie również pod względem finansowym. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 20 738 tysięcy złotych. Jest jednym z najważniejszych materialnych efektów działalności SPGM-u, który pozostaje w mieście i jest do dyspozycji mieszkańców oraz gminy miasta Sanoka.
1: Tomasz Mazurkiewicz odniósł się też do marcowego połączenia dwóch miejskich spółek SPGM i SPGK.
10: Rok 25 był ostatnim, tak prawdę mówiąc, pełnym rokiem samodzielnej działalności SPGM. Z jednej strony jest strata finansowa, która wynikała z tego, że tamten rok był bardzo kiepski w świadczone usługi ze strony gminy miasta Sanoka, które nam były zlecane, nie było pustostanów. Nie było też wartości finansowych, jak w ubiegłym roku, 2024, które były w stanie pokryć straty. Z drugiej strony było widać, że jest wzrost sprzedaży usług zewnętrznych, bo braliśmy wszystkie prace, które nam tam zlecano na zewnątrz przez jakieś firmy zewnętrzne, jakieś prace porządkowe, remonty i inne takie drobiazgowe rzeczy. Też mieliśmy w ubiegłym roku końcem 25 remont schronów, które nam trochę pomogły. Dzięki inicjatywie z lat poprzednich powstało 80 nowych mieszkań. Dzisiaj już SPGM nie funkcjonuje samodzielnie. Całość spółki, cały majątek, czyli te 32 miliony, został wniesiony do spółki SPGK i to zostało zrobione z woli właściciela spółki, czyli gminy miasta Sanoka. Majątek, pracownicy i zadania są kontynuowane w SPGK. Naszym zadaniem jest teraz wykorzystywać możliwości wynikające z połączenia, uporządkować przejęte obszary działalności, poprawić je w ramach jednej sprawnie działającej organizacji. Cała ta operacja nie byłaby możliwa bez pracowników obydwu spółek, którzy byli mocno zaangażowani w proces połączenia. I tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować za zaufanie i poddanie się zmianom, które budziły obawy i niepokoje. A my tak prawdę mówiąc wszyscy, którzy tu jesteśmy zgromadzeni, byliśmy beneficjentami tych obaw, bo lądowaliśmy tutaj parę razy i na komisjach, i na spotkaniach, i na sesjach, które były inicjowane przez pracowników, którzy obawiali się o swoją przyszłość. Dzisiaj jesteśmy już w innym miejscu troszeczkę. Jakby ta sytuacja się powoli wygładza, staramy się integrować nasze systemy informatyczne, co jest dosyć trudne, bo tych zadań jest wiele. Realizujemy działania, przesuwamy trochę pracowników z byłego SPGM-u do działań w obrębie SPGK, czyli z tych zadań, które były w drugiej spółce. I cóż, mogę podziękować tylko za wsparcie w działalności w poprzedniej spółce. Chyba wszystko powiedziałem na ten temat.
1: Mówił Tomasz Mazurkiewicz, prezes sanockiego SPGK.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas już na temat związany z edukacją. W Woli Sękowej koło Sanoka istnieje niezwykłe miejsce. Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, kontynuujący tradycję uniwersytetu działającego od 1959 2020 roku we Wzdowie. W dawnej wiejskiej szkole istnieje Centrum Edukacji, Rękodzieła i Kultury. Uczestnicy uczą się m.in. tkactwa, haftu, koronki, ceramiki, wikliniarstwa, rzeźby w drewnie, witrażu czy pisania ikon. To także miejsce spotkań ludzi z różnych środowisk, gdzie poprzez wspólną pracę, sztukę i rozmowę realizowana jest idea szkoły dla życia i budowania lokalnej wspólnoty. Jedną z animatorek zajęć jest Ewelina Matusiak-Wyderka, tworząca wyjątkowe wyroby podkreślające bojkowskie i łemkowskie dziedzictwo Bieszczadów, na przykład krywulkę.
11: Krywulka to jest taki duży naszyjnik koralikowy i krywulka jest łemkowska. Krywulka ma swoją kolebkę w Komańczy i w jej okolicach i jakby jest jednym z elementów kilku różnych ozdób, które były robione w Karpatach. Społeczność łemkowską wyróżniało bardzo dużo rzeczy, natomiast jeśli chodzi o biżuterię koralikową, to krywulka to jest taka szeroka, zakrywająca ramiona właśnie ozdoba koralikowa ze specjalnymi kolorami i wzorami. Jeśli chodzi o biżuterię koralikową, to mogę jeszcze powiedzieć o syliance, która jest charakterystyczna dla Huculszczyzny, o drabince, która jest bojkowska. No i jeszcze mam u siebie w pracowni, czasem na warsztacie, gerdany, które też są jakby pochodzenia huculskiego.
1: Czym jest Uniwersytet Ludowy i co sprawiło, że to jest także twoja aktywność?
11: Oj, to jest taki następny szeroki temat na kolejną audycję. Uniwersytety ludowe kształcą osoby dorosłe. Akurat nasz uniwersytet specjalizuje się w rękodziele artystycznym. W ostatnich latach przez programy rządowe powstało kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt nowych uniwersytetów, więc jakby tak szerzej myślę o tych uniwersytetach. Polska na pewno usłyszała. Natomiast no jakby jest charakterystyczne dla uniwersytetu to, że mieści się w społecznościach raczej wiejskich i mocno współpracuje też ze społecznością lokalną.
1: To taka forma animowania ludzi do działalności społecznej, do bycia razem, tak?
11: No właściwie to tak one się zrodziły. Zrodziły się te uniwersytety po to, żeby zaktywizować środowiska wiejskie. One mocno ewoluowały na przestrzeni czasu. No myślę, że w tym momencie pełnią przede wszystkim chyba rolę kształcenia osób dorosłych w różnych kierunkach.
1: Jak wspomniałem, wykładasz na Uniwersytecie Ludowym, a więc uczysz ludzi właśnie tworzenia biżuterii koralikowej?
11: Nie do końca, bo w Uniwersytecie Ludowym uczę tkactwa, a jeśli chodzi o biżuterię koralikową, no to tak troszkę. Uczę też makramy, a czasem jak trzeba, to również wikliny.
1: Rozmawialiśmy z Eweliną Matusiak-Wyderką z Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.
2: Tym żyje Rzeszów.
1: 17 września w miastach i gminach Podkarpacia słychać było modulowany dźwięk syren alarmowych ostrzegający przed atakami z powietrza. Jak zachowywać się w takiej sytuacji, radzi Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
12: Proszę zastosować się do alarmu, zarówno SMS-owy, jak i do alarmu dźwiękowego, znaleźć bezpieczne schronienie. Jest to alarm ostrzegający przed nalotem z powietrza. Pozostajmy w ukryciu aż do momentu odwołania alarmu. Będzie to ciągły dźwięk syreny, który będzie trwał przez 3 minuty.
1: Informował Marcin Betleja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie już nieco przyjemniejszy temat. Jak widzą Bieszczady przyjezdni? Co ich najbardziej zaskakuje? Pytamy o to dwoje przyrodników z Trójmiasta. Sławomir Zieliński, entomolog, i jego żona Iwona Zielińska od początku lat 90. XX wieku regularnie odwiedzają Bieszczady i eksplorują tutejszą przyrodę.
13: Liczyliśmy, ile razy byliśmy w Bieszczadach, ponieważ zaczęliśmy od momentu, kiedy nasz najstarszy syn miał 4 lata, a był to 92 rok, i od tamtej pory, jak już dziecko mogło chodzić, to po tych Bieszczadach biegało. Więc liczyliśmy i nie mogliśmy się doliczyć, ale doszliśmy do wniosku, że musi być powyżej 20 razy.
14: Biegał, ale był także noszony na plecach przez ojca, i to nieraz kilometrami. No i pod górę czasami także.
1: Dlaczego warto przyjechać w Bieszczady jeszcze we wrześniu? Dlaczego tyle osób tak chętnie wybiera się w to miejsce akurat wtedy?
14: Nam się akurat nie trafiły takie jazdy wrześniowe z wiadomych względów, szkolnych mianowicie. Natomiast no, myślę, że tu Iwonka by ładniej to powiedziała, bo ja jestem dosyć nieartystyczne. We wrześniu głównie po to się jeździ. To może oddam głos, jeśli mogę, bo mojej małżonce ona to lepiej powie.
13: Przede wszystkim wrzesień jest bardzo spokojnym miesiącem w Bieszczadach. Jest cisza, spokój, jest też wiele fajnych imprez artystycznych, oczywiście plenerowych, a przecież ten plener tam jest piękny. I myślę, że powodem jest przede wszystkim ten spokój dla ludzi, bo to jest naprawdę ważny element naszego życia. No teraz w takim szalonym życiu to po prostu jest podstawa.
14: Przebarwiające się buczyny na czerwono-pomarańczowo, zgniła albo inna zieleń świerczyn, czasami tam gdzieś jodła się trafi. Wspaniałe klony czerwieniejące, to dobrze mi idzie. No i to jest też często dla wielu ludzi jakiś argument, żeby właśnie pojechać w Bieszczady.
1: Bieszczady kojarzył się z ciszą, a jednak w tym roku, w miesiącach szkolnych, czyli także od kilku tygodni, ciszę zakłócają dzwonki.
13: Tak, w tym roku byliśmy w Bieszczadach i zaskoczyło nas, ponieważ wcześniej się to nie zdarzało. Wielu ludzi, w tym też dzieci, przy ubraniu, przy pasku, przy plecaku, mieli umocowane takie dzwoneczki. Dzwonki, które jak idziesz, to po prostu słychać. No i zaczęliśmy się dopytywać z mężem, co jest powodem takiej ilości tego hałasu. No bo jednak w Bieszczadach jest cisza, idziesz szlakiem, czasem samotnie, czasem w dwójkę, a w pewnym momencie przychodzi cała grupa, która dzwoni. No więc dowiedzieliśmy się, jak zeszliśmy z gór, że ludzie wykupili te dzwonki i poprzymocowywali sobie i dzieciom z tego powodu, żeby odstraszać niedźwiedzi.
1: To chyba cenne zalecenie. Robimy trochę hałasu, by zwierzęta nas unikały.
14: Trochę jest tu kluczowe i incydentalnie, a nie trwale i uporczywie, prawda? Bo zwierzęta są przez ludzi generalnie, wydaje mi się, niedoceniane. One percepcję mają swoją i nie jest potrzebna nie wiadomo jak duża liczba bodźców, żeby niedźwiedź czy wilk czy jakikolwiek inny drapieżnik, i nie tylko drapieżniki, żeby się zorientował, że ktoś idzie.
13: Ale ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na ten brak ciszy. Proszę Państwa, nie ma możliwości przejścia przez szlak, żebyśmy się skradali, ponieważ mamy po pierwsze odpowiednie buty, które tupią, stukają, drgania przenosimy. To nie jest takie stukanie, jak idziemy po asfalcie oczywiście w szpilkach, ale jest, te drgania się czuje. To nie jest skradanie i to zwierzę to czuje i to na pewno odczuwa to poprzez drgania całej trasy, po której my idziemy.
14: Tak, tu jeszcze można dołożyć innego rodzaju hałasy niespodziewane, mniej lub bardziej. Chodzi o kijki, które nie zawsze mają osłony odpowiednie. Kijki takie do, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, turystyczne, tak? I to jest dodatkowe źródło hałasu, które no, nakłada się na inne, których jest całkiem niemało. W tym choćby proste chodzenie i bardzo dobrze, że na to zwróciłaś uwagę.
1: Czy da się jeszcze zauważyć jakieś nietypowe zachowania osób, coś, co was bardzo zaskoczyło?
14: No tu można by snuć godzinami rozmaite opowieści. Część z nich Państwo na pewno znają. W stylu burza, ktoś rozmawia przez komórkę, tak? Albo burza, ktoś wychodzi na połoninę, albo patrzy w komórkę i idzie do przodu, tak? Gdzieś tam na połoninie, gdzieś, gdzie wychodnie skalne są. Przecież to grozi upadkiem i potem helikopter się woła, tak? Tego typu opowieści. No, już nie wspomnę o płaskich butach, znaczy płaskich w sensie bezbieżnikowych, po deszczu na przykład. Chodzenie po nocy. Przecież jest zakaz parkowy, gdzie noc zostawiamy zwierzętom. Jest dokładnie zapisane, że od wschodu do zachodu słońca możemy przebywać na terenie parku. Tymczasem no, w tym roku też się zdarzało, że ludzie z latarkami, czołówkami gdzieś tam o 22 na przykład, czy tam 23 nawet, schodzą z gór. To jest niedopuszczalne w zasadzie.
13: Szczerze powiedziawszy, oprócz tych dzwonków od tego roku, to właśnie zauważyłam to schodzenie, tak jak powiedziałeś, po nocy. I jest dla mnie szokiem. Ja idąc nawet w ciągu dnia, kiedy wszystko widzę, też potrafię się potknąć, ponieważ kamienie są ruchome. Sam szlak to nie jest szosa. W związku z powyższym jestem zaskoczona. I jeszcze powiem jedną rzecz. Schodzą z dziećmi. Małymi dziećmi. To jest po prostu... I jeszcze rodzice mają czołówki, dzieci ich nie posiadają. Nawet gdyby posiadały. ale dla mnie takie schłodzenie powinno być po prostu karane, bo naprawdę jak się coś wydarzy, to trzeba tych ludzi ściągać. Nie wyobrażam sobie, żeby ojciec szedł 2 godziny do Wołosatego po to, żeby pomoc dla dziecka dać. A z drugiej strony wiemy dobrze, że komórki, mamy komórki przy sobie, a one nie działają tak, jakby się nam wydawało, idealnie. Czasem nie ma w ogóle połączenia, nie ma zasięgu i jest problem.
14: A propos tego schłodzenia nocnego, no aspekt często pomijany, przecież wiele zwierząt, skoro jest mniejszy ruch, po prostu wychodzi na szlaki, tak? To są te zwierzęta mniejsze. Małe kręgowce, owady, ślimaki i tak dalej. No nie ma sytuacji, żeby czegoś tam nie rozdeptać, a tutaj jakby takim flagowym przykładem może być to, że dowiedzieliśmy się, że taka osoba schodząca, no już prawie po ciemku, widziała salamandrę, która wyszła tam, bo po prostu wyczuwała, że jest małe zagrożenie. No nie sposób dostrzec, chyba że ktoś jest wybitny. A rozdeptanie salamandry to jest dotkliwa strata bezpośrednia także dla zasobów parku, bo to jest no, akurat gatunek, który jeden chyba z flagowych dla Bieszczad, tak? I nie tylko zresztą Bieszczad.
1: Jak zauważyliście tych turystów chodzących po nocach?
13: My w tym roku byliśmy bardzo blisko gór, w środku gór, w miejscowości zwanej Wołosate. To jest na samym końcu, na samym cyplu, jakbyśmy spojrzeli na mapę Polski po prawej stronie przy Ukrainie. I wystarczy wyglądać przez okno wieczorem, w nocy, albo na przykład pójść sobie i przejść się szosą, która jest we wsi, nie w góry, tylko we wsi po prostu i od razu widzisz, kto schodzi. Widać te czołówki nawet na trasie, także to jest po prostu widoczne.
14: Mi się wydaje, to znaczy taką hipotezę mam swoją, że część tych ludzi wie dokładnie, że nie zdąży, ale, a część może nie wiedzieć. Bo Bieszczady cechują się też tym, że jak ktoś no, nie ma doświadczenia wchodzenia po tych górach, to może nie doszacować odległości i czasu. I w związku z tym no, jest to jakieś tłumaczenie może, dlaczego no, schodzisz gdzieś tam o 23, no bo nie doszacowałem. Ale właśnie też często jest tak, że to są działania zamierzone. Od razu tak jak rozmawiała się z Iwonką, to przypomniała mi się sytuacja, gdzie na szlaku granicznym no, były miejsca po nocowaniach.
1: Bieszczady to na tyle piękne krajobrazy, że ludzie nie zawsze trzymają się też szlaków chodząc w dzień. Schodzą na przykład po to, by złapać lepszy kadr.
14: Jeżeli chodzi o zdjęcia wykonywane poza szlakiem, to jest to jeden z poważniejszych problemów w Bieszczadzkim Parku, zresztą podejrzewam, że nie tylko tam, ponieważ ludzie wędrując szlakami, jak na przykład na Bukowym Berdzie, czy chociażby na szlaku Połoniny Caryńskiej czy Wetlińskiej, lubią sobie właśnie te selfie, zdjęcia robić tuż przy szlakach, nieraz bardzo atrakcyjnych, ale i bardzo cennych przyrodniczo miejscach, na wychodniach skalnych, gdzie rozmaite płaty wysokogórskiej i nawet alpejskiej roślinności się znajdują. Niektóre gatunki czy też te zestawy gatunków są bardzo cenne dla parku, a tymczasem ludzie tam wchodzą i fotografują się. Problem jest złożony w sensie głównie glebowym. Ja nie chciałem rozwijać tego wątku, no bo to są, tam w takich miejscach, gdzie są te zdjęcia robione, no muszę rozwinąć trochę. Znajdują się gleby w początkowym stadium rozwoju. To są najczęściej tak zwane litosole, ewentualnie regosole, gdzie no, każde wejście czynnika zewnętrznego, buta turysty w tym momencie może spowodować no, utratę kilkudziesięciu lat tworzenia się takiej gleby i to trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
1: Tu postawimy kropkę do tego tematu i do naszych gości wrócimy jeszcze za kilka minut. A teraz sport. Kilka dni temu zakończyła się 9. edycja biegów górskich Sanok. To niezwykłe wydarzenie sportowe przyciągające setki osób. 3-dniowa impreza połączyła rywalizację sportową z promocją aktywnego wypoczynku i walorów krajobrazowych Gór Słonnych, Gór Sanocko-Turczańskich i Bieszczadów. Rywalizowano na 7 dystansach od 5 km do ekstremalnej liczącej 270 km ultrawyrypy. Odbyły się też biegi dla dzieci i zawody Nordic Walking, mówi Jarosław Jakimowski ze Stowarzyszenia Sanok Biega.
15: Biegi górskie nie tylko w Sanoku, ale w całej Polsce i można powiedzieć na całym świecie cieszą się bardzo dużą sławą. No i my też chcemy iść tym krokiem, tym trendem, rozszerzając co roku różnego rodzaju dystanse. Na samym początku, kilka lat temu, tak naprawdę 8, zaczynaliśmy od 3 trzech dystansów. Były to dystanse, można powiedzieć, krótkie dla biegaczy długodystansowych, bo była to 10, 25, ona była troszeczkę zmodyfikowana i 50. Natomiast teraz mamy już pełną paletę, nie tylko dla wytrawnych biegaczy, ale również na przykład dla osób, które chodzą z kijkami.
1: W programie znalazły się więc biegi na 5, 10, 26, 50 i 100 km oraz nowość tegorocznej edycji, około 170-kilometrowy podkarpacki szlak i wspomniana już ultra wyrypa. Wydarzenie wspiera województwo podkarpackie i jest ku temu dobry powód.
15: To promocja naszych terenów. Powiem szczerze, że Góry Słonne są pięknymi i moimi ukochanymi tak prywatnie górami. Widziałem mnóstwo gór świata, ale do mojego pięknego, kochanego Sanoka zawsze wracam z uśmiechem na twarzy i treningi, które można w naszych górach wykonywać, mogą być piękne, malownicze, ale również mogą być strasznie wymagające, dlatego że mamy piękne podbiegi, techniczne zbiegi i chcemy promować nasze regiony, nasze perełki, wybiec troszeczkę poza ten Sanok i pokazać trochę tego naszego zakątka Podkarpacia.
1: Mówił Jarosław Jakimowski. Walory trasy podkreśla też Łukasz Łagożny.
16: Mamy wiele perełek na trasie, między innymi najbardziej popularne i miejsce, przez które przebiegają praktycznie wszystkie dystanse, to jest Orli Kamień i Orle Skałki, z których widać panoramę Sanoka. Piękne miejsce, które na pewno warto też odwiedzić, jeżeli ktoś nie biega, też udać się na wycieczkę taką i przejść sobie taką trasę, tam jest 10 km, także to też można zwiedzić. Szybowisko w Bezmiechowej, to już przy tych dłuższych dystansach 50 km do zwiedzenia, tam pięknie można zobaczyć, jak szybowce startują, albo jak wyjdziemy na górę, no to już panoramę Bieszczad i startujące szybowce. Na dystansie 25 km jest Bacówka na Wójskim, z której też widać pięknie całą panoramę Bieszczad i dość często spotykane o poranku inwersje, czyli na dole mgły mamy pokryte i wysypywaniają się tylko czubki gór z tej mgły.
1: Organizatorzy jak zwykle zadbali o prowiant i bezpieczeństwo zawodników.
15: Na wszystkich naszych dystansach są punkty regeneracyjne, punkty odżywcze. Już nie mówimy tu o krótkich biegach, które można przebiec na raz, czyli 5 czy 10 kilometrów, ale załóżmy bieg nasz najdłuższy ma takich punktów odżywczo-regeneracyjnych 12, tak więc co kilkanaście kilometrów uczestnik może się zatrzymać, dolać izotoniku, wody, coś przekąsić, zjeść, napić się ciepłej zupy czy herbaty. Również są trzy tak zwane przepaki, czyli punkty, gdzie wcześniej deponuje się zapasowe ubranie, zapasowe buty, bo różne mogą być warunki na trasie. Jeżeli zaczyna padać deszcz, to my nie odwołujemy zawodów, tylko po prostu w tym deszczu się biegnie nieraz godzina, a nieraz 10 godzin. Tak więc takie przepaki również zorganizowaliśmy.
1: Gdy biegniemy 170 czy 270 km, to chyba potrzebujemy też snu.
15: No tego snu jest mało. Ja jako czynny zawodnik startujący w tak długich dystansach rzeczywiście zdarza się spać. Natomiast to nie jest taki sen, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli nie wiem, kilka godzin, czy jakaś drzemka półgodzinna, dlatego że śpi się tak naprawdę po kilka minut. To jest 3, 5 minut, 15 minut to jest taki najdłuższy sen.
1: O biegach górskich Sanok, których 9. edycja odbyła się w dniach 17-19 września, opowiadali Jarosław Jakimowski i Łukasz Łagożny ze Stowarzyszenia Sanok Biega.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz wracamy już do rozmowy ze Sławomirem i Iloną Zielińskimi, przyrodnikami regularnie odwiedzającymi Bieszczady. Kilka minut temu mówiliśmy o dość istotnym, ale często lekceważonym przez turystów zakazie schodzenia ze szlaków w Bieszczadzkim Parku Narodowym.
17: Jeszcze nie dopowiedziałem, że to nie tylko chodzi o robienie zdjęć, ale także no, często gęsto widać przypadki wychodzenia poza szlak w takie miejsca i po prostu odpoczywania, przebywania dłuższy czas, gdzie no, człowiek siedzi, kręci się, prawda, no to są rzeczy dla przyrodnika bardzo bolesne, a zwracanie uwagi no nic nie daje.
1: Czy Sławomirowi Zielińskiemu zdarza się zwracać uwagę turystom schodzącym ze szlaku?
17: Często, ale w poprzednich latach bardziej. W poprzednich latach, bo widzę, że to ciągle się dzieje. Faktem też jest, że spotyka się na szlakach służby parkowe, straż parkową, ale no to są zasoby osobowe takie, że jest mało ludzi i nie sposób wszystkiego ogarnąć. I uważam, że i zachęcam serdecznie młode pokolenia do zwracania uwagi jak najbardziej.
1: Być może powodem schodzenia ze szlaków jest fakt, że nie ma przy nich toalet, nie ma miejsc do siedzenia. Dlatego na przykład pomysłem na odpoczynek jest zejście ze szlaku i wejście na skały.
17: Tak, to a propos toalet, to szybciutko powiem, że toalety bywają, to je, ale jest także bardzo specjalistyczna toaleta przy Bukowskiej Przełęczy, w której pracują żdżownice, prawda, żeby tą dekompozycję czy ten rozkład czynić. Co do ławek, no ławki nie są naszym ulubionym tematem, gdyż na każdej ławce, na przykład na podejściu na Przełęcz Bukowską, albo na Tarnicę może lepiej, tutaj od strony Wołosatego, no są jakieś dziwne tabliczki, w których Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w ramach Funduszu Leśnego dofinansowuje te ławki. Tam jest mniej więcej napisane. Dokładnie nie zacytuję, ale to jest właśnie prawie że tak. Teraz jak to statystycznie wygląda? Na podejściu z Wołosatego na Siodło pod Tarnicą, no zabawiliśmy się w przeliczanie tych ławek, no i przeliczyliśmy w dwóch miejscach. Na granicy Buczyny Krzywulcowej z Połoninami przed Siodłem Tarnicowym, tam było 15 ławek, czyli 15 tabliczek, i na Siodle 16 ławek, 16 tabliczek. Na samej Tarnicy nie wiemy, ile było, pewnie dwa razy tyle tych ławek, więc tak się zastanawiamy. To są środki publiczne. Po co na każdej ławce, a w Dolinie Sanu na przykład tam też stoją jakieś słupki śniegowe, czy tam słupki dojazd konnych, na każdym słupku tabliczka, żelazny ten słupek, prawda? Po co to wszystko, czemu to ma służyć, to wydawanie pieniędzy na tego typu bzdury?
1: Mój problem z działalnością leśników w Bieszczadach to jednak chyba głównie wyręb drewna tuż przy granicach Parku Narodowego.
17: Pewnie. Otaczających parkach krajobrazowych, czyli w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w Cieśniańsko-Bytlińskim od strony zachodniej i w Dolinie Sanu Parku Krajobrazowym od strony północnej. Widać doskonale tą dbałość. Jak jedziemy na przykład od strony Mucznego, żeby dojechać na Tarnawę czy na Bukowiec i dalej na Sianki, no to w Mucznem zazwyczaj to doskonale widać, jak stoją samochody załadowane drewnem, jak są porozjeżdżane stoki pagórów od strony parku i nie tylko od strony parku. No, tą dbałość widać, ale dbałość w cudzysłowie, tak? I to jest bardzo bolesne, że te parki krajobrazowe, które tak naprawdę powinny być de facto parkiem narodowym, one są nadal miejscem produkcji drewna i zarabiania branży leśnej na tym drewnie. Dopowiem tu tylko tyle, że no, gdyby tak i Cieśniańsko-Bytliński i Doliny Sanu parki krajobrazowe połączyć z Parkiem Narodowym Bieszczadzkim, tak po prostu, prawda? To by było dobrych 100 tysięcy hektarów. Park Narodowy Bieszczadzki w tej chwili to jest niespełna tylko 30, tak? A tutaj jeszcze może warto dopowiedzieć, że zarówno w jednym parku krajobrazowym, jak i w drugim, o których wspominałem, są na przykład ostoje tych naszych flagowych wielkich drapieżników, czyli niedźwiedzia, czyli rysia, czyli żbika, czyli wilka, tak? Ja już nie wspomnę, że tylko w jednym z tych parków jest jedyna, i w Parku Narodowym tego nie ma, ostoja węża eskulapa. Tak? I pomimo tego, pomimo takich argumentów, innych argumentów, są wielkie opory Lasów Państwowych głównie, tak, żeby te powierzchnie przyłączyć do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zresztą sama historia tworzenia parku też wiele powie.
1: Bieszczady to oczywiście nie tylko rzadko występujące w innych regionach kraju dzikie zwierzęta, ale też zjawiskowe owady.
17: Gdy jedziemy na Sianki w stronę Tarnawy, mijamy Tarnawę, jedziemy na Bukowiec, tam w tym rejonie są stanowiska cennego owada, którego kocham, który nazywa się Zmocznik Zielony i który, no, powiedzmy sobie szczerze, jest wielkim walorem tego terenu. Tam część tych terenów, o których wspomniałem, jest terenem jeszcze zagospodarowanym przez Lasy Państwowe i niestety przy niektórych stanowiskach tej pięknej kuski, ona po łacinie ma taką śpiewną, piękną nazwę Lepturoboska virens, tam są stawiane pułapki na korniki pewnie głównie i niestety literatura także i nie tylko z Bieszczadzkiego Parku podaje, że tego typu pułapki różnego typu pułapki, które są tam stawiane, mogą także oddziaływać niekorzystnie na tego owada, bo wabią go, a potem on tam może także wejść. Jeżeli któryś z naukowców chciałby mi zarzucić w tym momencie, że pułapki rurowe z małymi otworami, no to on tam nie wejdzie, to od razu dopowiem, że często gęsto nakręcane buteleczki od spodu tych pułapek są niedokręcone i tam są szpary, gdzie spokojnie taka koza, czyli kuska, ten owad może tam się dostać.
1: Mimo wielu krytycznych uwag, które już tutaj padły, warto chyba regularnie wracać w Bieszczady.
13: Oczywiście, pomimo że nuta była taka trochę pesymistyczna, to jednak co roku tam wracamy. Więc jest jakiś powód, dla którego chcemy tam być. No i taka fajna atmosfera, na przykład wchodzimy na Caryńską, a tam gitarzysta po cichutku sobie brzdąka, pięknie, po cichutku, nie ma żadnego koncertu. Jest naprawdę atmosfera niesamowita. Też na przykład ja na szlaku zauważyłam salamandrę. To było niesamowite przeżycie. Nigdy w życiu takiego zwierzaczka nie widziałam. To było coś pięknego. Tak sobie przypomniałam, że tak do tego Wołosatego ciągle jeździmy i tam na tej cepołynie salińskiej widziałam tylko raz. Pomimo, że wszędzie są obrazki, że salamandra tam jest, a ja jej nie zauważyłam. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jest wiele też owadów, takich jak paść królowej, który zaobserwowaliśmy w tym roku. Paść królowej, który musiał sobie radzić z dosyć dużym wiatrem, tak mówiąc szczerze, a nie miał jednego skrzydła, radził sobie po prostu super. Oczywiście też spotykaliśmy biegacze złocisto-zielone, tutaj mój mąż jest od tego fachowcem, więc pewnie za chwilę się wypowie. Oprócz tego jeszcze na Połuninie Caryńskiej zauważyliśmy na szlaku Spidermana, który to Spiderman gnał do góry. Myślę, że tutaj oddaję głos mojemu mężowi.
14: To nie był nietoperz, tylko facet przebrany za Spidermana. I tam na Salińskiej może nie tyle, co na Szerokim Wierchu, to tam ciągle wieje, więc tam w ogóle ja chciałbym tutaj, abstrahując już od przepięknego biegacza złocisto-zielonego i innych przepięknych biegaczowatek, które występują w parku, odnieść się do naszych eksperymentów fizycznych na Szerokim Wierchu. I tutaj Iwonce chyba trzeba oddać głos.
13: Kiedyś tak strasznie wiało, że właściwie nie mogliśmy iść. Wiatr wiał od strony Bukowego Berda na Szerokim Wierchu i w pewnym momencie postanowiliśmy wypić wody trochę z butelki. Otworzyliśmy tą butelkę i ustawiłam butelkę poziomo do szlaku. I wyobraźcie sobie Państwo, że woda nie wylatywała na szlak, tylko poziomo wylatywała wzdłuż w kierunku wiatru. No to było po prostu wspaniałe. Mamy nagrane to, bo stwierdziłam, że muszę to nagrać, bo nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. Natomiast też była taka sytuacja, kiedy chcieliśmy spaść z góry, to znaczy tak troszkę stanęliśmy brzegiem, tak jak idzie szlak, no i nie dało się. Wiatr nas trzymał. To po prostu niesamowite uczucie, jak tak człowiek wisi z tym wiatrem. A ta woda to był po prostu hit. Ja mówię, matko, żeby takie fajne, po prostu zaprzeczenie grawitacji. Ale oczywiście to nie było zaprzeczenie grawitacji.
1: Ludzie zatrzymują się, obserwują te roślinki, zwierzęta, zjawiska, czy raczej pędzą szlakiem, by jak najszybciej go pokonać?
14: Zdarzają się takie osoby, nawet powiedziałbym, że nierzadko. W tym roku na przykład zaskoczył nas totalnie pan, to było podejście pod Połoninę Wetlińską od strony Berechów. Taki niby mieszczuch, ubrany statystycznie i nagle się schyla i coś tam robi. A to było daleko dosyć, więc nie wiedzieliśmy co. Jak doszliśmy do tego miejsca, oczywiście go już tam nie było, to już wiedzieliśmy, że gość znalazł okradka australijskiego. Dla nas to była pierwsza obserwacja w życiu tego gatunku grzyba. To jest takie przepiękne, czerwone i całkiem niemałe. Gatunek, który przywędrował tutaj do Europy Środkowej z okolic Australii, Tasmanii, Indonezji. No i naprawdę byliśmy pełni podziwu dla tego pana, który to fotografował, bo ten okradek nie rósł w jakimś takim miejscu dobrze widocznym. Na pierwszy rzut oka to wygląda jak rzucona papryka, także być może, że sprawdzał jaki gatunek papryki, tak? Nie wiem.
1: Osobliwością Bieszczadów jest między innymi pleń. Brzmi brzydko, ale wygląda pięknie. Wyjaśnijmy słuchaczom, czym jest pleń.
14: Zaraz Iwonka powie, bo ona go znajduje, ale ja tylko dopowiem fachowo, że to jest zbiór larw muchówek z rodziny Sciaridae, tak? Czyli nawet nie wiem, jak to się po polsku tłumaczy.
13: To idzie jak jedno ciało. W ogóle to jest niesamowite. Potrafią być tak długie, że nawet kiedyś mierzyliśmy to długość mojej stopy i jeszcze kawałek. Idzie sobie tak dużo larw w takim płynie, w czymś takim czymś jasnym i po prostu idą wzdłuż szlaku albo poprzek szlaku i po prostu to jest niesamowite, bo one wszystkie z tym samym rytmem. One mają biały kolor, taki jasny kolor, a ten płyn też jest taki jaśniejszy od gleby, bo to wyraźnie widać, że on się wyróżnia, nie? On jest taki mokrawy lekko. To jest bardzo też niesamowite, bo w tym roku niestety żeśmy plenia nie widzieli. I teraz nie wiemy, czy z powodu suszy, czy no jakieś inne może są powody, rozdeptywane to jest niestety na szlakach. bo to ewidentnie chodzi jakby tak, no pewnie gdzieś tam jeszcze jest, ale my idziemy szlakami i wzdłuż szlaku idzie taka gromada tych larw, malutkich larw, to tak nie widać, że to larwa, ale to rozdeptywane jest, niestety jest rozdeptywane.
17: Ja pamiętam, że nawet Adam Bajrak kiedyś opisywał plenia bardzo ładnie, natomiast tutaj jest wielki apel do Państwa, może zacznę od Iwonki, ona jest skromna, nie powie, że to zawsze ona znajduje te plenie, naprawdę, to jest ważne, ja mam z tym kłopot jako entomolog. Natomiast wielki apel jest do Państwa, żeby Państwo patrzyli pod nogi na szlakach. I tutaj jakby kłania się to, co powiedzieliśmy wcześniej. Te plenie da się dostrzec, bo to ma te parę centymetrów, paręnaście centymetrów. Jest to w ogóle do obserwacji rewelacyjne. Patrzcie pod nogi, jak chodzicie, zwłaszcza jeżeli jest ciepło, jak jest wilgotno, bo wtedy te plenie mogą się tu i ucie pojawić. Myśmy głównie je widywali przy podejściu na Przełęcz Bukowską, z tego co pamiętam, na Połoninę Careńską i w innych miejscach.
1: O turystyce i przyrodzie w Wysokich Bieszczadach opowiadali nam dziś Sławomir i Ilona Zielińscy, przyrodnicy regularnie odwiedzający najpiękniejsze górskie szlaki w naszym regionie. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz czas jeszcze na przegląd najnowszych propozycji filmowych. Od tego weekendu w kinach Helios w Rzeszowie, w Krośnie i w Przemyślu zobaczycie m.in. thriller W sercu dziczy. Film Davida Ayera to opowieść o byłym oficerze sił specjalnych Jamesie Belmoncie, który wraz ze swoim psem Odinem przeżywa katastrofę samolotu na Alasce. Od tej chwili obaj muszą zmierzyć się z bezlitosnymi warunkami alaskańskiej dziczy i walczyć o przetrwanie. W roli głównej występuje Brad Pitt, a partnerują mu m.in. Jake Simmons i Anne Lamp. Za kamerą stanął David Ayer, reżyser znany m.in. z Fury i Legionu Samobójców. Film jest więc połączeniem kina survivalowego z opowieścią o więzi człowieka i psa wystawionej na ekstremalną próbę. Obraz trwa ponad 100 minut i powinien zainteresować widzów szukających klasycznej historii o przetrwaniu, surowej alaskańskiej przyrodzie i relacji człowieka z wiernym psim towarzyszem. Drugą z premier tego weekendu jest Luna i rozgadana świnka. To nowa familijna animacja produkowana w Belgii i we Francji. Reżyserem filmu jest Philippe Risch, który wraz z Lukiem Rossim napisał również scenariusz. Bohaterką zaś 11-letnia Luna, wielka fanka książek o superbohaterach walczących o ochronę środowiska. Pewnego dnia dziewczynka otrzymuje od tajemniczego autora magiczne pióro, dzięki któremu wszystko, co napisze, zaczyna stawać się rzeczywistością. Luna szybko przekonuje się, że niezwykła moc może być zarówno szansą, jak i ogromną odpowiedzialnością. Dlatego wyrusza na niebezpieczną misję ratowania środowiska i planety. Towarzyszy jej ukochana świnka morska Airbank, która za sprawą magicznego pióra niespodziewanie zyskuje zdolność mówienia. Na drodze Luny i jej niezwykłej towarzyszki staje jednak twórca magicznego przedmiotu, który zrobi wszystko, aby pokrzyżować ich plany. Film łączy przygodę, humor i elementy fantastyczne z opowieścią o dorastaniu, sile wyobraźni oraz odpowiedzialności za własne decyzje. Polska wersja kinowa dostępna jest z dubbingiem. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie, w Krośnie i w Przemyślu. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Reklama.
9: To jest pierwsza niedziela jesieni. No tak się porobiło. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości o 8:00.
10: Polscy siatkarze znów najlepsi obronili tytuł Mistrzów Europy. Ulicami Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Uwaga na mgły, może i ładne, ale na drodze niebezpiecznie. Agnieszka Trajnowska-Bis. Siatkarze z Polski obronili tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Polacy zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich za 2 lata w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli 3. złoty medal Mistrzostw Europy. W meczu o brązowy medal Finowie pokonali Słoweńców 3-0. Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Mieszkańcy uczcili w ten sposób pamięć ofiary i poszkodowanych w czwartkowym ataku w opactwie benedyktynek. Zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Zabójcą jest obywatel Ukrainy. Został aresztowany, ale prokurator nie jest w stanie go przesłuchać. Biegli ocenili, że nie ma z nim kontaktu, jest w stanie psychozy. Eksperci obawiają się antyukraińskich nastrojów. Podkreślają, że będzie to działać na korzyść Rosji, mówi analityk Fundacji Res Futura Kamil Smogorzewski.
11: Rosja wystarczy teraz, żeby podtrzymywała w pewnym sensie opowieści o Ukraińcach i o Ukrainie, o tej wojnie.
10: O to, by nie obarczać winą całej społeczności ukraińskiej, zaapelował biskup Krzysztof Zadarko z konferencji Episkopatu Polski. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane już wyciekły, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak po wycieku danych osobowych z firmy Enermet mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hartle.
12: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no, jest niestety, ale na sprzedaż.
10: Wyciek danych z Enermedu to kolejny taki incydent w ostatnim czasie. Hakerzy ukradli już dane z kilku medycznych aplikacji. Eksperci przypominają, że warto zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel. Gęsta mgła spowiła prawie całą północną część Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drogach. Powinna się ona rozrzedzić mniej więcej o godzinie 9:00.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Chmury teraz nad morzem, ale po południu wszędzie już słońce. Do tego ciepło. 20 stopni w Koszalinie, tyle też w Warszawie, Łodzi, Lublinie, a nawet w zwykle chłodnym Białymstoku. Do 21 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Kacper Sosnowski, witam w niedzielę. Miło, że zaczynacie dzień z naszą stacją. A w Złotej Piątce będę miał dzisiaj dla was rockowe duety. Dwugłosy takie, które zachwycają nas do dziś. To za chwilę, godzinę 8:00 zaczynamy od Shakiry.

0: Lady Punk, Marchewkowe pole. Dzieciaki tą piosenkę lubią. I ci, którzy dzisiaj mają 40 i 50 lat. Pewnie nawet bardziej. Muzyka? Jan Borysewicz. Człowiek, który powiedział nam, jak był u nas, że no, najważniejsza w jego życiu jest wytrwałość.
1: No, jestem bardzo pracowity i dążę zawsze do celu. Wydaje mi się, że gdyby nie te moje takie jakby postanowienia, które zawsze realizowałem, to kto wie w ogóle, czy by ten zespół istniał.
0: To dalej tej wytrwałości życzymy wszystkim naszym słuchaczom zresztą.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś rockowe duety. No to będzie Meat Loaf i Patty Russo. Wokalistka, aktorka, która towarzyszyła artyście przez ponad 20 lat jego kariery. Nagrywała z nim największe przeboje i słuchać ją było choćby między innymi w takim hicie jak I'd Lied For You. Występowała też w teledyskach, choćby w tej piosence, porównywalnej czasami z muzyką do Pięknej Bestii, bo w I Would Do Anything For Love, Meat Loaf wciela się w postać tego obrzydliwego. Ta współpraca Meat Loafa i Russo zakończyła się w 2014 roku. Ponoć na koniec trochę się pokłócili, posprzeczali. Ale jak mówiła Russo w późniejszych wywiadach, absolutnie nie ma do Meat Loafa żadnego żalu.

0: Pacific. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Reklama.
12: Dzień dobry, weekend.
13: Dzień dobry.
12: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Aha, w Radiu Złote Przeboje w jesienną niedzielę. Chociaż dzisiaj to akurat letnio. Sporo osób i tak już wyjeżdża za granicę, robi sobie wakacje i co? No nic, jak zwykle na All Inclusive o 7-8 rano zaczyna się walka o leżaki. Czyli bierzemy ręczniki, rzucamy najbliżej basenu czy morza na leżaki i idziemy spać. Ostatnio jednak kłótnie z tym związane przybierają różne rozmiary. W Grecji na jednej z plaż pobili się dwaj 80-latkowie, interweniowały służby. W Hiszpanii turysta biegł na leżak tak szybko, że się poślizgnął i doznał urazu głowy. No właśnie, ja to po prostu przychodzę już tak późno na tę plażę i na ten basen, że ludzie, którzy tam są, wracają do pokojów. Więc o ten leżak rano nie muszę walczyć. Ale w weekend zawsze rano wstaję. Paula Abdul.

Seal w Radiu Złote Przeboje, a w naszych wiadomościach o 9 za niecałe 3 minuty o wielkim sukcesie polskich siatkarzy, którzy wczoraj wieczorem, ale szczegóły w tej sprawie już za chwilę.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9:00 czas na wiadomości.
9: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. 2 cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
10: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
11: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
9: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym dwaj duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7:00 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
12: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
9: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Już nad całą Polską piękne słońce, małe chmury w okolicach Koszalina, ale po południu już wszędzie będzie dobrze. Ciepło od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centralnej części kraju, po 22 na Dolnym Śląsku. Ja tak mówiłem wczoraj o tym słabym meczu naszych piłkarzy z Bośnią Hercegowiną. No, nasi siatkarze pokazali, jak mocny jest polski sport. Przynajmniej na parkiecie, a nie na boisku. Radio Złote Przeboje. Tym mistrzostwem Europy siatkarze to my się chyba jeszcze w tej godzince zajmiemy.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: I gram Pink Floyd.

10 po 9 dziś w Złotej Piątce rockowe duety i za nami no też taki duet, można powiedzieć trochę rockowy, na pewno wokalno-saksofonowy, który obchodzi właśnie 31 lat od swojego wejścia na scenę. To dokładnie rok temu, dlatego wystąpili razem w Opolu, wtedy świętowali okrągły jubileusz. No ja bym jednak jakieś występy panów Piasecznego i Chojnackiego na żywo chętnie obejrzał, bo to byłby taki piękny powrót do lat 90. A co rok 2001 w muzyce? Trochę sobie polatamy. No Angels, Daylight in Your Eyes.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Ricky Martin. Tanecznie w Radiu Złote Przeboje. A teraz złote duety rockowe, bo to w ramach cyklu
1: Złota Piątka.
0: Under Pressure. Historia tej piosenki to historia znajomych Queen i Davida Bowiego. Był pod ręką, mieszkał blisko studia w Mont Hall w Szwajcarii, gdzie Queen nagrywał akurat płytę. I wpadł wokalista w odwiedziny na plotki i na drinki. Najpierw Bowie miał zaśpiewać chórki do utworu Cool Cat, ale muzycy szybko uznali, że wolą stworzyć coś zupełnie nowego. Śpiewali razem, kombinowali w studiu. Tak brzmiała pierwotna wersja kompozycji. Bowie dośpiewał swoje, ale z tą finalną wersją był pewien problem, bo muzycy z silnym ego, Mercury i Bowie właśnie, mieli inne poglądy na wykończenie i brzmienie utworu. Dobrze, że się w końcu dogadali.

rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej

0: Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: fajny duet w Radiu Złote Przeboje. Krawczyk i Bartosiewicz. Piękny duet, a wczoraj to mieliśmy wielką, piękną ekipę. Polscy siatkarze, przypomnę, pokonali Francję w finale Mistrzostw Europy i zdobyli złoto. Tak cieszyli się komentatorzy Polsatu Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.
1: Tomasz Fornal, teraz wszyscy biegają! 25-16! Wygrywamy czwartego seta! Całe spotkanie 3-1! Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy!
2: I bronimy ten tytuł! Brawo, brawo, brawo!
0: No pewnie, że brawo, brawo, brawo, a ja dodam, że po finale nasi zawodnicy pobawili się w pociąg. Konduktorem był Tomasz Fornal. Tak, świętowali Mistrzostwo Europy. Fajnie, że z muzyką, prawda? To może teraz dla siatkarzy, a niech tam i dla kibiców polskiej siatkówki. Liquido.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Słuchacie Radia Złote Przeboje, już jest godzina 10:00, zapraszamy na wiadomości.
14: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie, tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
15: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
14: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płoną tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
16: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
14: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: W Warszawie, gdzie biegają maratończycy, 16 stopni, taka też temperatura teraz w polskich miastach. Ale po południu będzie o 4-5 stopni cieplej. i sporo słońca. Wszędzie padać dziś nie powinno. Kasper Sosnowski, witam w niedzielny jeszcze poranek, dla co po niektórych pewnie. Jeszcze niektórzy się przeciągają, jeszcze tak o 3 po 10, no to wczesna pora. U nas dziś rockowe duety, fantastyczny będzie jeden duet, na razie nie zapowiem. Będzie także informacja, w czym może przydać nam się płyn do mycia naczyń. I oczywiście nie chodzi o mycie naczyń. A to perfekt.

W Radiu Złote Przeboje teraz muzycy, którzy śpiewali w zespole, potem robili sobie przerwy i znów do tego samego zespołu wracali. No bo Phil Collins przed momentem, w sumie na 20 lat związany z Genesis, chociaż dwa razy miał przerwę z nimi. A teraz będzie Annie Lennox sama, bo w Eurythmics zakończyła działalność na początku lat 90. Po tym jak była karierą zmęczona, ale odpoczęła 2 lata, zajęła się rodziną i ruszyła do solowej działalności, wydając 2 płyty. To nagranie z pierwszej płyty. Ale po tych sukcesach znowu Lennox do Eurythmics wróciła. I bardzo dobrze.

0: Juanes w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś z duetami. No to przed nami Peter Gabriel i Kate Bush we wzruszającej balladzie, do której natchnęła żona Gabriela. Zobaczyła artykuł w gazecie o kobiecie, która wyskoczyła z ogromnego bloku z dzieckiem. Dała artykuł Peterowi, a ten napisał Don't Give Up. Jak powiedział Gabriel, głównym przesłaniem utworu jest to, że radzenie sobie z porażką to jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakich musimy się nauczyć. Ponieważ była to opowieść o wsparciu mężczyzny przez kobietę, to do utworu trzeba było włączyć żeński głos. Kate Bush nie była pierwszym wyborem Gabriela. Były wokalista Genesis przyznał, że najpierw chciał duetu z Dolly Parton, ale ta odmówiła. Chyba dobrze, że padło na Bush.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Jest, słuchajcie, najnowszy międzynarodowy ranking uprzejmości, czyli zestawienie, w którym wybierano najmilszych, najsympatyczniejszych obywateli państw. I wiecie, na którym są Polacy? Na szóstym miejscu. Na czele oczywiście przegrzeczni Japończycy, dalej dwa kraje skandynawskie, Norwegia i Szwecja, potem Kanadyjczycy, Amerykanie i Polacy właśnie. No, miła ta wysoka pozycja. Czy zaskakująca? To już każdy sobie sam oceni. A w rankingu rozśpiewanych narodów to byśmy też na pewno byli wysoko. Niektórzy pewnie teraz sobie zanucą z Ryszardem Rynkowskim.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
13: To Radio Złote Przeboje w niedzielę. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
14: Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach 4 poszukiwane Polki. Demontaż pomnika w Rzeszowie. Rosyjska ambasada protestuje. Jest zmiana w powołaniach na trwającym zgrupowaniu kadry narodowej. Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 turystki z Polski odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Jak przekazali słowaccy ratownicy, odnalezione są całe i zdrowe. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc po tym, jak wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a później kontakt z nimi się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich występuje zagrożenie lawinowe. To pierwszy i najniższy stopień zagrożenia. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie, natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
15: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
14: Ale władze Rzeszowa zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczak-Krawiec, rzecznik Urzędu Miasta.
16: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
14: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Dziesiątki tysięcy wiernych przybyły na papieską mszę we francuskim Lourdes na Błoniach. Sanktuarium Matki Bożej u podnóża Pirenejów, gdzie papież Leon XIV rozpoczyna właśnie odprawiać mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę. Po mszy odwiedzi ośrodek, w którym przyjmowani są chorzy, pielgrzymi i osoby z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. Na koniec jeszcze sport. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietuszewskiego na trwające zgrupowanie kadry narodowej. Natomiast Jakub Kamiński, który doznał kontuzji w piątkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, zakończonym remisem 0-0, opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda na weekend.
13: Słonecznie i ciepło będzie dziś w całym kraju, bo 18 stopni po południu nad morzem, 20 w centrum, ale nawet do 22 na zachodzie czy na południu kraju. I nic, tylko korzystać.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Nic, tylko korzystać, bo piękna niedziela przed nami. A ja sprawdziłem dla was pogodę na najbliższy tydzień, czy trzeba będzie wyjąć z szafy ciepłe swetry. Za chwilę się przekonamy. Gram piosenkę o deszczu Jerry Halliwell, która kolaborowała kiedyś z Robbie Williamsem. Ale trudne słowo sobie wziąłem na niedzielne przedpołudnie. Kolaborowała.

Anita Lipnicka w Radiu Złote Przeboje. Wszystko się może zdarzyć. A co się zdarzy w pogodzie? Sprawdziłem dla was, kiedy do pracy w nadchodzącym tygodniu z parasolem i czy swetry powyjmować. Otóż nie, nie, bo na razie po słonecznej niedzieli w poniedziałek jeszcze więcej słońca. Na zachodzie nawet do 23 stopni. Potem też będzie dobrze. W środę trochę chmury, ale i tak cały tydzień około 20. I ten następny weekend też słoneczny i ciepły, także piękna letnia jesień nam się trafiła. Ależ się rozmarzyłem i patrzę na to słońce cały czas za oknem. Johnny Hates Jazz.

0: ma nam w Radiu Złote Przeboje. A skoro dziś niedziela, to teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś rockowe duety. No to będzie Elton John i Kiki Dee. Skąd ta współpraca się wzięła? Otóż Kiki wyjaśniła kiedyś, że zarówno ona, jak i Elton byli wielkimi fanami duetów i klimatu piosenek lat 60. A że te przemijały, no to sami nagrali coś w tym stylu. Wyszedł z tego drugi najlepiej sprzedający się utwór 76 roku. Pierwszym było Save Your Kisses For Me. Też czasem to gramy. No to dodam jeszcze, że to był pierwszy numer jeden Eltona w jego ojczyźnie, w Wielkiej Brytanii. Na następny w postaci Sacrifice czekał 14 lat. No, łatwo nie miał.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Piękne górskie krajobrazy i rześkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
9: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend.

0: Gondai Dance Band w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś duety, no to Cosa della Vita, piosenka z 93 roku. Eros Ramazzotti nagrał ją sam, na swój album. W tej tylko włoskiej wersji kiedyś brzmiała tak. Bardziej surowo i prościej. A kilka lat później, gdy piosenkarz tworzył CD z największymi przebojami, postanowił utwór nieco odświeżyć. Anglojęzyczną partię dopisała zaproszona do współpracy Tina Turner. Utwór duet nagrał razem w Bolonii. No, włoski klimat musiał być. I dopiero wtedy nagranie podbiło całą Europę.

0: Tu Radio Złote Przeboje tuż przed południem, bo za 3 minuty u nas wiadomości. A w nich o tym, że Warszawa dzisiaj w centrum i nie tylko zamknięta. I po Opolu też będzie jeździło się z trudem. Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Wojtek Babiarczyk przy tym mikrofonie już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
1: Autopromocja.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3. sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Reklama. Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy. Utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporowski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
15: Szef administracji obwodu zaporowskiego Michajło Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
14: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14:00. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
16: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w śródmieściu i przy bezpośrednich bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
14: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Cudownie zrobiło się nad Polską, jeśli chodzi o pogodę. Wszędzie sporo słońca, najwięcej będzie go dzisiaj w centrum, a także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 12 było na Helu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 20. Minutę po godzinie 12 to jest idealny moment na to, żeby zaprosić Was na to muzyczne, niedzielne randewu ze złotymi przebojami, z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No to skoro padło słowo randewu, no to na dobry początek kombi.

latach przyznała w wywiadach, że mega hit Big Big World, który przyniósł jej miliony, zupełnie nie odzwierciedlał jej własnego gustu muzycznego. Do dziś koncertuje, tylko że koncertuje z muzyką jazzową. To Emilia w radiu Złote Przeboje. Prawie 12 minut po godzinie 12, a ja w weekend lubię sięgać do jednych z moich ulubionych płyt. Płyt ze ścieżkami dźwiękowymi do kultowych filmów lat 80. To dziś na tapecie płyta z filmu prosto Top Gun. No i pewnie myślicie, że pan Wojtek zagra piosenkę Berlin. Nie, nie, nie, nic takiego. Będzie coś bardziej mocniejszego. Na tej płycie znajduje się również i ten numer. To Kenny Loggins i jego słynny kawałek Danger Zone. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

Kiedy Michael Jackson tworzył ten kawałek wspólnie z Quincy Jonesem, Ameryka zmagała się z głęboką recesją, na sprzedaż płyt winylowych drastycznie spadał. Sukces właśnie tego singla dosłownie wyciągnął całą amerykańską branżę muzyczną.

zresztą z kryzysu finansowego. Billie Jean, Michael Jackson. Takie numery przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 13, jeśli o tej porze dopadło was takie niedzielne leniuchowanie, no i nie macie siły przygotować obiadu, no to mam nadzieję, że ten numer doda wam takiej pozytywnej energii. To Disco.

0: trudno się oderwać od takich cudownych dźwięków. Mike Oldfield i Maggie Reilly w radiu Złote Przeboje tuż po sprawdzonych wiadomościach, które u nas o 13:00. Obiecuję wam, powrócimy do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
3: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
2: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9 miejsce.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Patrząc na mapę Polski, aż mam ochotę zaśpiewać tyle słońca w całym mieście i będzie go na pewno do końca dnia pod dostatkiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 13. No porę mamy taką, że w niektórych polskich domach teraz ruszyło na dobre przygotowanie niedzielnego obiadu. To żeby on był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść tych najlepszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał także bardzo ważne informacje dla fanów zespołu Kombi, zatem bądźcie blisko. A na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad lat 90. to będzie Michael Bolton.

kinie w Lublinie bratanki Halinka Młynkowa, która kiedyś w wywiadzie powiedziała nam, że ona po koncercie uwielbia odpoczynek w domowym ciszu, a najbardziej relaksuje się, kiedy może usiąść w swoim tarasie i patrzeć w dal. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 12 minut po godzinie 13:00. To teraz pora na gwiazdę, która zanim stała się ikoną disco, zaczynała od śpiewania w chórze kościelnym w rodzinnym Bostonie. Rodzina zachęcała ją do tego, żeby cały czas szlifowała swój głos i pracowała nad nim, bo jak wszyscy stwierdzili, ma cudowny głos. Zresztą przekonajcie się sami. Donna Summer.

Irlandzki boys band, który miał zagrozić na szczytach list przebojów w grupie Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. To Boyzone, ale jeden z ich członków do dziś robi wielką muzyczną karierę. Mam nadzieję, że jego głos rozszyfrowaliście bez problemu. To oczywiście Ronan Keating, a w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która dała nam się poznać również jako aktorka. Doskonale ją pamiętacie choćby z filmu Ochroniarz. To Whitney Houston.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

o małe włosa ta piosenka trafiłaby do kosza. Jakoś tak liderowi tego zespołu nie podobał się ten numer. Dopiero przekonał go gitarzysta zespołu Richie Sambora, który powiedział: ej, stary, to może być niezły przebój. No i do dziś cieszy nasze uszy It's My Life Bon Jovi w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 14. Jeśli kochacie piosenki tego zespołu, takie jak choćby ten...

To słynny ślad zespołu Kombi. Jeśli jesteście wielkimi fanami tego zespołu, no to musicie koniecznie powalczyć o bilety na ich koncert, który odbędzie się 18 października w katowickim Spodku. To Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat na scenie w specjalnej trasie koncertowej Królowie Życia. Aby zawalczyć o te bilety, wystarczy teraz tylko kliknąć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na proste pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia, a później już czekać na nasz telefon. Jutro po godzinie 18 pierwsze bilety na koncert do katowickiego Spodka trafią w wasze ręce. A w Radiu Złote Przeboje teraz gwiazda, której wizerunek w latach 80. widniał na opakowaniu sprayu do włosów. Przed wami Sandra.

Takie niezapomniane zespoły i takie niezapomniane numery. Tylko przez całą dobę w radiu Złote Przeboje to NSYNC, a do nich, do tych fantastycznych numerów weekendowych powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14:00.

0: niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Rosyjska ambasada protestuje przeciwko rozbiórce pomnika w Rzeszowie. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kobiecy rekord Polski w półmaratonie pobity. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie wywołała reakcję Moskwy. Ambasada Rosji zażądała natychmiastowego przerwania prac, uznając je za złamanie polsko-rosyjskiej umowy o ochronie obiektów dziedzictwa memorialnego. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Rozbiórka ruszyła we wtorek i gdyby władze Rzeszowa zdecydowały się na szybki demontaż, to zakończył on by się w ciągu jednego dnia, uważa kierownik prac Piotr Mazurkiewicz.
3: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
2: Ale ratusz zdecydował się jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury.
1: Figura zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów, a płaskorzeźby na cmentarz żołnierzy radzieckich w Rzeszowie. Prace rozbiórkowe potrwają do końca września. Jest kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas trwających przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odnotowała policja do południa. Według Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie samo głosowanie przebiega spokojnie. Komisje obwodowe nie zgłosiły żadnych zakłóceń. Głosowanie potrwa do godziny 21. Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w półmaratonie w Gdańsku z czasem godzina 8 minut i 47 sekund. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 5 lat należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka, która jeszcze 7 lat temu biegała wciąż amatorsko, była dziś najszybszą kobietą i zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej półmaratonu gdańskiego. Zatem wyprzedziło ją tylko 3 mężczyzn.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Pogoda.
0: W całym kraju do końca dnia sporo słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Gdańska i Koszalina. Tam termometry pokazują w okolicach 18 stopni, a najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim o 14. Termometry pokazywały tam 24 stopnie.
5: Sponsorem programu było Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Minutę po godzinie 14. To, co najlepsze w niedzielne popołudnie, dopiero przed nami w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie wspólnie sprawdzimy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 27 września. A na dobry początek Fun Factory, czyli piosenka z taką dużą dawką słońca i wspomnieniami wakacji.

To artysta, który był kiedyś siłą napędową kultowej formacji Roxy Music, a jego nienaganne garnitury, no i ten kinowy glamour sprawiły, że mężczyźni chcieli wyglądać jak on w latach 70. i 80. To był Brian Ferry w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 12 minut po godzinie 14. To teraz mam dla was cudowny dźwięk kobiety, która swoją pierwszą płytę wydała w 97 roku. Ona rozeszła się bez echa, ale dopiero krążek 98 sprawił, że także Europa pokochała ją na całego. To Maria Montel w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

Po zamianie Barcelony na Miami dostała wiatr w żagle, jak sama wielokrotnie w wywiadach powiedziała. Ta zmiana otoczenia pozwoliła mi na nowo spojrzeć na moje życie. To Shakira w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. My w to niedzielne popołudnie sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 27 dzień września 1980 roku. Zdecydowanie należał do królowej disco z kawałkiem Upside Down. Ona błyskawicznie zdobyła szczyt amerykańskiej listy przebojów, a ta dama to Diana Ross. Jedenaście lat później, 27 września 1991 roku, Bryan Adams z piosenką z filmu Robin Hood, Książę Złodziei, podbija tym razem brytyjską listę przebojów. To tyle historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz pora na zespół, który wielokrotnie w wywiadach przyznawał, że był w głębokim szoku, jak wielkim sukcesem okazała się ich muzyka w Polsce w czasach PRL-u. To Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Reklama.

młodości trenował boks amatorski, aby móc bronić się na ulicach Nowego Jorku. Porzucił ten sport dopiero wtedy, gdy w trakcie walki złamano mu nos. To Billy Joel w radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje. No a teraz pora na gwiazdę, która podobno wyprowadziła się ze Stanów Zjednoczonych, żeby zamieszkać w Meksyku i tam podobno w cieniu kaktusów ma tworzyć nową muzykę. Pożyjemy, zobaczymy, bo to gwiazda, która lubi zaskakiwać. Britney Spears już teraz w radiu Złote Przeboje, na zegarach za 8 minut będzie 15. Tu radio Złote Przeboje.

Jedna z najważniejszych piosenek lat 80. tego artysty, David Bowie i jego Let's Dance w radiu Złote Przeboje. A w wiadomościach o 15 powiemy wam o kolejnym wypadku na przejeździe kolejowym. Zatem bądźcie z nami i dajcie głośniej radio.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew. Ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Reklama.
6: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białego Stoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wylątuje na lotnisku Chopina.
8: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
9: Po prostu tak?
8: Reprezentacja Polski, tak.
9: Długo już czekacie?
10: No z godziny czekamy.
8: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
10: Lot Gold.
8: Lot Gold właśnie, tak.
9: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
10: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
11: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
9: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
12: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
7: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Sporo słońca od Bałtyku aż po Tatry. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni. Termometry pokazują zaledwie 16 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Poznania. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 15. To jest idealny moment, kochani, na tak zwaną muzyczną siestę, no bo jesteśmy po obiedzie. Mała czarna by się przydała z czymś słodkim. No to wy biegniecie do kuchni parzyć kawę, a ja dorzucę wam garść tych najbardziej słodkich numerów lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie, to na dobry początek. T-Love i Warszawa.

urodzony w Bejrucie, ale całe życie przez blisko 40 parę lat zamieszkuje Kanadę. To Kimaro w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na piosenkę, której historia sięga końca lat 70. Wtedy stworzył ją Umberto Tozzi, a 3 lata później takiego rockowego sznytu dała ta oto muzyczna gwiazda. To Laura Branigan, na nagranie doskonale wam zapewne znane, bo to Gloria. Yeah.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

siłą wodospadu formacja, która po 97 roku wygrała konkurs Eurowizji. To Katrina and the Waves w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Słuchajcie, czytam właśnie o tym, że naukowcy odkryli, że codzienne słuchanie muzyki zmniejsza ryzyko demencji o prawie 40%. No to na waszym miejscu delektowałbym się takimi złotymi przebojami jak choćby ten, to Gazebo w radiu Złote Przeboje.

0: szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Ekstra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
16: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
17: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
17: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Reklama.

0: Och, my aż z Mariuszem to podskoczyliśmy na fotelach przy tej piosence Ricky Martin i Maria w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Wiem, co chcesz powiedzieć, że będą niespodzianki, ale opowiedz o nich.
1: No będą oczywiście po godzinie 16 po pierwsze i najważniejsze. Będzie świetna muzyka lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje oraz też będzie o Madonnie, no bo okazuje się, że ona nadal jest królową popu i też tronu nie odda. O tym, z kim i co nagrała, też opowiem po południu.
0: To zapowiada się naprawdę fantastyczne popołudnie. Część wieczoru, które koniecznie musicie spędzić za Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się nisko, a na koniec ode mnie coś wyjątkowego. Lutricia McNeil.

dzięki Urszuli przenieśliśmy się teraz do lat 80., a ja tak patrzę na zegarek, że zbliża się 16, a więc za momenty tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem po 16 obiecuję. Ja, Mariusz Tomaszczyk, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego słonecznego i ciepłego popołudnia. Będzie Queen, będzie Madonna, a także Marek Grechuta.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Reklama.
4: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
6: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
7: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
8: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
5: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
9: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
5: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Jeśli chodzi o pogodę, jutro praktycznie tak samo, a więc sporo słońca i będzie ciepło. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Dzisiaj w wielu miejscach była i jest naprawdę przyjemna pogoda, więc spokojnie można było wyjść na spacer, na rower, czy też wykonać zupełnie inne aktywności fizyczne. Mariusz Telmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje i podczas tego popołudnia nie zabraknie świetnej muzyki, żebyście się mogli odprężyć, tym bardziej, że za chwilę będzie Madonna, będzie zespół Queen, a teraz nie dokazuj, Marek Grechuta.

dusza śpiewa. Usta milczą.

Człowiek, który wydawał miliony na imprezy, sprowadzając swoich przyjaciół, nawet wysyłał po nich samoloty, a więc Freddie Mercury, I Want It All w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok należy zdecydowanie do niej. Też no, nie ustępuje swoim młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella, na finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numery z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, a teraz ukazał się singiel z Charlie XCX. Madonna pokazuje, kto rządzi popem. No to posłuchajmy. Kawałka z lat 80. Papa Don't Preach. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
1: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
0: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż

0: 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Reklama.

Za oknem piękna pogoda, nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwa Europy, a w radiu Złote Przeboje pozytywna muzyka Funky Town. Natomiast proszę Państwa, teraz czas na tradycyjną meksykańską pieśń ludową, która ma korzenie sięgające nawet XVIII wieku. Natomiast w 1958 roku nastoletni wówczas mało znany muzyk Richie Valens, który stał się jednym z pionierów rock'n'rolla, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię, a kawałek zaśpiewali oni. Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. W Media Expert taniej
11: masz. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się...
14: Kośnik konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja.
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
16: To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Miau! Jak mój

0: Koci Smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda.
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Tak mi się wydaje, że tekst tej piosenki to nigdy się nie zestarzeje. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90. Dla wszystkich fanów Spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których wcześniej nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, a tą największą atrakcją będzie wyjęty z szuflady kawałek o tytule Do You Think About Me? Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, po pierwsze, jak ten kawałek będzie brzmiał, no a to, że album będzie ciepło przyjęty, no to nie muszę chyba nikomu mówić i nikogo przekonywać. Natomiast teraz, niezależnie od tego, czy jesteście w domach, w samochodach, a może na przykład biegacie. Dzisiaj wiem, że sporo osób biegało w Warszawie, to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

Jak dobrze spędzić niedzielne popołudnie z Radiem Złote Przeboje, którego też możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 17:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem świetna muzyka dla was. Między innymi będzie Perfekt. Zagram też Depeche Mode.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Reklama.
11: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Nie żyje mężczyzna po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
13: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
14: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
13: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów.

kawałek, który w latach 70. podbijał Eurowizję w radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie weekend, bądź też kolejne dni, no to radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach, i wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to nie stracicie swoich ulubionych artystek, artystów i zespołów. Zatem proszę bardzo, dajcie głośni teraz z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na...

No i są tacy artyści, takie zespoły, które chciałbym kiedyś się zobaczyć na żywo. I mimo że było wiele okazji, no to człowiek się nie wybrał. I tak jest w przypadku zespołu Depeche Mode. Więc liczę, że panowie w którymś roku będą w Polsce i wtedy już nie odpuszczę. Przed chwilą Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, teraz zmiana klimatu. Lata 80, akurat w nich zostajemy, ale przenosimy się do świata disco, Italo Disco, i do człowieka, który chyba jest najbardziej godnym reprezentantem tego gatunku, czyli Savage i Only You w Radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
13: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.

przyznać się, kto nucił przed chwilą ten kawałek. Słuchajcie, Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego, późnego popołudnia. No a proszę Państwa, dobra wiadomość, grupa Sugar Babes wraca z nowym albumem. Panie wydadzą w przyszłym roku swój nowy krążek, to po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna sprawa, będzie to krążek nagrany w oryginalnym pierwszym składzie, a taka sytuacja nie wydarzyła się od debiutu, kiedy panie wydały One Touch w 2000 roku. Płyta ma ukazać się tuż przed walentynkami, a więc mam nadzieję, że będzie czego słuchać i też będzie odpowiedni klimat, więc czekamy na panie Sugar Babes, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: numer, który kiedyś się przerobiła także Szczera, więc Walking in Memphis w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie oraz co z pogodą na początku tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
7: To co, kawusi?
8: Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
6: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
9: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Reklama.
14: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
16: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
17: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła, no różne to sytuacje mogły być.
16: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
15: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
18: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
15: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
19: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady nasze klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
15: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jeśli jutro będzie szansa popracować na świeżym powietrzu, to zróbcie jutro naprawdę jak na wrzesień. Końcówkę września, słoneczny i ciepły dzień. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Godzina 18 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, ale wcześniej na pewno pojawi się Blondie, a także kombi, kawałek słodkiego, miłego życia.

0: na rockowej klasyki w Radiu Złote Przeboja, więc to i Rosanna, a w tej chwili Ania Wyszkoni opowiada o swoim koncercie życia.
1: No na pewno z takich niezwykłych koncertów to może do takiej trójki zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam dwa razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny, taki

0: taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Mhm. Ja na te koncerty jeżdżę sama. I mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność. Mhm. I wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
1: No to wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
0: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
1: poszłaś dalej.
0: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. To jest ten mój klimat.
1: A my z kolei teraz zaglądamy do lat 90. do 93. bo dokładnie 33 lata temu zespół Pet Shop Boys wydał krążek Very, a na nim pojawił się ten kawałek Go West.

0: reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Piękne górskie krajobrazy i rześkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
14: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

0: Dobrze trafiliście i dobrze słyszycie podczas tego wieczoru, tak jest, niedzielnego wieczoru. Radio Złote Przeboje dla was gra i w Radio Złote Przeboje również Justyna Steczkowska, która odpowiada na pytanie, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Oj, wiele rzeczy. To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja i obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają, to jest...
2: Muzyka daje radość.
1: Absolutnie, wyobraź sobie dzień bez muzyki, w ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.

0: nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media Expert.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej. Posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski. Witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek temat czwartkowego ataku w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Przypomnijmy, 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem kilka osób, śmiertelnie raniąc 72-letniego księdza. Wydarzenie budzi bardzo wiele emocji. O reakcji kościoła, w tym metropolity przemyskiego, opowie nam dziś Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Później kolejny temat, budzący spore zainteresowanie nie tylko w naszym regionie. Poruszymy bowiem sprawę finansowania konferencji SIPAC w Jasionce w kontekście poniedziałkowej decyzji sądu, który rozpatrywał zażalenie na umorzenie postępowania w sprawie niedopełnienia bądź przekroczenia obowiązków przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Dziś także pochylimy się nad niepokojącymi danymi pokazującymi spadek ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Zaczynamy jednak od tragicznych wydarzeń w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Czy w tej sprawie wiadomo już coś więcej? Oto pytamy Wiesława Szczepańskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji.
4: Wiemy to, co też państwo wiecie. Osoba pochodzenia ukraińskiego, obywatel Ukrainy, przebywający 5 lat na terytorium Niemiec, a więc mający prawo do tranzytu przez Polskę, przemieszczał się z Niemiec na Ukrainę, dotarł do przejścia granicznego. Tam został de facto zawrócony z uwagi na fakt nieopłacenia dokumentów, tak? I pytanie, jak znalazł się w Jarosławiu, powiedzmy 30 parę kilometrów od przejścia granicznego, to już będzie dochodziła prokuratura. Rano po prostu wtargnął do klasztoru, sięgnął po nóż i dokonał zbrodni, powiedzmy zabicia jednej osoby. Oczywiście ta osoba została przez policję przebadana na zawartość alkoholu. Wskazuje, że był trzeźwy. Czekamy na wyniki pobranych również krwi, jeśli chodzi na pochodność, powiedzmy, rzeczy związanych z narkotykami. Natomiast jest z nim utrudniony po prostu w tej chwili kontakt. To już w tej chwili wszystko, co już dalej będzie prowadzone, będzie objęte tajemnicą śledztwa.
3: W tekście Agaty Kulczyckiej z Gazety Wyborczej czytamy, że dzieci z Ukrainy już spotykają się z wrogością w polskich szkołach z powodu tego, że sprawcą był obywatel Ukrainy.
4: Powiem, no nie chciałbym, żeby efektem tej zbrodni, tak, tego powiedzmy elementu, który nastąpił, zresztą dzisiaj również, jak państwo widzimy, prezydent Ukrainy mówi, że należy to po prostu wyjaśnić i potępić, żeby jeden incydent, niestety tragiczny, był elementem takiej po prostu wrogości. Na tę chwilę jest spokojnie, po prostu nie mamy incydentów, mam nadzieję, że uda się po prostu to wszystko wyjaśnić.
3: Mówił Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Trudno nie zauważyć, że sprawa budzi ogromne społeczne emocje. Jak reaguje na nią Kościół katolicki? Czy w tej sprawie należy łagodzić nastroje? Mój redakcyjny kolega Filip Kekusz rozmawiał o tym z Jakubem Kiersnowskim, prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Posłuchajmy.
2: Tym żyje Rzeszów.
5: Niech to bolesne doświadczenie nie będzie zarzewiem nienawiści. Tak po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu apelował arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, a przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda powiedział, że otacza modlitwą wszystkie osoby, które ucierpiały w wyniku tego tragicznego wydarzenia. Trudne zadanie przed Kościołem, bo nożownik zaatakował wczoraj w istotnym, symbolicznym dla katolików miejscu. Śmiertelną ofiarą jest duchowny. Wydaje się, że może to przyczynić się do zaostrzenia antyukraińskich nastrojów. Czy hierarchowie mogą te nastroje w jakiś sposób złagodzić?
6: Zdecydowanie i myślę, że warto tutaj też podkreślić bardzo pilną, znaczy szybką reakcję arcybiskupa Adama Szali, też metropolity przemyskiego, do której później też się odnosił arcybiskup Polak i to była dobra reakcja, ponieważ no właśnie od razu próbująca jakby deeskalować te emocje, które oczywiście w sposób naturalny będą się pojawiać, ale nie powinny. I myślę, że tutaj ci biskupi, którzy zabrali głos, a na pewno myślę, że warto, żeby i kolejni w swoich diecezjach, a tak naprawdę i księża, no, próbowali te nastroje obniżać, bo jak widzimy, no, temat jest medialny, chociaż tragedia jest wielka i morderstwo tragiczne, ale jakby wiemy, że takich sytuacji tragicznych w Polsce niestety zdarzają się w różnych miejscach i różne osoby je powodują i bardzo jest ważne, żebyśmy nie pozwolili tutaj nakręcić się tej emocji, patrząc na narodowość sprawcy, tak, bo to jest w obecnym kontekście, w którym my się znajdujemy i no niestety, że temat jest mocno, że tak powiem, po opinii publicznej obecny wśród, no, politycznie nakręcany, ale nie tylko, jakiś taki niechęci wobec narodu ukraińskiego i wobec Ukraińców tu mieszkających w Polsce, no my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nie doszło do kolejnych tragedii, tak? Są osoby, które te tragedie wywołują, które je powodują i trzeba je osądzić i zgodnie z prawem i skazać, ale my jesteśmy odpowiedzialni za to, co z tym zrobimy, tak? I czy pozwolimy się tej emocji nakręcać, może wówczas dojść do kolejnych tragedii, czy też będziemy tutaj tonować nastroje. Także te wypowiedzi biskupów są bardzo ważne. Moim zdaniem powinny być kolejne w każdej diecezji i jakiś taki też w ogóle przekaz wewnętrzny, żeby na ten temat rozmawiać, czy to prawda, w homiliach, na mszach, czy na jakichś spotkaniach z wiernymi, że właśnie nie możemy pozwolić. Na pewno chrześcijaństwo jest taką religią, która właśnie nie wzywa do żadnego odwetu, a już nie daj Boże właśnie zbiorowego, tak? No tu w ogóle nie może być na ten temat mowy.
7: To odwołam się jeszcze do oświadczenia prymasa Polaka, który wzywa właśnie też w tonie, o którym pan mówił, żeby ten przestępczy akt konkretnego człowieka nie zrodził w naszych sercach nienawiści i niechęci wobec naszych sióstr i braci z Ukrainy. Czy spodziewa się pan, że mimo wszystko, że księża na przykład w tę niedzielę, na przykład na Podkarpaciu, bez żadnych uwag pójdą w ślady prymasa i będą ten przekaz głosić?
6: Mam taką głęboką nadzieję. To jest po prostu, to jest nasza odpowiedzialność, czy odpowiedzialność jakby tych księży, ale nas jako chrześcijan jakby nie możemy pozwolić tutaj, no, algorytmom społecznym, czy tym, nie wiem, jakimś podmiotom, które by chciały to wykorzystać do swojej propagandy, w ten sposób wykorzystać tę tragedię wielką, bo to doprowadzi do kolejnych tragedii. My musimy obniżać nastroje. Naprawdę nie jest istotne, kto jest, jakiej narodowości jest sprawca. Bardzo istotne jest to, co się stało, w sensie, i trzeba tutaj współczuć rodzinom i wspólnocie całej, w której to się wydarzyło, i trzeba osądzić sprawcę, ale tak jak mówię, no tak jak nie podnosimy takiego larum, prawda, kiedy morderstwa dokona Polak i nie mówimy, że wszyscy Polacy są w związku z tym, nie wiem, mordercami, ale niestety takie komentarze się zaczynają też pojawiać i to nasza chrześcijańska odpowiedzialność tutaj Kościoła katolickiego, księży na pewno jest też w tym ogromna, żeby nie pozwolić dopuścić tych emocji do głosu.
7: A czy ten głos prymasa jest słyszalny przez tych, do których on ma trafić, czy jednak nie jest tak, że księża niżej w kościelnej hierarchii mogą być, no, nawet jakimś murem, za którego ten głos jest słabiej słyszalny?
6: No zdecydowanie ten głos jest słabszy i nie dochodzi, i to wiemy już od wielu lat, że tutaj też Kościół stracił, można powiedzieć, taką, jak to zabrzmi może za mocno, ale rząd dusz, w sensie, czy wpływ. Tu istotną rolę mają też do odegrania politycy, a zwłaszcza ci, którzy powołują się na wartości chrześcijańskie, robiąc to często bardzo cynicznie, ale muszą wiedzieć, że mają w tym momencie właśnie, to jest sprawdzian, tak, dla ich chrześcijańskiej postawy. Czy są naprawdę chrześcijanami jakby z krwi i kości i wiedzą, że my musimy w takich sytuacjach deeskalować i naprawdę nie ma znaczenia, kto jest sprawcą, jakiej narodowości, czy też wygrają kwestie polityczne u nich i będą próbowali to rozgrywać politycznie i wykorzystywać ten wielki dramat ludzi, który się zadział, i jakby na tej śmierci i wielkiej tragedii próbować zbijać swoje punkty i podburzać opinię publiczną do jakichś działań. To uważam, że też politycy, którzy się powołują właśnie na tę wersję, to powinni być kolejnymi, którzy zabiorą teraz głos i powiedzą, że jest wielka tragedia, ale naprawdę nie ma znaczenia, kto tej tragedii dokonał.
7: Powiedział pan o homiliach, w których mogą odniesienia do tego, co się zdarzyło w Jarosławiu, się pojawić, na przykład w najbliższą niedzielę. Jaka jest rola księży w kolejnych tygodniach? To znaczy, wydaje mi się, że ta sprawa będzie żyła medialnie, o niej będzie jeszcze głośno, ona będzie prawdopodobnie nabrzmiewać również w internecie. Czy teraz rolą duchownych jest cały czas jakby pilnować i tonować te nastroje, czy to, co oni mogli zrobić, to jest to, co zrobią w ciągu najbliższych kilku dni?
6: Nie, no to jest nieustanna praca. No to jeżeli wiemy, że jakaś część sceny politycznej politycznej, prawda, próbuje cały czas jątrzyć i napuszczać Polaków na Ukraińców, no to Kościół ma tu ogromną rolę do odegrania, żeby właśnie pokazywać, że to nie jest droga chrześcijanina, katolika i to jest jakby no, w pewien sposób niekończąca się pewnie opowieść, ale w ogóle opowiadająca o tym, kim jest drugi człowiek, kim jest brat i siostra, prawda, o których czytamy, tak? Kościół katolicki w swojej nauce nie zna granic i jest religią powszechną, prawda, i brat i siostra to nie jest tylko brat i siostra tej samej narodowości, to jest każdy człowiek po prostu, więc tu Kościół cały czas powinien wykonywać, w jakiejś mierze wykonuje, ale moim zdaniem też tu trzeba by wzmocnić te działania, bo po prostu trzeba się przeciwstawić ogromnej, że tak powiem, presji politycznej, inspirowanej oczywiście też działaniami z Rosji, prawda, wschodu, żeby skonfliktować nasze narody i ludzi między sobą i wprowadzić jakiś obopólny, wzajemny strach, no to Kościół ma ogromną rolę do odegrania, żeby temu przeciwdziałać.
7: Bardzo dziękuję. Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, był z nami.
3: Rozmowę prowadził Filip Kekusz.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Teraz czas jeszcze na temat, który od wielu tygodni budzi spore emocji w Sanoku i w okolicznych miejscowościach. Rośnie napięcie między dyrekcją a załogą sanockiego szpitala. Placówka zadłużona jest na ponad 220 milionów złotych, a od lipca pracownicy otrzymują tylko 70% wynagrodzenia. Program naprawczy dyrektorki Violetty Kacperskiej zakłada sporą redukcję zatrudnienia. Z informacji przekazanych związkom wynika, że zwolniono lub przeznaczono do zwolnienia już blisko 100 osób. Związkowcy podkreślają, że rozumieją konieczność redukcji zatrudnienia, ale zarzucają dyrekcji brak rozmów o skali, terminach i zasadach zwolnień. Według nich zwalnianym pracownikom nie są wypłacane ponadto należne odprawy emerytalne, odprawy z tytułu zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, ani nagrody jubileuszowe. Pracownicy domagają się również informacji o wypłacie zaległych części wynagrodzeń oraz przekazywaniu potrącanych z pensji składek. Według przewodniczącej związku na kontach organizacji związkowych oraz samorządu pielęgniarskiego brakuje około 100 tysięcy złotych potrąconych z wynagrodzeń składek. Związki dostały zaledwie 5 dni na odniesienie się do listy osób przewidzianych do zwolnienia, podczas gdy pierwsze rokowania z pracodawcą zaplanowano dopiero na 30 września. Z tego powodu wszystkie organizacje związkowe weszły w oficjalny zbiór zbiorowy z pracodawcą. Załoga domaga się odwołania Violetty Kacperskiej oraz wyjaśnienia kompetencji powołanego przez nią dyrektora operacyjnego, którego stanowiska według związkowców nie przewiduje statut szpitala. Po interwencji starosty sanockiego Roberta Pieszczocha działania kadrowe, w tym procedura zwolnień i typowanie pracowników do redukcji, zostały wstrzymane. Sytuacja szpitala będzie omawiana przez Radę Społeczną i Zarząd Powiatu. Wniosek o odwołanie dyrektorki ma zostać rozpatrzony przez Zarząd Powiatu Sanockiego już 28 września.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
8: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po ataku na żawnika w klasztorze w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował 5 osób. Jedna nie żyje, 4 zostały ranne. Świadkowie zdarzenia są w szoku.
9: Jak szłam na mszę świętą, właśnie tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony w tętnicę szyjną. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony.
8: Władze Jarosławia ogłosiły żałobę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje nowe inwestycje na podkarpackim odcinku trasy ekspresowej S19. Powstaną tam dwa miejsca obsługi podróżnych, Jeżowe oraz Podgórze. Kierowcy zyskają nowe stacje paliw, restauracje, a w Podgórzu także motel. Natomiast w najbliższą niedzielę rzeszowskie ulice opanują uczestnicy festiwalu biegowego Pratt & Whitney. Aleje Kopisto i Rejtana będą zamknięte, a autobusy kilkunastu linii miejskich pojadą objazdami. Boże Narodzenie dopiero za 3 miesiące, ale wielkie przygotowania do świąt już ruszyły. Właśnie wystartowała rekrutacja do wolontariatu w Szlachetnej Paczce. Jak mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna, to idealna szansa, by zostać człowiekiem od dobrej roboty.
10: Wolontariusz Szlachetnej Paczki to jest ta osoba, która odwiedza potrzebującą rodzinę, poznaje jej potrzeby, nawiązuje relacje.
8: Wszyscy chętni mieszkańcy Podkarpacia mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej Szlachetnej Paczki, a ten podkarpacki gen pomagania widać w regionie na każdym kroku. Mieszkańcy podrzeszowskich wsi po raz kolejny dzielą się swoimi planami z najuboższymi. Jesienna zbiórka ziemiopłodów dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta potrwa do 13 października. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał wyrok 6 lat więzienia dla Eweliny M., która podczas domowej awantury w Pruchniku śmiertelnie zraniła partnera nożem. Sprawa wróciła na wokandę po kasacji prokuratury i uchyleniu wcześniejszego orzeczenia przez Sąd Najwyższy. Kolejny dramatyczny finał rodzinnej kłótni miał miejsce w Trzcianie. Policjanci zatrzymali tam 32-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna zaatakował swojego brata nożem. Ranny w ciężkim stanie trafił do szpitala, napastnik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

0: Województwo Podkarpackie było formalnie współorganizatorem oraz dlatego, że to się odbywało w obiekcie Województwa Podkarpackiego. Myślę, że jest szereg poważnych i logicznych powodów, dla których mamy prawo dopytywać o te rzeczy i obiecuję wyborcom, że będziemy o to dopytywać. Mamy jeszcze kilka możliwości formalnych, żeby marszałka Ortyla w tej sprawie pocisnąć i będziemy to robić, dlatego że ta sprawa budzi ogromne zainteresowanie także poza Podkarpaciem.
1: Paweł Kowal zwrócił uwagę, że to podkarpackie struktury Koalicji Obywatelskiej jako pierwsze w Polsce podnosiły temat dziwnych związków polityków z giełdą kryptowalut Zonda Krypto, która dziś jest przedmiotem ogólnopolskiego śledztwa.
0: Można powiedzieć, że na Podkarpaciu byliśmy prekursorami, mówiliśmy o tym jeszcze zanim wszyscy się zorientowali, jaką skalę ma ta afera, a osobą, która wzięła na siebie ciężar walki w tej sprawie, był i jest Krzysztof Kłak. Za to dziękuję panu radnemu i proszę o krótkie podsumowanie aktualnego stanu rzeczy, szczególnie w kontekście oświadczenia zarządu województwa.
2: Pan przewodniczący Paweł Kowal już w zasadzie to meritum naszego stanowiska i naszej konsekwencji w ujawnianiu prawdy i potencjalnych nieprawidłowości, jakie są po stronie zarządu województwa na czele z panem marszałkiem Ortylem. Paweł Kowal, nasz lider, już powiedział. Chcemy po raz kolejny, bo nie jest to pierwsza konferencja prasowa, na której sygnalizujemy, że dążymy konsekwentnie do rozliczania w naszym zdaniu złych i negatywnych działań marszałka województwa w różnych obszarach, niewyjaśnionych do dzisiaj przez organy państwa kontrolne czy wymiaru sprawiedliwości. No, tym najbardziej aktualnym, to wiemy, wszyscy to wiemy, jest właśnie kwestia SIPAK-u w Rzeszowie i generalnie uwikłania prawicy polskiej, głębokiego uwikłania, finansowanie ze strony Zonda Krypto. To się działo i dzieje na naszych oczach. Niestety województwo podkarpackie, niestety za sprawą pana marszałka Ortyla i zarządu, stało się jednym z niechlubnych elementów tej całej afery. Czyli kryptoafera dzisiaj ma twarz z winy rządzącego województwem marszałka Władysława Ortyla wraz z zarządem i większością, ma twarz PiSu. Nie da się tego odróżnić. Nie da się tego ominąć. Nie da się tego zakrzyczeć, choćby pan marszałek województwa wraz z zarządem podjął jeszcze kilkanaście oświadczeń, uchwał, czy różnych rezolucji może nawet, że nie ma z tym nic wspólnego. Jest to w moim ocenie taki akt rozpaczy, a nawet grożenia nam jako regionalnej opozycji, ale także państwu jako dziennikarzom moje ceny. To jest grożenie wszystkim. Przestańcie mówić o SIPAK-u w kontekście Zonda Krypto. My jako zarząd województwa i ja jako marszałek nie wiem, co to są kryptowaluty, nie wiem, co to jest Zonda Krypto. W ogóle jestem z kosmosu dzieckiem. Niestety tym się pan marszałek ośmiesza po raz kolejny. I po raz kolejny udaje, że nie organizował SIPAK-u. Udaje, że go w ogóle miało prawo nie interesować to, jakie pieniądze i od kogo przyjmuje Telewizja Republika jako główny organizator tej imprezy, wyznaczony uchwałą zarządu województwa, czyli wyznaczony przez marszałka Ortyla. I też do państwa apeluję, do wszystkich mieszkańców województwa, żeby to było jasne. Pan marszałek Władysław Ortyl wraz z zarządem 12 maja 2025 roku zebrali się na posiedzeniu zarządu województwa i podjęli uchwałę jednomyślnie, że będą organizować SIPAK w Rzeszowie w dniach 26-27 maja, tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich. W mojej ocenie bez wątpienia zrobili to w trybie szybkim, nadzwyczajnym, żeby pomóc Karolowi Nawrockiemu w kampanii wyborczej na jej finiszu, gdyż PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim mieli obawy, czy aby Karol Nawrocki te wybory wygrał. A gdzie mógł zdobyć dodatkowe liczne głosy? Przede wszystkim tu na Podkarpaciu. I tu została ulokowana impreza ogromna, wielka, transmitowana przez Telewizję Republika, ale także retransmitowana przez wiele innych mediów, gdzie był duży, naprawdę event wyborczy, finalny przed drugą turą wyborów, drugą turą rozstrzygającą. Dzisiaj dodatkowo możemy, sądzę, śmiało tu powiedzieć, że ten SIPAK mógł się zdecydowanie przyczynić do przewagi, jaką uzyskał Karol Nawrocki nad wtedy kandydatem Rafałem Trzaskowskim. A tu na Podkarpaciu przewaga była druzgocąca. I dzisiaj nie boję się powiedzieć, że ten SIPAK, ten wielki event, sfinansowany świadomie jako nawiec wyborczy Karola Nawrockiego przez marszałka Ortyla i przez zarząd województwa, mało tego, zrobiony pod przykrywką SIPAK-u, gdzie jeszcze

0: że marszałek Władysław Ortyr wymierzał w ten deal polityczno-wyborczy część naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych. On ich to wmieszał, sądzę, bez ich pełnej wiedzy. I finansując ten event wyborczy pod przykrywką CPAC-u, z dużym wsparciem, nie wiemy do dzisiaj jaki, ale zapewne dużym wsparciem zonda krypto, on mógł przeważyć o losie tych wyborów. To było oczywiste, jawne, ostentacyjne finansowanie kampanii wyborczej poza wiedzą Państwowej Komisji Wyborczej, poza finansami sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Ile jeszcze trzeba medialnych przekazów, artykułów krajowych, jak ostatnie chociażby czarno na białym TVN24. Ile jeszcze trzeba? Wszyscy przecież Polacy widzą. To była oczywista, jawna kampania wyborcza, która finansowana poza sztabem wyborczym, poza komitetem wyborczym, jeszcze z publicznych środków mieszkańców województwa podkarpackiego, jest nielegalna, jest sprzeczna z polskim prawem i podlega karom, i podlega pod sąd karny. I tego nie zauważyła w rocznym postępowaniu prokuratura okręgowa w Rzeszowie. Nie wiemy, czy to w ogóle sprawdzała, czy to analizowała, jak analizowała. Krok po kroku będzie to wyjaśnione i pan marszałek wspólnie z Sakiewiczem z Republiki jako współorganizatorzy wyjaśnią sprawę. Nam wszystkim i moim zdaniem odpowiedzą karnie za to, co zrobili, finansując wiec wyborczy poza komitetem wyborczym, poza sztabem wyborczym. I to jest dzisiaj sedno. To jest dzisiaj sedno sprawy.
1: Mówił Krzysztof Kłak, radny wojewódzki z ramienia Koalicji Obywatelskiej.
2: Radio Złote Przeboje.
1: A teraz już w naszym programie temat związany z historią lat 70. i 80. tego wieku. Kilka miesięcy temu ukazał się trzeci tom wydawnictwa Archiwum Wolności Europy Karpat. To zbiór wspomnień, zdjęć i innych dokumentów poświęconych działalności opozycji demokratycznej na Podkarpaciu w latach 70. i 80. XX wieku. W każdym z tomów znajdziemy relacje wielu osób mocno rozpoznawalnych później w naszym regionie. Na przykład Wita Karola Wojtowicza, wieloletniego dyrektora Muzeum Zamku w Łańcucie. Wojtowicz kierował tą instytucją przez ponad 32 lata do lutego 2023 roku. Wcześniej przez mniej więcej dekadę był tam pracownikiem merytorycznym. Jak zaczęła się jego działalność w opozycji? Skąd w ogóle zaangażowanie w tym zakresie? Posłuchajmy.
2: Poznaj historię regionu.
3: Troszkę może to kratochwilne wspomnienia i takie niezbyt uczesane. Skąd zaczęło się? Właściwie z domu wyniosłem oczywiście zainteresowania jednoznaczne. No miałem to szczęście, że gdzieś tam we wspomnieniach babci jednej, dziadka, pozostały ślady po wcześniejszej działalności pradziadków w powstaniu styczniowym. Tutaj była taka dwoistość właściwie w poglądach, bo ojciec mój w czasie studiów na Akademii Handlowej w Krakowie wstąpił do konspiracyjnych struktur SD, natomiast dziadek macierzysty był zwolennikiem Piłsudskiego. Pamiętam jako małe dziecko jeszcze, jak dziadkowie obydwaj brali się za krawaty podczas gorących rozmów. Babcie to jakoś próbowały przecinać, żeby nie doszło do bijatyki. Właściwie strona ojca była bardziej za Dmowskim, a strona mojej matki bardziej za Piłsudskim. I oczywiście te poglądy były bardzo żywe, bo uległ temu i mój ojciec, i jego ojciec, bo to właściwie szło z rodziny babci. Babcia urodziła się w Czuczcu i jej brat starszy, Marian Bartłomiej Radwański, no, był zdecydowanym zwolennikiem Dmowskiego. I ta cała działalność, prawda, domowa także na mnie wpłynęła. Dziadka z kolei macierzystego po kądzieli, pamiętam z nasłuchu audycji tych zakazanych, z takiej śmiesznej pozycji, prawda, pochylony przy taborecie, przykryty kocem, no to cóż takiego małego chłopca mogło interesować, co dziadek tam robi pod tym namiotem, więc wślizgiwałem się i no, słuchałem. Nie rozumiałem, ale słuchałem. A okazało się, że bardzo dużo jednak tych rzeczy zapadało, ciekawość wzrastała i w momencie, kiedy trafiłem na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski, tak szczęśliwie się złożyło, że na tym samym piętrze mieszkał Bogdan Borusewicz. I jakoś bardzo szybko się odnaleźliśmy. On mówił o tych rzeczach, które znałem z opowieści dziadka czy z nasłuchu, więc byłem niezwykle tym zainteresowany. Potem miałem to szczęście, że zapoznał mnie z Januszem Krupskim. To był wspaniały człowiek, kryształowy, w ogóle kryształowej uczciwości, myślący przede wszystkim o innych, myślący o Polsce. I z Januszem i z jego przyjaciółmi coraz częściej przebywałem. Janusz opowiadał o tych swoich pomysłach, jak on widzi tę przyszłość.
1: Już na studiach WIT Karol Wojtowicz razem z przyjaciółmi zredagował i wydał między innymi Zapis numer 1.
3: Cóż to był Zapis numer 1? Było to pierwsze właściwie w Demoludach, ta piękna nazwa, ktoś ją jeszcze pamięta, pismo literackie. Matryce przywożone były, znaczy tekst był przywożony z Warszawy, bo on najpierw wyszedł w Warszawie tą metodą na przebitkę, czyli tam 6 w porywach, 7 dobrych, właściwie czytelnych, słabo, ale czytelnych kopii się osiągało. Ponieważ udało się nam uzyskać powielacz, bodajże pierwszy powielacz, jaki miała opozycja antykomunistyczna wówczas, Janusz zdecydował się, że na tym powielaczu wydamy Zapis numer 1 i zaczęliśmy jego produkcję. Oczywiście radość była ogromna w drukowaniu tego zapisu. Ja miałem to szczęście, że zajmowałem się organizowaniem tych początkowych miejsc do druku, organizowaniem zespołów drukarzy, ale wcześniej jeszcze myśmy w Akademiku na Sławińskiego, tak się nazywała wówczas ulica, dzisiaj niecała, tam w naszym pokoju studenckim, jak koledzy wyjeżdżali na sobotę, niedzielę, to myśmy wtedy drukowali, to począwszy właściwie zaraz na początku, pod koniec 76 roku, skargi zbiorowe i pojedyncze. No tak to wyglądały te początki, a potem to już się zaczęło.
1: Opowiadał WIT Karol Wojtowicz.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Wydawnictwo Archiwum Wolności Europy Karpat to zbiór wspomnień, zdjęć i relacji. Jednym z redaktorów trzech tomów jest Jan Jarosz, dziś dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.
4: Wywiady i rozmowy jest jedną z form, ale chciałbym zwrócić Państwu uwagę też na materiały i artykuły przygotowane o pewnych ważnych postaciach, no właśnie z historii regionu, które dawały również świadectwo swoim życiem o tym, że poczucie wolności, ale też tej solidarności międzynarodowej jest olbrzymie. Kolejną osobą, którą chciałbym wywołać troszeczkę do raportu, jest postać pana Adama Pędzioła. Powiem dlaczego, uzasadnię od razu, bo to nie tylko działacz opozycyjny, który, przepraszam bardzo, rozwalał system, ale później był tym, który w czasie transformacji budował ten nowy system. Jak to rewolucjoniści czasem doświadczali, zrobić rewolucję to w zasadzie to jest połowa sukcesu, a jeśli nawet nie, tylko początek drogi. Później opanować to wszystko i zbudować i dać temu sens tak, żeby właśnie przy poszanowaniu tej historii, tej tradycji i umiłowania do wolności, do tego wszystkiego, co buduje w nas poczucie dumy z tego, że jesteśmy Polakami, no nie jest to proces łatwy. Trwa 30 lat i podejrzewam, że przynajmniej do końca mojej kadencji jeszcze będzie trwał. Niemniej jednak bardzo bym prosił pana o podzielenie się swoimi refleksjami na ten temat, to znaczy właśnie tego przejścia z bycia opozycjonistą, walczącym rewolucjonistą, niezależne zrzeszenie studentów, a później między innymi wojewoda przemyski i ten, który budował nową Rzeczpospolitą.
1: Adam Pędzioł, wojewoda przemyski za rządów Hanny Suchockiej.
5: Na początku chciałem podziękować zespołowi za podjęcie pewnego zagadnienia, które z różnych powodów jest albo marginalizowane, albo pomijane, albo gdzieś uważa się, że to jest może na później i tak dalej, dlatego że jesteśmy pokoleniem, które wpisuje się w cały ciąg naszej historii walki o wolność, albo jej utrzymanie, albo pielęgnowanie, ale w każdym bądź razie ta wolność jest wpisana w naszą tożsamość. Przez te wszystkie wieki ta dbałość o naszą wolność, aż po Rzeczpospolitą, po 1569 roku, Obojga Narodów, która była tak fenomenalnym zjawiskiem, że przyciągała ludzi, którzy niekoniecznie uważali, że we wszystkim jest nam po drodze. Uważali, że ta idea wolności, a zwłaszcza wtedy, kiedy dookoła szalały tyranie, tu XVIII czy koniec XVII wieku to szczególnie jest widoczne, to tutaj było to poczucie wolności. Ta dbałość o wolność kazała tym trzem czarnym orłom zlikwidować tę wolność. Nie z tego powodu, że gospodarka, że byliśmy tacy bitni i tak dalej. Nie, z powodu tego, że potrafiliśmy zaszczepiać wolność kolejnym pokoleniom. I to było już za dużo dla dzisiejszego, no w mniej więcej miejscu, Berlina, Moskwy czy Wiednia. Jesteśmy tym pokoleniem, które działało tak, jak umieliśmy najlepiej, czyli bez przemocy, ponieważ II wojna światowa kosztowała nas zbyt wiele krwi i trzeba było szukać takich sposobów na odzyskanie wolności, które nie wiązały się z taką hekatombą krwi. To mi się wydaje, że ten ruch non-violence, jakby powiedzieli na zachodzie Europy, on był konieczny, mimo że wielu miało chęć pójść na skróty i szybciej rozwiązać te problemy. Ale nienawiść, która się rodzi w takich sytuacjach, ona ma dużo gorsze żniwo w przyszłości niż mozolna walka o utrzymanie i odzyskanie i utrzymanie wolności i niepodległości. Ruch Solidarność, który absolutnie fenomenalny w historii świata, to jak się skończyło, to każdy niech sobie odpowie sam, ile ma w tym udziału. Ale wydaje mi się, że mieliśmy wielką perspektywę, którą nie umieliśmy do końca wykorzystać.
1: Mówił Adam Pęzioł, działacz opozycji demokratycznej w regionie, później wojewoda przemyski zarządów Hanny Suchockiej. Polecamy Waszej uwadze trzytomowe wydawnictwo i stronę internetową poświęconą temu projektowi archiwumwolności.pl. A teraz już w naszym programie ciekawe dane na temat ruchu turystycznego. W lipcu i sierpniu tego roku Bieszczadzki Park Narodowy odnotował dwucyfrowy spadek liczby turystów w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. W lipcu park odwiedziło ponad 97 tysięcy osób, o 14,5% mniej niż rok wcześniej, gdy odnotowano 113,5 tysiąca wejść. W sierpniu liczba wejść wyniosła niecałe 148 tysięcy wobec 169 tysięcy w sierpniu 2025 roku. To oznacza spadek o około 12,5%. Mniejszy ruch potwierdzają również dane z automatycznych punktów pomiarowych rejestrujących samochody wjeżdżające na teren parku. W lipcu zarejestrowano blisko 48,5 tysiąca pojazdów, o 3,5% mniej niż rok wcześniej, a w sierpniu ponad 68 tysięcy, a więc ponad 7% mniej. Spadek frekwencji może być związany m.in. z obawami części turystów przed spotkaniem z niedźwiedziami. Obawy te nasiliły się po publikacji licznych materiałów w internecie. Przedstawiciele branży turystycznej informowali na początku wakacji o odwoływanych rezerwacjach i mniejszej liczbie zapytań od klientów. Bieszczadzki Park Narodowy przekonuje jednak, że doniesienia o szczególnym zagrożeniu ze strony niedźwiedzi są przesadzone. Według BPN na terenie parku i jego otuliny żyje około 20 niedźwiedzi, a ich aktywność jest monitorowana za pomocą fotopułapek rozmieszczonych w 70 potencjalnych gawrach. Dane Bieszczadzkiego Parku Narodowego potwierdzają jednak wyraźne osłabienie ruchu turystycznego. Co się dzieje w Bieszczadach w tym roku? Oto Roberta Gackę, biologa i przyrodnika mieszkającego w Wołkowyi, zapytał mój redakcyjny kolega Wojtek Muzal.
6: Ja myślę, że jakoś zawsze Bieszczady się nam chyba kojarzyły z tym terenem Polski, który jest jednak tym najdzikszym, który właśnie słynie z tej swojej dzikości, z tego, że tutaj właśnie występowały duże drapieżniki. I o ile to kiedyś jeszcze bardziej było takie, że właśnie zachęcało turystów do przyjeżdżania w Bieszczady, żeby skorzystać z tej legendy właśnie i tego, że tu są te drapieżniki, o tyle przez to, że niedźwiedzie pojawiły się teraz troszeczkę bliżej ludzi i zaczęły wchodzić między domy, pojawiać się między domami oraz tragiczny przypadek w Płonnej. No i medialna narracja, jaka się jaka temu towarzyszyła, no spowodowała, że jednak ludzie teraz inaczej postrzegają Bieszczady i inaczej postrzegają niestety niedźwiedzie.
7: Panie Robercie, to mamy w zasadzie super informacje do przekazania naszym słuchaczom. Być może łatwiej będzie o nocleg, może oferta będzie nieco tańsza, nic tylko korzystać z tego, skoro mamy taką sytuację.
6: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy w Bieszczady. Bieszczady są jednym z najpiękniejszych terenów Polski. Nasze góry, lasy. Trzeba pamiętać o tym, że owszem, mamy problem i to od paru lat mamy problem z osobnikami, które są blisko domów i się zbliżają do domu. Ale to nie są wszystkie niedźwiedzie. To jest garstka niedźwiedzi na całą populację, na cały teren, która to robi. Dodatkowo te niedźwiedzie, które się tutaj zbliżają, są mało agresywne, także to nie są takie spotkania, gdzie gdzieś przypadkiem w lesie spotkamy niedźwiedzia i on wtedy zaatakuje. Tutaj musimy o tym pamiętać, że gdzieś w lasach, obojętnie gdzie jesteśmy, zawsze musimy się z tym liczyć, gdzie się spotkamy z dziką zwierzyną, czy to będzie dzik, czy niedźwiedź, czy nawet jeleń. I musimy po prostu wiedzieć, jak się zachowywać. I tu jedna złota zasada. Nie chodzimy cicho po lasa, tylko zwracamy na siebie uwagę. Przyjeżdżając w Bieszczady, po prostu musimy o tym, idąc na szlak, musimy się z tym liczyć.
7: No ale właśnie.
6: W miejscowościach jest bezpiecznie.
7: Pan powiedział, idąc na szlak, bo jak poruszamy się w obrębie szlaków, to też nam w dużym stopniu daje bezpieczeństwo.
6: Tak, jak najbardziej. Pozostawanie na szlakach, na drogach radykalnie zmniejsza ryzyko spotkania się z dużym drapieżnikiem i nawet jeśli go spotkamy, to jest to taka sytuacja, gdzie on się liczy z tym, że tam będzie człowiek. Zwierzęta doskonale sobie z tego zdają sprawę, gdzie człowiek przebywa, że my korzystamy z dróg i z tych ścieżek. Tak samo one doskonale wiedzą, że będąc na terenach zamieszkałych przez nas, czyli we wsi, w osadach i tak dalej, że jest to ryzyko spotkania człowieka. I one wtedy po prostu nas spotykając, bardzo szybko się wycofują z tego miejsca.
7: My się boimy niedźwiedzi, bo niektórzy z tego powodu nie wybierają się w Bieszczady, ale to niedźwiedzie się bardziej boją nas, czy tak?
6: Tak, jak najbardziej. Niedźwiedzie, tak jak i wilki, unikają kontaktu z człowiekiem. One nie chcą się z nami spotykać, wcale nie są tym zainteresowane. I wbrew tego, co można słyszeć, my też nie jesteśmy ich ofiarą, tak? One nie czyhają na nas, żeby nas gdzieś zjeść. Tak po prostu nie jest. Do tych ataków i spotkań przykrych, jakie dochodzi zawsze wtedy, kiedy niedźwiedź został zaskoczony przez człowieka. Kiedy to my na niego naszliśmy, a on się bronił.
7: Odławianie niedźwiedzi trwa w Bieszczadach. Proszę to wyjaśnić, o co tutaj chodzi?
6: Tak. Trwa, w zasadzie już została teraz ostatnio akcja zakończona, odławiania niedźwiedzi i obrażowania. Ma to na celu złapanie tych konfliktowych parunastu osobników i wyposażenie ich w obroże telemetryczne. Te obroże telemetryczne będą pokazywały pozycję tych niedźwiedzi, w pozycji GPS, ale też anteną radiową, ich aktualną pozycję, którą się zwykle anteną po prostu namierza. To jest przygotowania, te akcje mają na celu przygotować sytuację pod zaczęcie działań grup interwencyjnych, które niebawem rozpoczną pracę mającą na celu wychowywanie niedźwiedzi. Bo często ostatnio w mediach się słyszy, że o odstraszaniu, przepłaszaniu niedźwiedzi. Ale tutaj nie do końca o to chodzi, bo w zasadzie chodzi o wychowywanie niedźwiedzi poprzez negatywne bodźce, którym jest ból.
7: To jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili, bo to jest powód tego efektu mrożącego, do tego wiosennego, śmiertelnego ataku niedźwiedzia w gminie Bukowsko. Jakby pan wytłumaczył naszym słuchaczom to, że mimo takiego zdarzenia nie powinniśmy się obawiać?
6: No, tutaj statystyka mówi za siebie. Mieliśmy przez ostatnie 100 lat 3 przypadki śmiertelne ataku niedźwiedzia brunatnego na człowieka u nas w kraju. Był to 1927, 2014 i teraz 26 rok, gdzie spotkanie z niedźwiedziem niestety było tragiczne w konsekwencjach. I tutaj we wszystkich przypadkach doszło do najścia człowieka na niedźwiedzia. I niedźwiedź po prostu zaatakował i musimy o tym pamiętać. Ze wszystkich trzech dużych drapieżników to niedźwiedź jest

0: tym jedynym, który dla nas jest potencjalnie śmiertelnie niebezpieczny. Bo ani wilk, ani ryś raczej nie są dla nas zagrożeniem. Ale niedźwiedź może nim być, dlatego jest tak ważne, aby odpowiednio się zachowywać w lesie. I tutaj podstawową zasadą jest, zachowujemy się głośno, zwracamy uwagę na siebie, że my tam jesteśmy. Żeby nie doszło do zaskoczenia tego osobnika, zostajemy na szlakach. Jeśli musimy zejść ze szlaku, to jesteśmy głośno, staramy się nie wchodzić w młodniki, gęstwiny, nocą się poruszać, a zwłaszcza nie zbliżamy się do urządzeń myśliwskich typu karniska lub nęciska, gdzie myśliwy wykładają karmę, która przyciąga niedźwiedzie.
1: Nocą się nie poruszamy, zgadza się?
0: Staramy się nie poruszać, a jeśli musimy, to po prostu też głośno nie zwracamy na siebie uwagi. U nas nigdy nie jest nudno. Jeszcze tak zawsze można coś robić. Czy to jest jezioro, czy to są góry, czy to są nasze cudowne lasy albo zabytki, jakie tutaj mamy. I na pewno nie trzeba się bać, ale trzeba, przyjeżdżając tutaj, trzeba respektować naszą przyrodę, bo to ona jest naszym wspólnym dobrem dla naszego całego kraju.
2: Z Robertem Gacką, biologiem i przyrodnikiem z Wałkowy, rozmawiał mój redakcyjny kolega Wojtek Muzal. Temat zagrożeń związanych z populacją wilków i niedźwiedzi był przez wiele miesięcy przedmiotem posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Czym zakończyły się wielomiesięczne prace posłów? O tym opowiemy Wam już za moment.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
2: 28 maja tego roku komisja przyjęła dezyderat do premiera dotyczący zarządzania populacjami dużych drapieżników, w tym niedźwiedzi. Postulowała w nim m.in. stworzenie systemu pozwalającego skuteczniej reagować na sytuacje konfliktowe. Jeszcze przed przyjęciem dezyderatu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 23 czerwca. Wprowadziła ona możliwość umyślnego płoszenia niedźwiedzi, wilków i żubrów przy użyciu broni gładkolufowej i amunicji niepenetracyjnej, czyli tzw. gumowej. Kul. To rozwiązanie jest jednak znacznie węższe niż postulaty wysuwane przez włodarzy gmin czy środowisko myśliwych dotyczące zarządzania populacją. Nie wprowadzono na jego podstawie odstrzału niedźwiedzi ani zmiany ich statusu ochronnego. Użycie amunicji niepenetracyjnej wymaga zezwolenia właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ustawa przewiduje jedynie nowe uprawnienia dla Straży Parków Narodowych do używania broni w celu płoszenia zwierząt zagrażających ludziom. Dezyderat być może otworzy jednak drogę do wprowadzenia kolejnych rozwiązań prawnych. Jak oceniają ten dokument aktywiści zajmujący się ochroną przyrody? Posłuchajmy oceny Anny Cichockiej, reprezentującej Stowarzyszenie Prawnicy na Rzecz Zwierząt.
4: Przeczytałam ten dezyderat, na szczęście nie idzie on dalej niż myśleliśmy, że może iść. Niemniej chcielibyśmy tutaj zasygnalizować, że przede wszystkim opowiadamy się za utrzymaniem aktualnego statusu ochronnego wilka i niedźwiedzia brunatnego. Trochę z przerażeniem śledzimy obrady tej komisji, która się nazywa Komisją Ochrony Środowiska, a została ona w znacznej mierze zdominowana przez głosy paradoksalnie dość przeciwne, czy nawet wrogie wobec środowiska, w szczególności dużych drapieżników. Miałam chwilami wrażenie, że nie obserwuję posiedzenia Komisji Środowiska, Ochrony Środowiska, tylko że wracam symbolicznie do średniowiecza i do sądów nad zwierzętami, podczas których skazywano zwierzęta na śmierć, przypisując im winę i odpowiedzialność za różne zdarzenia. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to nie wilk ani niedźwiedź organizują konflikt z człowiekiem. Konflikty są powodowane przede wszystkim przez antropopresję, a nie odwrotnie. Czyli przez zajmowanie siedlisk zwierząt, fragmentację lasów, wycinkę, presję niezrównoważonej turystyki, odpady, oczywiście dokarmianie, czyli habituację, zabudowę i wypychanie dzikich zwierząt z przestrzeni, w której dotąd mogły żyć. Padały słowa, które nie powinny organizować debaty publiczne, jak przypisywanie, mówienie o zwierzęciu, że jest mordercą, czy że poczuło ludzką

0: Paktu Zbiorowej Odpowiedzialności wobec Gatunków. Państwo nie powinno działać według zasady rządzenia przez strach, lecz na podstawie wiedzy, prawa i odpowiedzialności.
1: Podobne stanowisko w tej sprawie mają też inne środowiska ekologiczne, mówi Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty.
2: Ten język, który się pojawił medialnie i nagonka na te dzikie zwierzęta. Panowie samorządowcy, ja rozumiem problem, z jakim się spotykacie i pewnie z dużą taką presją, również tą medialną, że coś trzeba z tym zrobić. Natomiast żyjecie na tamtych terenach. Większość mieszkańców, również turystów, wie, jak współżyć ze zwierzętami, wie, jak co się robi, jak się idzie do lasu. Być może potrzebujecie wsparcia, nie wiem, od ministerstwa, od kogoś, jaką zastosować prewencję. Bo to nie jest tak, że nagle pojawiły się niedźwiedzie. Te niedźwiedzie się przyzwyczaiły. Wasze miejscowości są jak restauracja dla nich. Pachną śmieciami. Wy odpowiadacie za gospodarkę odpadami. Ona musi być może inaczej prowadzona w waszych gminach niż wreszcie Polski. To nie niedźwiedzie i wilki są winne, tylko człowiek tutaj zawinił. I teraz najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zastrzelić. I co dalej? I przyjdą następne niedźwiedzie, i przyjdą następne wilki. Dopóki się nie rozwiąże tego, co jest przyczyną, to sytuacja nie będzie rozwiązana. Niezabezpieczone śmietniki, wystawione, w jaki sposób są odbierane śmieci. Nie wiem, ludzie wystawiają śmietniki, kubły ze śmieciami na całą noc. To wszystko, cała wieś stoi z kubłami na wierzchu. Niedźwiedzie przychodzą. Kolejna rzecz, leśnicy. Po co dokarmiacie tam zwierzęta na tych terenach? Po co są te nęciska? To do myśliwych. Mówicie, że zarzucacie ekologom jakiś bambinizm, a to leśnicy mówią o tym, że biedne sarenki sobie zimą nie poradzą. Skończcie z dokarmianiem zwierząt w swoich rejonach. Nie przyzwyczajajcie z dzikiej zwierzyny do ludzkiego jedzenia i do ludzkich śmieci.
1: Mówiła Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz wracamy jeszcze na moment do sytuacji w sanockim szpitalu, gdzie rozpoczęły się masowe zwolnienia. Do końca tego miesiąca wypowiedzenia otrzyma blisko 100 osób. Jak tłumaczy ten ruch Violetta Kasperska, dyrektor szpitala?
4: Szpitale, które są bardzo podobne do naszego, czyli mają taki sam wielkość powiatu, gdzie mają porównywalną ilość łóżek czy porównywalną ilość pacjentów w ciągu roku, no mają zatrudnienie na poziomie mniej więcej 400, czasami nawet 300 osób personelu. Nas jest bardzo dużo i to nie jest w żaden sposób pretensja do jakiegokolwiek grupy zawodowej. To zostało w taki sposób poprowadzone i też powiem Państwu, że jak tutaj rozmawiam z poszczególnymi kierownikami departamentów, kto chciał i przyszedł, zawsze był przyjęty. Praktycznie został mi jeszcze dział do rozmowy, dział pulmonologii oraz tlenowni i sterylizatorni, ale większość działów zostało tak naprawdę rozpracowanych na części pierwsze i sami kierownicy departamentów w większości przypadków, kiedy rozmawiamy o organizacji pracy, optymalizacji, to można powiedzieć, że sami dochodzą do wniosku, że potrzeba im pracowników na pół. Czyli powiedzmy, jak było w jakimś departamencie, w jakimś oddziale, ja nie mówię o oddziałach szpitalnych oczywiście, ja mówię o takich działach pomocniczych typu kuchnia, administracja, księgowość, czy dział transportu, no to sami te kierownicy departamentów dochodzą do wniosku, że jakby zorganizować tą pracę lepiej i chcąc jakby też racjonalizować to zatrudnienie, to wystarczy im połowę pracowników. Więc no niestety jest nas za dużo i nie ma tutaj żadnej intencji, żeby kogoś tutaj zwolnić tylko dla zwolnienia, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić optymalizację organizacyjną, żebyśmy dalej mogli pracować, świadczyć usługi medyczne, ale też w jakimś tam bezpieczeństwie, żeby nie było tego bólu głowy, że my musimy, nie mamy za co zapłacić, no bo to jest bardzo nieprzyjemne. Ja bardzo Państwa za to przepraszam, że nie dostaliście tego wynagrodzenia i jest mi przykro i tak na to jest Wasza jakby Wasza wypracowana pensja, która zostanie jak najszybciej zwrócona i wszystkie działania są po to, ze strony starostwa, ze strony też bardzo wielu osób ze szpitala, żeby pokonać tą sytuację i doprowadzić do tego, żebyśmy dali wam jako pracownikom spokój, żebyście się zajmowali tym, co umiecie najlepiej, czyli zajmowanie się pacjentami, dbałością o nich i tak dalej.
1: Dyrektor Violetta Kacperska nie gryzła się w język, mówiąc o kosztach, które generuje dziś szpital.
4: Wszystko, co dostajemy od NFZ-u, to jest jedyny nasz płatnik, to wszystko wydajemy na wynagrodzenia. Jesteśmy 8. najgorszym w rozumieniu zadłużenia szpitalem w całej Polsce. To latami trwało i tutaj to nie jest tak, że to się w jednym momencie stało. Jakby była bardzo duża dbałość o personel, o ten komfort personelu, żeby lekarze, pielęgniarki, też personel pomocniczy, bo tutaj też nie można tego pominąć, że jest za dużo ludzi, pracowników w tym działach takich pomocniczych, bo nie chciałabym, żeby to tylko dotyczyło, wybrzmiało w ten sposób, że tylko personel tak zwany medyczny jest dotknięty jakimiś przyszłymi ewentualnymi zmianami, ale naprawdę każdy departament jest na części pierwsze rozkładane i to doprowadziło przez lata, że taka spolegliwość poprzednich zarządzających, taka chęć zatrzymania lekarzy, zatrzymania pracowników, co ja rozumiem w takim rozumieniu społecznym, bo jakby te osoby nadzorujące pracę w szpitalu, no chciały zapewnić coraz więcej personelu, coraz lepiej wynagradzanych. Ja wiem, że niektóre grupy zawodowe mają takie poczucie, że ich to nie dotyka, ale liczby nie kłamią. My mamy 160 milionów wynagrodzeń w roku, takich zobowiązań. Tyle to jest. Jest średnie wynagrodzenie ponad 13 tysięcy.
1: Dyrektor Sanockiego Szpitala przywoływała też przypadki radykalnie wysokich płac, które w jej opinii przemawiają za racjonalizacją zatrudnienia i wynagrodzeń.
4: Mogę powiedzieć, że mam osoby, które nie wiem, pracują czy w laboratorium, czy niektóre pani pielęgniarki, czy niektórzy panowie, państwa lekarze, co na przykład zarabiają niektórzy, ci ostatni, ponad 200 tysięcy. I są panie pielęgniarki, co zarabiają ponad 20, ale to nie o to chodzi, żeby się licytować, tylko żeby każdy zostawał tyle, ile powinien, zgodnie z zasadami, ale to nie może być też na zasadzie takiej, chcę ciastko i chcę zjeść ciastko, no bo musimy się trochę robić racjonalność, jeśli chodzi o poziom tych wynagrodzeń, bo niestety mam też takie przypadki nierynkowe, gdzie na przykład godzina, zwykła godzina pracy w poradni, lekarz dostaje za to 2-2,5 tysiące. Ja nie wiem, czy to jest społecznie umiarkowane. Teraz mi to jest tak bardzo, bardzo trudno odkręcić. Trudno mi jest odkręcić to, że pani z laboratorium sama sobie na przykład robiła dyżury po to, żeby z tej swojej zasadniczej pensji, która była 11 tysięcy, nabić sobie tyle godzin, że zarabia 35 tysięcy na miesiąc, tak? I takich tak zwanych kwiatków jest bardzo dużo i to jest moja praca, żeby uporządkować takie przestrzenie, które są, jakby wpływają, nie dają wam spokoju do pracy, czyli to są przestrzenie takie jak pralnia. Nasza pralnia jest bardzo droga. To jest jakiś warsztat samochodowy, to za chwileczkę jest kwestia kotłowa. Później kwestia, no tutaj muszę poruszyć ten ciężki temat, ale jak mówię, no nie ja, nie pan starosta, nie państwo robili te normy. Wszystkie normy, które związane są z obsadą pielęgniarską, są takie, jakie są. Ja uważam, że nie ma oddziałów równych, dlatego że co innego jest oddział, powiedzmy, pediatryczny, co innego oddział neurologiczny, czy wewnętrzny, czy kardiologiczny. Ale nawet w założeniu, że każdy jakby oddział do normy dostał 20% więcej personelu, żeby jakby zaspokoić tutaj ten trud w poszczególnych oddziałach, to i tak nam wychodzi, że mamy ponad 100 etatów pielęgniarskich za dużo. Jakby no to jest 100 i aż 100 etatów, ale to jest 15 milionów w roku. I my takich jakby obszarów mniejszych, większych właśnie w administracji czy w ogólnie pojętej utrzymaniu ruchu, to mamy po prostu bardzo dużo takiego tak zwanego powietrza do tego, żeby tam spowodować, żeby te grafiki były dopasowane do pacjenta z jednej strony, po drugiej, żeby pacjent był bezpieczny, personel był bezpieczny i to naprawdę nie wymaga bardzo dużych jakby poświęceń, ani też, żeby państwo też się jakoś nie obawiali, no bo my mamy tylko jedno wyjście. Ja dostałam bardzo jasny komunikat ze strony czy NFZ-u, czy ministerstwa. Nam nikt nie pomoże. My możemy albo zamknąć szpital, albo spróbować się uratować poprzez racjonalizację. Czyli poprzez doprowadzenie do tego, że dalej będziemy pracować. My nie musimy zarabiać, bo my od tego nie jesteśmy, ale my nie możemy mieć 200 milionów strat.
1: Tłumaczyła zwolnienia w Sanockim Szpitalu dyrektor Violetta Kacperska.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz czas jeszcze na przegląd najnowszych propozycji filmowych. Od tego weekendu w kinach Helios w Rzeszowie, w Krośnie i w Przemyślu zobaczycie m.in. thriller W sercu dziczy. Film Davida Ayera to opowieść o byłym oficerze sił specjalnych Jamesie Belmoncie, który wraz ze swoim psem Odinem przeżywa katastrofę samolotu na Alasce. Od tej chwili obaj muszą zmierzyć się z bezlitosnymi warunkami alaskańskiej dziczy i walczyć o przetrwanie. W roli głównej występuje Brad Pitt, a partnerują mu m.in. Jake Simmons i Anne Lamp. Za kamerą stanął David Ayer, reżyser znany m.in. z Fury i Legionu Samobójców. Film jest więc połączeniem kina survivalowego z opowieścią o więzi człowieka i psa wystawionej na ekstremalną próbę. Obraz trwa ponad 100 minut i powinien zainteresować widzów szukających klasycznej historii o przetrwaniu, surowej alaskańskiej przyrodzie i relacji człowieka z wiernym psim towarzyszem. Drugą z premier tego weekendu jest Luna i rozgadana świnka. To nowa familijna animacja produkowana w Belgii i we Francji. Reżyserem filmu jest Philip Risch, który wraz z Lukiem Rossim napisał również scenariusz. Bohaterką zaś 11-letnia Luna, wielka fanka książek o superbohaterach walczących o ochronę środowiska. Pewnego dnia dziewczynka otrzymuje od tajemniczego autora magiczne pióro, dzięki któremu wszystko, co napisze, zaczyna stawać się rzeczywistością. Luna szybko przekonuje się, że niezwykła moc może być zarówno szansą, jak i ogromną odpowiedzialnością. Dlatego wyrusza na niebezpieczną misję ratowania środowiska i planety. Towarzyszy jej ukochana świnka morska Airbank, która za sprawą magicznego pióra niespodziewanie zyskuje zdolność mówienia. Na drodze Luny i jej niezwykłej towarzyszki staje jednak twórca magicznego przedmiotu, który zrobi wszystko, aby pokrzyżować ich plany. Film łączy przygodę, humor i elementy fantastyczne z opowieścią o dorastaniu, sile wyobraźni oraz odpowiedzialności za własne decyzje. Luna i rozgadana świnka jest przeznaczona dla widzów od 7 lat. Polska wersja kinowa dostępna jest z dubbingiem. Zapraszamy do kin Helios w Rzeszowie, w Krośnie i w Przemyślu. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
4: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek budzący sporo emocji temat czwartkowego ataku furii 31-latka, który zabił jedną i ranił kolejne 4 osoby w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Później sprawdzimy, jak wygląda w naszym regionie realizacja jednej ze sztandarowych obietnic PiS i PO, czyli budowy tanich mieszkań na wynajem. Dziś także wybierzemy się do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. O osobliwościach przyrody czy niefrasowości osobliwych turystach opowiedzą nam przyrodnicy Sławomir i Iwona Zielińscy, którzy regularnie we wrześniu odwiedzają Wysokie Bieszczady. Zaczynamy jednak od wydarzeń z czwartkowego przedpołudnia. Czy wiemy już coś więcej na temat tego, co wydarzyło się w opactwie benedyktynek w Jarosławiu? O to pytamy Wiesława Szczepańskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji.
5: Wiemy to, co też państwo wiecie. Osoba pochodzenia ukraińskiego, obywatel Ukrainy, przebywający 5 lat na terytorium Niemiec, a więc mający prawo do tranzytu przez Polskę, przemieszczał się z Niemiec na Ukrainę, dotarł do przejścia granicznego. Tam został de facto zawrócony z uwagi na fakt nieopłacenia dokumentów, tak? I pytanie, jak znalazł się w Jarosławiu, powiedzmy 30 parę kilometrów od przejścia granicznego, to już będzie dochodziła prokuratura. Rano po prostu wtargnął do klasztoru, sięgnął po nóż i dokonał zbrodni, powiedzmy, zabicia jednej osoby. Oczywiście ta osoba została przez policję przebadana na zawartość alkoholu. Wskazuje, że był trzeźwy. Czekamy na wyniki pobranych również krwi, jeśli chodzi na pochodność, powiedzmy, rzeczy związanych z narkotykami. Natomiast jest z nim utrudniony po prostu w tej chwili kontakt. To już w tej chwili wszystko, co już dalej będzie prowadzone, będzie objęte tajemnicą śledztwa.
4: W tekście Agaty Kulczyckiej z Gazety Wyborczej czytamy, że dzieci z Ukrainy już spotykają się z wrogością w polskich szkołach z powodu tego, że sprawcą był obywatel Ukrainy.
5: Powiem, no nie chciałbym, żeby efektem tej zbrodni, tak, tego, powiedzmy, elementu, który nastąpił, zresztą dzisiaj również, jak państwo widzimy, prezydent Ukrainy mówi, że należy to po prostu wyjaśnić i potępić, żeby jeden incydent, niestety tragiczny, był elementem takiej po prostu wrogości. Na tę chwilę jest spokojnie, po prostu nie mamy incydentów, mam nadzieję, że uda się po prostu to wszystko wyjaśnić.
4: Mówił Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Teraz w naszym programie czas już na ważny temat społeczny. Tanie mieszkania na wynajem to idea, którą rząd i samorządy promują i wspierają już od kilku lat. Na Podkarpaciu realizuje ją spółka SIM Południe, która ma wybudować nowe bloki m.in. w Sanoku i w Ustrzykach Dolnych. O działalności spółki na ostatniej czwartkowej sesji Rady Miasta Sanoka mówił Waldemar Ziółkowski, prezes SIM Południe, pełniący tę funkcję od września 2025 roku.
6: Wszystkie SIM-y, czyli Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, są programem rządowo-samorządowym, który realizowany jest przez Krajowy Zasób Nieruchomości z ramienia rządowego oraz przez samorządy. W naszym przypadku, w przypadku SIM-u Południe, jest to 5 samorządów. Gmina Medyka, miasto Mielec, miasto Przemyśl, miasto Sanok, miasto Ustrzyki Dolne. W ramach takiego połączenia przy pomocy gmin SIM, każdy z SIM-ów jest w stanie pozyskać środki na społeczne budownictwo mieszkaniowe. Jeżeli chodzi o inwestycje w Sanoku, SIM Południe planuje wybudowanie do 84 lokali mieszkalnych. w granicach od 30 do 60 metrów kwadratowych każdy.
4: Radni dopytywali o szczegóły inwestycji w Sanoku, tym bardziej, że już jakiś czas temu widzieli wizualizację i słyszeli o rychłym wbiciu łopat pod budowę bloków. Serię pytań dość zręcznie podsumował na końcu Sławomir Miklicz, przewodniczący Rady Miasta.
7: Co roku dostajemy dokładnie tą samą informację, którą przedstawił pan nam dzisiaj. Czyli nie chcę oceniać poprzedniego zarządu, poprzedni projekt poszedł do kosza, bo się nie nadaje. Mamy nowy projekt, ogłosimy przetarg. Dokładnie co roku słyszymy to samo. Od 4 lat. O ile dobrze pamiętam, pierwsza koncepcja i zapewnienia władz spółki były takie, że w 2024 roku zostaną oddane mieszkania. Państwo radni z poprzedniej kadencji chyba mogą to potwierdzić. Później przyszedł nowy prezes, mówił, że mieszkania będą w 2025, może w 2026. Później była znowu zmiana prezesa, był delegowany z Rady Nadzorczej, zresztą nasz przedstawiciel naszej gminy z Rady Nadzorczej, mieszkaniec Jarosławia, który w tamtym roku, państwo pamiętacie, jak opowiadał o SIM-ie, o tym, że bloki były źle ustawione do słońca, że trzeba je inaczej ustawić i że będzie przetarg ogłoszony. I dzisiaj, panie prezesie, słyszymy dokładnie to samo. Spółka nie, tylko tyle, że spółka nie dysponuje żadnymi dokumentami i że przetarg będzie ogłoszony. Więc ja mówię o tym dlatego, żeby pan prezes nie dziwił się tym pytaniem.
8: Nie dziwię się.
7: Dlatego, że ja śledzę SIM-y dokładnie, odkąd powstały. Nasz SIM był jednym z pierwszych. Jednym z pierwszych, nie wiem, czy państwo pamiętacie. Natomiast inne SIM-y już dawno poddawały budynki, jak chociażby SIM Podkarpacie. Już klucze, już ludzie tam mieszkają. SIM-y, które później powstały, już te mieszkania oddają. Dlatego też śledzimy to, co się dzieje. No i wniosek nasuwa się jeden. Jesteśmy na tym samym etapie, co 4 lata temu. Nie ma żadnego ruchu do przodu. 4 lata temu byliśmy na tym etapie, widzieliśmy wizualizację. Potem w następnym roku widzieliśmy nowe wizualizacje. W ostatnim roku nowe wizualizacje, bo słońce nie tak świeciło. I teraz jest wizualizacja nowa, która jest też i na stronie internetowej SIM-u zamieszczona. Tak więc, szanowni państwo, jesteśmy w tym samym miejscu, co 4 lata temu w mojej ocenie. Nie ruszyliśmy się nawet o krok. Jedyne, co się zmienia w tym projekcie, to zmieniają się członkowie Rady Nadzorczej i prezesi. Taka jest moja ocena. Oczywiście, panie prezesie, proszę tego nie brać do siebie, bo to nie pańska wina, żeby było jasne. Ja mówię ogólnie o wnioskach, które się nasuwają. Mnie też, szanowni państwo, uderza to, że w spółce, w której jesteśmy współudziałowcem, kolejny raz do Rady Nadzorczej nie jest powoływany przedstawiciel miasta, naszego miasta. Oczywiście przedstawiciel miasta jest, tylko najpierw był z Jarosławia, teraz jest z Rzeszowa. No, w Sanoku raz jeden nie ma specjalisty, który mógłby reprezentować nasze interesy w spółce. No, to dla mnie kompletnie jest niezrozumiałe. Zresztą nie było wcześniej i nie jest teraz, to już mówiłem wielokrotnie. Panie prezesie, ja mam pytanie konkretne. Niech pan, biorąc pod uwagę to, że za rok się spotkamy znowu, niech pan spróbuje nam oszacować harmonogram działań doprowadzających do oddania klucza, powiedzmy sobie, w 3 krokach milowych. 3-4 krokach milowych, tak żebyśmy mogli za rok zweryfikować, czy te kroki są robione. Jakby pan był uprzejmy...
9: Teraz zapewne... referować, czy przesłać
7: teraz, bo pan przecież taki harmonogram ma zapewne. Nie?
9: Oczywiście, że mam.
7: Dlatego proszę, jakby pan był uprzejmy nam te 3-4 kroki milowe takie podać, tej inwestycji, które za rok będziemy mogli, jak się spotkamy, będziemy mogli sobie ocenić, czy one są realizowane, czy nie.

0: na budowę, pozyskanie środków. Po 12 miesiącach rozpoczynamy przetarg i partycypację. To idzie jednocześnie. Jeśli będzie pozwolenie w lipcu 2027 roku, to czekamy 12 miesięcy na finansowanie inwestycji. Tak jak powiedziałem, do końca 2029 roku nieruchomość powinna być oddana. W założeniach finansowych, które robimy nie tylko dla Sanoka, w 30 roku spółka powinna uzyskiwać już zyski z najmu.
1: Mówił Waldemar Ziółkowski, prezes SIM Południe. Sławomir Michlicz komentował.
2: Pan prezes wymienił 5 kroków milowych. Myślę, że też z jakimś tam marginesem błędu oczywiście. Grudzień 2029, rozumiem, będziemy gotowi według tego harmonogramu do oddania kluczy mieszkańcom. Nasza rola jest taka, żeby tą informację mniej więcej przynajmniej raz w roku pozyskać właśnie. No i prawda jest też taka, że co roku mamy dokładnie tą samą informację, jak do tej pory oczywiście. Jak do tej pory mamy dokładnie tą samą informację. Ja już naprawdę na karp nie wiem, czego można położyć to, że w 2024 roku te mieszkania miały być według pierwszych informacji, nie? Więc szanowni państwo, no trudno się dziwić naszemu zniecierpliwieniu, tym bardziej, że ja pamiętam dokładnie, jak była przedstawiana ta sytuacja. Jesteśmy jednym z pierwszych SIM-ów, idziemy najdynamiczniej, będziemy niedługo oddawać mieszkania. Potem pamiętacie państwo problemy z przekazaniem 4 milionów, które przekazywaliśmy do spółki. Potem taka wojenka we własnym domu była, prawda? Trochę można to powiedzieć, mówię o zarządzie spółki, o radzie nadzorczej i o właścicielach. To wszystko spowodowało to, że zamiast mieszkań dzisiaj rozmawiamy dokładnie o tym samym punkcie wyjściowym, o którym rozmawialiśmy w 2023 i 2024 roku. Ja jeszcze raz podkreślam, panie prezesie, proszę nie odbierać tego do siebie, bo to przecież nie pana wina. Pan nie może odpowiadać za działania spółki, które były przed tym, jak pan objął stery w tej spółce. Natomiast no, radni dokładnie pamiętają tę sytuację.
1: Mówił Sławomir Michlicz, przewodniczący Rady Miasta Sanoka. Do tematu tanich mieszkań budowanych przez SIM Południe wrócimy jeszcze za 3 minuty. A teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
4: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczenie na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hulu.
5: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
4: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi jałd czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. 3 miliony złotych trafią na zakup nowych karetek dla pogotowia w Rzeszowie i Przemyślu. Każda ze stacji otrzyma po 1,5 miliona złotych, a nowe ambulanse mają być przystosowane także do trudniejszych warunków terenowych. Justyna Rudzka.
6: Chodzi o samochody z napędem na 4 koła i specjalistycznymi noszami bariatrycznymi, czyli przeznaczonymi do transportu pacjentów o większej masie ciała. Pieniądze przyznał Zarząd Województwa Podkarpackiego, który zdecydował też o wsparciu szpitali w Krośnie i Tarnobrzegu, między innymi na nową centralę monitorującą oraz modernizację zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4: Na początku przyszłego miesiąca, 7 i 8 października, oczy miłośników nowoczesnych technologii zwrócą się w stronę Jasionki. Odbędzie się tam druga edycja Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Udział jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji. Przełom w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy. Byli członkowie zarządu spółki Solvere, Anna P. i Piotr M. usłyszeli zarzuty niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
7: Jak ustalono, realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była ona zbieżna z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
4: Sprawa jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Zdecydowanie mniej skomplikowana, choć wyjątkowo kosztowna okazała się interwencja rzeszowskich policjantów w Łowisku. Zatrzymali rowerzystę, który jechał od jednej krawędzi jezdni do drugiej. Powód: ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Teraz zaglądamy nad Wisłok. Z dna zalewu rzeszowskiego zniknie ponad 20 tysięcy metrów sześciennych mułu. Dzięki temu zalew zachowa zdolność do gromadzenia wody, ważną m.in. podczas suszy i intensywnych opadów. Grzegorz Pałka.
8: Prace przygotowane badawcze już się zakończyły, a specjalny sprzęt do wydobywania osadów jest gotowy do działania. Wydobyty muł zostanie odwodniony, a następnie wykorzystany do rekultywacji zdegradowanych terenów. Cała inwestycja kosztuje blisko 3 850 000 zł i ma zakończyć się do 15 grudnia. Roboty odbywają się pod nadzorem przyrodników.
4: Czyste środowisko to także cel nowego programu dla młodych mieszkańców stolicy Podkarpacia. Osoby w wieku od 15 do 24 lat mogą zdobyć

0: pieniądze na własne pomysły dotyczące zieleni, ograniczenia odpadów czy poprawy miejskiej przestrzeni. 8 najlepszych projektów otrzyma po $5000.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
2: Radio Złote Przeboje RES.

0: go podjąć, bo z kilkoma rozmawiałem osobami, które nie chciały się wpychać do spółek, szczególnie państwowych, które są nadzorowane przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Musicie to państwo wiedzieć. I mamy dwie opcje polityczne, która pierwsza zarządzała, czyli Prawo i Sprawiedliwość, a teraz Platforma Obywatelska. I przez dwa lata to one mają nadzór nad tymi spółkami, SIM-ami, a my możemy tylko naszych członków do Rady Nadzorczej stawiać, takich, którzy będą nas informować. Pan Zenon Wajda miał duże doświadczenie, jeśli chodzi o budownictwo, ale widocznie akurat przez ten okres, przy tylu zmianach prezesów, nie udało mu się, bo to jest jeden głos, szanowni państwo, to jest jeden głos jako samorządu, a tych samorządów jest dużo więcej, nie udało mu się na tyle uzyskać może wsparcia poszczególnych prezesów, żeby ta inwestycja szła do przodu, szczególnie, że każdy projekt, tak jak już powiedziałem, został później zweryfikowany przez procedurę i prawo oraz odstępstwa, które też były brane przy przedstawianiu tego projektu. Jeśli chodzi o pana Marcina Fiołka, bo tutaj oczywiście widziałem pierwsze pytania pana radnego Adama Korneckiego, jeżeli by chciał, to bym mógł zadzwonić do kolegi, do przedstawiciela z tej samej opcji politycznej i mógłby się wszystko dowiedzieć, dlaczego pan Marcin Fiołek jest, bo pan Marcin Fiołek był tutaj w spółce SPGiK M i również jako członek tej spółki nadzorował budowę mieszkań na ulicy Ustrzyckiej i dlatego według mnie jest dobrym fachowcem, ma odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do tego, aby przyspieszyć tą inwestycję, bo my jako samorząd zrealizowaliśmy ją dużo szybciej niż SIM Południe. Nasz SIM kroczy w miejscu i my to widzimy. Kolejna zmiana prezesa teraz daje w pewnym sensie zielone światło, ale na pewno będziemy oczekiwać od prezesa poszczególnych działań zgodnych z harmonogramem. Ja liczę, że te terminy będą dosyć dużo szybsze, bo skoro samorządowi się udało wybudować w ciągu 2 lat mieszkania, to myślę, że SIM Południe też na to stać. Oczywiście będzie to zależne od dotacji. Pamiętajcie, szanowni państwo, od dotacji, które mają być dedykowane, dotacji rządowych, jako kolejnej transzy środków, które bank BGK przyzna dla SIM Południe. Nawiązując do tych dwóch nazwisk, twierdzę, że to są osoby, które dobrze będą nadzorować tą działalność. Na następny przyjazd będzie pan Marcin Fiołek na pewno zaproszony teraz od, nie wiem, od 1,5 miesiąca, może od 2 miesięcy. Wiem, że jest w bardzo dobrym kontakcie też z panem prezesem. I co jest jeszcze, szanowni państwo, bardzo ważne. Dlatego wybrałem też pana Marcina Fiołka, który jest z Rzeszowa, który był przy naszym budownictwie, po to, żeby nie obciążać naszą spółkę dodatkowymi kosztami za delegację, które musiałby przedstawiciel nasz tutaj Sanoka przy wszystkich spotkaniach rad nadzorczych pobierać z tego tytułu. A tak jest na miejscu. O tym też chciałem powiedzieć, bo widzę, że dla państwa najważniejszym jest teraz elementem zmiana osób. Panie przewodniczący, proszę się nie śmiać z tego, tylko mówię o tym dosyć poważnie i pan chyba też jest tego świadomy, że środki w spółce są bardzo ważne i każdą złotówkę liczymy. I w ten sposób też właśnie liczyliśmy tą złotówkę. Dziękuję bardzo.
1: Przewodniczący Rady Miasta Sławomir Miklicz był zadziwiony argumentami burmistrza Matuszewskiego.
2: Panie burmistrzu, zawsze można dobierać dobre argumenty do różnej dyskusji, nie? I teraz powinienem zadać pytanie, co robili przedstawiciele, mieszkańcy z Warszawy, Tarnobrzega w radach nadzorczych naszych spółek miejskich. Z Rzeszowa był pan Konrad Fiołek, przyjeżdżał na rady nadzorcze SPGM-u. Tutaj kosztów dojazdów pan nie liczył. No, panie burmistrzu, to nie jest złośliwość, tylko czasami lepiej dobrać argumenty merytoryczne niż takie, które można jednym zdaniem podważyć, bo to nie ma sensu, po prostu. Ja uważam, chcę to podkreślić jednoznacznie, dla mnie lepszym przedstawicielem w Radzie Nadzorczej na przykład by była pani burmistrz Teresa Kudroń, która by pilnowała naszego interesu. I może być, nie ma takich przeciwwskazań. Urzędnicy niektórzy, którzy mają kompetencje ku temu, urzędników powołuje pan do innych rad nadzorczych. Tutaj też można powołać. Ja nie wierzę w to, że ludzi nie ma w Sanoku z umiejętnościami. To jest oczywiście pańska decyzja i pan ponosi za nią odpowiedzialność. I to tyle. I ja nic złego tutaj nie mam na myśli. Niemniej jednak pan już kiedyś powiedział, że Sanok ma problem z ludźmi z potencjałem. Ja to bardzo dobrze pamiętam i to na sesji pan powiedział publicznie. Natomiast ja uważam zupełnie inaczej. Jakbyśmy chcieli, to tych ludzi z potencjałem w Sanoku byśmy znaleźli. Pan podjął inną decyzję i tyle.
1: Burmistrz Tomasz Matuszewski ripostował.
0: Panie przewodniczący, no nie trafił pan, bo pani Teresa Kudro nie ma kwalifikacji odpowiednich do tego, żeby zasiadać i być członkiem nadzorczej spółce SIM Południe. To jest po pierwsze, czyli znowu pan narzuca jakiś tok myślenia dla poszczególnego pracownika.

0: Kubicka, który nie ma kwalifikacji, a miałby się tego podjąć. To jest po pierwsze. Nie mówiłem o potencjale, tylko o kwalifikacjach mieszkańców Sanoka. Tu jest znowu pan myli, bo potencjał Sanoku jest bardzo duży, za każdym razem to powtarzam, ale kwalifikacje do odpowiednich stanowisk muszą być po prostu posiadane przez daną osobę. Także proszę nie mylić dwóch pojęć, bo myli pan je od początku po to, żeby narzucić swoją narrację. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, cieszę się, że pan się nie myli w ogóle.
2: Odparł przewodniczący Rady Miasta Sanoka Sławomir Miklicz.
3: Radio Złote Przeboje.
2: Po dyskusji nad funkcjonowaniem spółki SIM Południe sanoccy radni wysłuchali jeszcze sprawozdania z działalności Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w 2025 roku. Był to ostatni pełny rok funkcjonowania spółki, która w marcu tego roku została połączona z Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. SPGM w 2025 roku zrealizował m.in. inwestycję mieszkaniową przy ulicy Ustrzyckiej, co wpłynęło na bilans i inne wyniki finansowe spółki. Stratę w wysokości ponad 900 tysięcy złotych. Największym wydarzeniem w działalności spółki SPGM było w zeszłym roku oddanie jesienią nowych bloków przy ulicy Ustrzyckiej.
4: Powstały dwa nowoczesne wielorodzinne budynki mieszkalne wraz z przyległym parkingiem. W efekcie tej inwestycji powstało 80 nowych mieszkań komunalnych. Jakbyśmy tam pamiętali, to inwestycja miała się zakończyć w grudniu 2024, ale została podjęta decyzja, że budujemy 20 mieszkań dodatkowych na poddaszu, co spowodowało, że czas trwania inwestycji przedłużył się o pół roku. W październiku oddaliśmy budynki do użytku i zaczęliśmy amortyzację tych budynków i zasiedlenie naszymi mieszkańcami. Budynki te służą poprawie warunków mieszkaniowych sanockich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. To duże przedsięwzięcie również pod względem finansowym. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 20 738 tysięcy złotych. Jest jednym z najważniejszych materialnych efektów działalności SPGM-u, który pozostaje w mieście i jest do dyspozycji mieszkańców oraz gminy miasta Sanoka.
2: Tomasz Mazurkiewicz odniósł się też do marcowego połączenia dwóch miejskich spółek SPGM i SPGK.
4: Rok 25 był ostatnim, tak prawdę mówiąc, pełnym rokiem samodzielnej działalności SPGM. Z jednej strony jest strata finansowa, która wynikała z tego, że tamten rok był bardzo kiepski w świadczone usługi ze strony gminy miasta Sanoka, które nam były zlecane, nie było pustostanów. Nie było też wartości finansowych, jak w ubiegłym roku, 2024, które były w stanie pokryć straty. Z drugiej strony było widać, że jest wzrost sprzedaży usług zewnętrznych, bo braliśmy wszystkie prace, które nam tam zlecano na zewnątrz przez jakieś firmy zewnętrzne, jakieś prace porządkowe, remonty i inne takie drobiazgowe rzeczy. Też mieliśmy w ubiegłym roku końcem 25 remont schronów, które nam trochę pomogły. Dzięki inicjatywie z lat poprzednich powstało 80 nowych mieszkań. Dzisiaj już SPGM nie funkcjonuje samodzielnie. Całość spółki, cały majątek, czyli te 32 miliony, został wniesiony do spółki SPGK i to zostało zrobione z woli właściciela spółki, czyli gminy miasta Sanoka. Majątek, pracownicy i zadania są kontynuowane w SPGK. Naszym zadaniem jest teraz wykorzystywać możliwości wynikające z połączenia, uporządkować przejęte obszary działalności, poprawić je w ramach jednej sprawnie działającej organizacji. Cała ta operacja nie byłaby możliwa bez pracowników obydwu spółek, którzy byli mocno zaangażowani w proces połączenia. I tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować za zaufanie i poddanie się zmianom, które budziły obawy i niepokoje. A my tak prawdę mówiąc wszyscy, którzy tu jesteśmy zgromadzeni, byliśmy beneficjentami tych obaw, bo lądowaliśmy tutaj parę razy i na komisjach, i na spotkaniach, i na sesjach, które były inicjowane przez pracowników, którzy obawiali się o swoją przyszłość. Dzisiaj jesteśmy już w innym miejscu troszeczkę. Jakby ta sytuacja się powoli wygładza, staramy się integrować nasze systemy informatyczne, co jest dosyć trudne, bo tych zadań jest wiele. Realizujemy działania, przesuwamy trochę pracowników z byłego SPGM-u do działań w obrębie SPGK, czyli z tych zadań, które były w drugiej spółce. I cóż, mogę podziękować tylko za wsparcie w

0: raczej wiejskich i mocno współpracuje też ze społecznością lokalną.
1: To taka forma animowania ludzi do działalności społecznej, do bycia razem, tak?
0: No właściwie to tak one się zrodziły. Zrodziły się te uniwersytety po to, żeby zaktywizować środowiska wiejskie. One mocno ewoluowały na przestrzeni czasu. No myślę, że w tym momencie pełnią przede wszystkim chyba rolę kształcenia osób dorosłych w różnych kierunkach.
1: Jak wspomniałem, wykładasz na Uniwersytecie Ludowym, a więc uczysz ludzi właśnie tworzenia biżuterii koralikowej?
0: Nie do końca, bo w Uniwersytecie Ludowym uczę tkactwa, a jeśli chodzi o biżuterię koralikową, no to tak troszkę. Uczę też makramy, a czasem jak trzeba, to również wikliny.
2: Rozmawialiśmy z Eweliną Matusiak-Wyderką z Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.
3: Tym żyje Rzeszów.
2: 17 września w miastach i gminach Podkarpacia słychać było modulowany dźwięk syren alarmowych ostrzegający przed atakami z powietrza. Jak zachowywać się w takiej sytuacji, radzi Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
4: Proszę zastosować się do alarmów, zarówno SMS-owych, jak i do alarmu dźwiękowego, znaleźć bezpieczne schronienie. Jest to alarm ostrzegający przed nalotem z powietrza. Pozostajmy w ukryciu aż do momentu odwołania alarmu. Będzie to ciągły dźwięk syreny, który będzie trwał przez 3 minuty.
2: Informował Marcin Betleja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
2: Teraz w naszym programie już nieco przyjemniejszy temat. Jak widzą Bieszczady przyjezdni? Co ich najbardziej zaskakuje? Pytamy o to dwoje przyrodników z Trójmiasta. Sławomir Zieliński, entomolog, i jego żona Iwona Zielińska od początku lat 90. XX wieku regularnie odwiedzają Bieszczady i eksplorują tutejszą przyrodę.
5: Liczyliśmy, ile razy byliśmy w Bieszczadach, ponieważ zaczęliśmy od momentu, kiedy nasz najstarszy syn miał 4 lata, a był to 92 rok, i od tamtej pory, jak już dziecko mogło chodzić, to po tych Bieszczadach biegało. Więc liczyliśmy i nie mogliśmy się doliczyć, ale doszliśmy do wniosku, że musi być powyżej 20 razy.
6: Biegał, ale był także noszony na plecach przez ojca, i to nieraz kilometrami. No i pod górę czasami także.
2: Dlaczego warto przyjechać w Bieszczady jeszcze we wrześniu? Dlaczego tyle osób tak chętnie wybiera się w to miejsce akurat wtedy?
6: Nam się akurat nie trafiły takie jazdy wrześniowe z wiadomych względów szkolnych mianowicie. Natomiast no, myślę, że tu Iwonka by ładniej to powiedziała, bo ja jestem dosyć nieartystyczny. We wrześniu głównie po to się jeździ. To może oddam głos, jeśli mogę, bo mojej małżonce ona to lepiej powie.
5: Przede wszystkim wrzesień jest bardzo spokojnym miesiącem w Bieszczadach. Jest cisza, spokój, jest też wiele fajnych imprez artystycznych, oczywiście plenerowych, a przecież ten plener tam jest piękny. I myślę, że powodem jest przede wszystkim ten spokój dla ludzi, bo to jest naprawdę ważny element naszego życia. No teraz w takim szalonym życiu to po prostu jest podstawa.
6: Przebarwiające się buczyny na czerwono-pomarańczowo, zgniła albo inna zieleń świerczyn, czasami tam gdzieś jodła się trafi. Wspaniałe klony czerwieniejące, to dobrze mi idzie. No i to jest też często dla wielu ludzi jakiś argument, żeby właśnie pojechać w Bieszczady.
2: Bieszczady kojarzył się z ciszą, a jednak w tym roku, w miesiącach szkolnych, czyli także od kilku tygodni, ciszę zakłócają dzwonki.
5: Tak, w tym roku byliśmy w Bieszczadach i zaskoczyło nas, ponieważ wcześniej się to nie zdarzało. Wielu ludzi, w tym też dzieci, przy ubraniu, przy pasku, przy plecaku, mieli umocowane takie dzwoneczki. Dzwonki, które jak idziesz, to po prostu słychać. No i zaczęliśmy się dopytywać z mężem, co jest powodem takiej ilości tego hałasu. No bo jednak w Bieszczadach jest cisza, idziesz szlakiem, czasem samotnie, czasem w dwójkę, a w pewnym momencie przychodzi cała grupa, która dzwoni. No więc dowiedzieliśmy.
2: Chyba cenne zalecenie. Robimy trochę hałasu, by zwierzęta nas unikały.
6: Trochę jest to kluczowe i incydentalnie, a nie trwale i uporczywie, prawda? Bo zwierzęta są...

0: zamknąć, ponieważ kamienie są ruchome. Sam szlak to nie jest szosa. W związku z powyższym jestem zaskoczona. I jeszcze powiem jedną rzecz. Schodzą z dziećmi, małymi dziećmi. To jest po prostu... I jeszcze rodzice mają czołówki, dzieci ich nie posiadają, nawet gdyby posiadały. Ale dla mnie takie schodzenie powinno być po prostu karane, bo naprawdę jak się coś wydarzy, to trzeba tych ludzi ściągać. Nie wyobrażam sobie, żeby ojciec szedł 2 godziny do Wołosatego po to, żeby pomoc dla dziecka dać. A z drugiej strony wiemy dobrze, że komórki, mamy komórki przy sobie, a one nie działają tak, jakby się nam wydawało idealnie. Czasem nie ma w ogóle połączenia, nie ma zasięgu i jest problem.
1: A propos tego schodzenia nocnego, no aspekt często pomijany. Przecież wiele zwierząt, skoro jest mniejszy ruch, po prostu wychodzi na szlaki, tak? To są te zwierzęta mniejsze. Małe kręgowce, owady, ślimaki i tak dalej. No nie ma sytuacji, żeby czegoś tam nie rozdeptać, a tutaj jakby takim flagowym przykładem może być to, że dowiedzieliśmy się, że taka osoba schodząca, no już prawie po ciemku widziała salamandrę, która wyszła tam, bo po prostu

0: pełną paletę, nie tylko dla wytrawnych biegaczy, ale również na przykład dla osób, które chodzą z kijkami.
1: W programie znalazły się więc biegi na 5, 10, 26, 50 i 100 kilometrów oraz nowość tegorocznej edycji, około 170-kilometrowy podkarpacki szlak i wspomniana już ultra wyrypa. Wydarzenie wspiera województwo podkarpackie i jest ku temu dobry powód.
0: To promocja naszych terenów. Powiem szczerze, że Góry Słonne są pięknymi i moimi ukochanymi, tak prywatnie, górami. Widziałem mnóstwo gór świata, ale do mojego pięknego, kochanego Sanoka zawsze wracam z uśmiechem na twarzy i treningi, które można w naszych górach wykonywać, mogą być piękne, malownicze, ale również mogą być strasznie wymagające, dlatego że mamy piękne podbiegi, techniczne zbiegi i chcemy promować nasze regiony, nasze perełki, wybiec troszeczkę poza ten Sanok i pokazać trochę tego naszego zakątka Podkarpacia.
1: Mówił Jarosław Jakimowski. Walory trasy podkreśla też Łukasz Łagożny.
2: Mamy wiele perełek na trasie, między innymi najbardziej popularny i miejsce, przez które przebiegają praktycznie wszystkie dystanse, to jest Orli Kamień i Orle Skałki, z których widać panoramę Sanoka. Piękne miejsce, które na pewno warto też odwiedzić, jeżeli ktoś nie biega, też udać się na wycieczkę taką i przejść sobie taką trasę, tam jest 10 kilometrów, także to też można zwiedzić. Szybowisko w Bezmiechowej, to już przy tych dłuższych dystansach 50 kilometrów do zwiedzenia, tam pięknie można zobaczyć, jak szybowce startują, albo jak wyjdziemy na górę, no to już panoramę Bieszczad i startujące szybowce. Na dystansie 25 kilometrów jest Bacówka na Wujskiem, z której też widać pięknie całą panoramę Bieszczad i dość często spotykane o poranku inwersje, czyli na dole mgły mamy pokryte i wysypywają się tylko czubki gór z tej mgły.
1: Organizatorzy jak zwykle zadbali o prowiant i bezpieczeństwo zawodników.
0: Na wszystkich naszych dystansach są punkty regeneracyjne, punkty odżywcze. Już nie mówimy tu o krótkich biegach, które można przebiec na raz, czyli 5 czy 10 kilometrów, ale załóżmy bieg nasz najdłuższy ma takich punktów odżywczo-regeneracyjnych 12, tak więc co kilkanaście kilometrów uczestnik może się zatrzymać, dolać izotoniku, wody, coś przekąsić, zjeść, napić się ciepłej zupy czy herbaty. Również są trzy tak zwane przepaki, czyli punkty, gdzie wcześniej deponuje się zapasowe ubranie, zapasowe buty, bo różne mogą być warunki na trasie. Jeżeli zaczyna padać deszcz, to my nie odwołujemy zawodów, tylko po prostu w tym deszczu się biegnie, nieraz godzina, a nieraz 10 godzin. Tak więc takie przepaki również zorganizowaliśmy.
1: Gdy biegniemy 170 czy 270 kilometrów, to chyba potrzebujemy też snu.
0: No tego snu jest mało. Ja jako czynny zawodnik startujący w tak długich dystansach rzeczywiście zdarza się spać. Natomiast to nie jest taki sen, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli nie wiem, kilka godzin czy jakaś drzemka półgodzinna, dlatego że śpi się tak naprawdę po kilka minut. To jest 3, 5 minut, 15 minut to jest taki najdłuższy sen.
1: O biegach górskich Sanok, których 9. edycja odbyła się w dniach 17-19 września, opowiadali Jarosław Jakimowski i Łukasz Łagożny ze Stowarzyszenia Sanok Biega.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz wracamy już do rozmowy ze Sławomirem i Iloną Zielińskimi, przyrodnikami regularnie odwiedzającymi Bieszczady. Kilka minut temu mówiliśmy o dość istotnym, ale często lekceważonym przez turystów zakazie schodzenia ze szlaków w Bieszczadzkim Parku Narodowym.
4: Jeszcze nie dopowiedziałem, że to nie tylko chodzi o robienie zdjęć, ale także często widać przypadki wychodzenia poza szlak w takie miejsca i po prostu odpoczywania, przebywania dłuższy czas, gdzie człowiek siedzi, kręci się, prawda, to są rzeczy dla przyrodnika bardzo bolesne, a zwracanie uwagi nic nie daje.
1: Czy Sławomirowi Zielińskiemu zdarza się zwracać uwagę turystom schodzącym ze szlaku?
4: Często, ale w poprzednich latach bardziej. W poprzednich latach, bo widzę, że to ciągle się dzieje. Faktem też jest, że spotyka się na szlakach służby parkowe, straż parkową, ale to są zasoby osobowe takie, że jest mało ludzi i nie sposób wszystkiego ogarnąć. I uważam, że i zachęcam serdecznie młode pokolenia do zwracania uwagi Jak najbardziej.
1: Być może powodem schodzenia ze szlaków jest fakt, że nie ma przy nich toalet, nie ma miejsc do siedzenia. Dlatego na przykład pomysłem na odpoczynek jest zejście ze szlaku i wejście na skały.
4: Tak, to a propos toalet, to szybciutko powiem, że toalety bywają, ale jest także bardzo specjalistyczna toaleta przy Bukowskiej Przełęczy, w której pracują żdżownice, prawda, żeby

0: tą dekompozycję, czy ten rozkład czynić. Co do ławek, no ławki nie są naszym ulubionym tematem, gdyż na każdej ławce, na przykład na podejściu na Przełęcz Bukowską, albo na tablicę może lepiej, tutaj od strony Włosatego, no są jakieś dziwne tabliczki, w których Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w ramach Funduszu Leśnego dofinansowuje te ławki, tam jest mniej więcej napisane, dokładnie nie zacytuję, ale to jest właśnie prawie że tak. Teraz jak to statystycznie wygląda? Na podejściu z Włosatego na Siodło pod Tarnicą, no zabawiliśmy się w przeliczanie tych ławek, no i przeliczyliśmy w dwóch miejscach, na granicy Buczyny Krzyżowej Bulsowej z Połoninami przed Siodłem Tarnicowym, tam było 15 ławek, czyli 15 tabliczek i na Siodle 16 ławek, 16 tabliczek. Na samej Tarnicy nie wiemy, ile było, pewnie dwa razy tyle tych ławek, więc tak się zastanawiamy. To są środki publiczne. Po co na każdej ławce, a w Dolinie Sanu na przykład tam też stoją jakieś słupki śniegowe, czy tam słupki dojazd konnych, na każdym słupku tabliczka, żelazny ten słupek, prawda? Po co to wszystko, czemu to ma służyć, to wydawanie pieniędzy na tego typu bzdury.
1: Mój problem z działalnością leśników w Bieszczadach to jednak chyba głównie wyręb drewna tuż przy granicach Parku Narodowego.
0: Pewnie. W otaczających parkach krajobrazowych, czyli w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w Cieśniańsko-Bytlińskim od strony zachodniej i w Dolinie Sanu Parku Krajobrazowym od strony północnej widać doskonale tą dbałość. Jak jedziemy na przykład od strony Mucznego, żeby dojechać na Tarnawę czy na Bukowiec i dalej na Sianki, no to w Mucznem zazwyczaj to doskonale widać, jak stoją samochody załadowane drewnem, jak są porozjeżdżane stoki pagórów od strony parku i nie tylko od strony parku. No, tą dbałość widać, ale dbałość w cudzysłowie, tak? I to jest bardzo bolesne, że te parki krajobrazowe, które tak naprawdę powinny być de facto parkiem narodowym, one są nadal miejscem produkcji drewna i zarabiania branży leśnej na tym drewnie. Dopowiem tu tylko tyle, że no gdyby tak i Cieśniańsko-Wetliński i Doliny Sanu parki krajobrazowe połączyć z Parkiem Narodowym Bieszczadzkim, tak po prostu, prawda, to by było dobrych 100 tysięcy hektarów. Park Narodowy Bieszczadzki w tej chwili to jest niespełna tylko 30, tak? A tutaj jeszcze może warto dopowiedzieć, że zarówno w jednym parku krajobrazowym, jak i w drugim, o których wspominałem, są na przykład ostoje tych naszych flagowych wielkich drapieżników, czyli niedźwiedzia, czyli rysia, czyli żbika, czyli wilka, tak? Ja już nie wspomnę, że tylko w jednym z tych parków jest jedyna i w Parku Narodowym tego nie ma, ostoja węża eskulapa. Tak? I pomimo tego, pomimo takich argumentów, innych argumentów, są wielkie opory lasów państwowych głównie, tak, żeby te powierzchnie przyłączyć do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zresztą sama historia tworzenia parku też wiele powie.
1: Bieszczady to oczywiście nie tylko rzadko występujące w innych regionach kraju dzikie zwierzęta, ale też zjawiskowe owady.
0: Gdy jedziemy na Sianki w stronę Tarnawy, mijamy Tarnawę, jedziemy na Bukowiec, tam w tym rejonie są stanowiska cennego owada, którego kocham, który nazywa się Zmocznik Zielony i który, no, powiedzmy sobie szczerze, jest wielkim walorem tego terenu. Tam część tych terenów, o których wspomniałem, jest terenem jeszcze zagospodarowanym przez Lasy Państwowe i niestety przy niektórych stanowiskach tej pięknej kuski, ona po łacinie ma taką śpiewną, piękną nazwę Lepturoboska virens, tam są stawiane pułapki na korniki pewnie głównie i niestety literatura także i nie tylko z Bieszczadzkiego Parku podaje, że tego typu pułapki różnego typu pułapki, które są tam stawiane, mogą także oddziaływać niekorzystnie na tego owada, bo wabią go, a potem on tam może także wejść. Jeżeli któryś z naukowców chciałby mi zarzucić w tym momencie, że pułapki rurowe z małymi otworami, no to on tam nie wejdzie, to od razu dopowiem, że często gęsto nakręcane buteleczki od spodu tych pułapek są niedokręcone i tam są szpary, gdzie spokojnie taka koza, czyli kózka, ten owad może tam się dostać.
1: Mimo wielu krytycznych uwag, które już tutaj padły, warto chyba regularnie wracać w Bieszczady.
2: Oczywiście, pomimo, że nuta była taka trochę pesymistyczna, to jednak co roku tam wracamy, więc jest jakiś powód, dla którego chcemy tam być. No i taka fajna atmosfera, na przykład wchodzimy na Caryńską, a tam gitarzysta po cichutku sobie brzdąka, pięknie, po cichutku, nie ma żadnego koncertu. Jest naprawdę atmosfera niesamowita. Też na przykład ja na szlaku zauważyłam salamandrę To było niesamowite przeżycie. Nigdy w życiu takiego zwierzaczka nie widziałam. To było coś pięknego. Tak sobie przypomniałam, że tak do tego Wołosatego ciągle jeździmy i tam na tej cepołynie salińskiej widziałam tylko raz. Pomimo, że wszędzie są obrazki, że salamandra tam jest, a ja jej nie zauważyłam. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jest wiele też owadów, takich jak paść królowej, których zaobserwowaliśmy w tym roku. Paść królowej, który musiał sobie radzić z dosyć dużym wiatrem, tak mówiąc szczerze, a nie miał jednego skrzydła, radził sobie po prostu super. Oczywiście też spotykaliśmy biegacze złocisto-zielone. Tutaj mój mąż jest od tego fachowcem, więc pewnie za chwilę się wypowie. Oprócz tego jeszcze na Połoninie Caryńskiej zauważyliśmy na szlaku Spidermana, który to Spiderman gnał do góry. Myślę, że tutaj oddaję głos mojemu mężowi.
0: To nie był nietoperz, tylko facet przebrany za Spidermana i tam na Salińskiej może nie tyle, co na Szerokim Wierchu, to tam ciągle wieje, więc tam w ogóle ja chciałbym tutaj, abstrahując już od przepięknego biegacza złocisto-zielonego i innych przepięknych biegaczowatek, które występują w parku, odnieść się do naszych eksperymentów fizycznych na Szerokim Wierchu i tutaj Iwonce chyba trzeba oddać głos.
2: Kiedyś tak strasznie wiało, że właściwie nie mogliśmy iść. Wiatr wiał od strony Bukowego Berda na Szerokim Wierchu i w pewnym momencie postanowiliśmy wypić wody trochę z butelki. Otworzyliśmy tą butelkę i ustawiłam butelkę poziomo do szlaku. I wyobraźcie sobie Państwo, że woda nie wylatywała na szlak, tylko poziomo wylatywała wzdłuż w kierunku wiatru. No to było po prostu wspaniałe. Mamy nagrane to, bo stwierdziłam, że muszę to nagrać, bo nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. Natomiast też była taka sytuacja, kiedy chcieliśmy spaść z góry, to znaczy tak troszkę stanęliśmy brzegiem, tak jak idzie szlak, no i nie dało się. Wiatr nas trzymał. To po prostu niesamowite uczucie, jak tak człowiek wisi z tym wiatrem. A ta woda to był po prostu hit. Ja mówię, matko, żeby takie fajne, po prostu zaprzeczenie grawitacji. Ale oczywiście to nie było zaprzeczenie grawitacji.
1: Ludzie zatrzymują się, obserwują te roślinki, zwierzęta, zjawiska, czy raczej pędzą szlakiem, by jak najszybciej go pokonać?
0: Zdarzają się takie osoby, nawet powiedziałbym, że nierzadko. W tym roku na przykład zaskoczył nas totalnie pan, to było podejście pod Połoninę Wetlińską od strony Berechów. Taki niby mieszczuch, ubrany statystycznie i nagle się schyla i coś tam robi. A to było daleko dosyć, więc nie wiedzieliśmy co. Jak doszliśmy do tego miejsca, oczywiście go już tam nie było, to już wiedzieliśmy, że gość znalazł okradka australijskiego. Dla nas to była pierwsza obserwacja w życiu tego gatunku grzyba. To jest takie przepiękne, czerwone i całkiem niemałe. Gatunek, który przywędrował tutaj do Europy Środkowej z okolic Australii, Tasmanii, Indonezji. No i naprawdę byliśmy pełni podziwu dla tego pana, który to fotografował, bo ten okradek nie rósł w jakimś takim miejscu dobrze widocznym. Na pierwszy rzut oka to wygląda jak rzucona papryka, także być może, że sprawdzał jaki gatunek papryki, tak? Nie wiem.
1: Osobliwością Bieszczadów jest między innymi pleń. Brzmi brzydko, ale wygląda pięknie. Wyjaśnijmy słuchaczom, czym jest pleń.
0: Zaraz Iwonka powie, bo ona go znajduje, ale ja tylko to powiem fachowo, że to jest zbiór larw muchówek z rodziny Sciaridae, tak? Czyli nawet nie wiem, jak to się po polsku tłumaczy.
2: To idzie jak jedno ciało. W ogóle to jest niesamowite. Potrafią być tak długie, że nawet kiedyś mierzyliśmy to długość mojej stopy i jeszcze kawałek. Idzie sobie tak dużo larw w takim płynie, w czymś takim czymś jasnym i po prostu idą wzdłuż szlaku albo poprzek szlaku i po prostu to jest niesamowite, bo one wszystkie z tym samym rytmem. One mają biały kolor, taki jasny kolor, a ten płyn też jest taki jaśniejszy od gleby, bo to wyraźnie widać, że on się wyróżnia, nie? On jest taki mokrawy lekko. To jest bardzo też niesamowite, bo w tym roku niestety żeśmy plenia nie widzieli. I teraz nie wiemy, czy z powodu suszy, czy no jakieś inne może są powody, rozdeptywane to jest niestety na szlakach. No to ewidentnie chodzi jakby tak, no pewnie gdzieś tam jeszcze jest, ale my idziemy szlakami i wzdłuż szlaku idzie taka gromada tych larw, malutkich larw. To tak nie widać, że to larwa, ale to rozdeptywane jest. Niestety jest rozdeptywane.
0: Ja pamiętam, że nawet Adam Bajrak kiedyś opisywał plenia bardzo ładnie. Natomiast tutaj jest wielki apel do Państwa. Może zacznę od Iwonki. Ona jest skromna, nie powie, że to zawsze ona znajduje te plenie. Naprawdę, to jest ważne. Ja mam z tym kłopot jako entomolog. Natomiast wielki apel jest do Państwa, żeby Państwo patrzyli pod nogi na szlakach. I tutaj jakby kłania się to, co powiedzieliśmy wcześniej. Te plenie da się dostrzec, bo to ma te parę centymetrów, paręnaście centymetrów. Jest to w ogóle do obserwacji rewelacyjne. Patrzcie pod nogi, jak chodzicie, zwłaszcza jeżeli jest ciepło, jak jest wilgotno, bo wtedy te plenie mogą się tu i ucie pojawić. Myśmy głównie je widywali przy podejściu na Przełęcz Bukowską, z tego co pamiętam, na Połoninę Careńską i w innych miejscach.
1: O turystyce i przyrodzie w Wysokich Bieszczadach opowiadali nam dziś Sławomir i Ilona Zielińscy, przyrodnicy regularnie odwiedzający najpiękniejsze górskie szlaki w naszym regionie. Dzięki wielkie za rozmowę.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz czas jeszcze na przegląd najnowszych propozycji filmowych. Od tego weekendu w kinach Helios w Rzeszowie, w Krośnie i w Przemyślu zobaczycie m.in. thriller W sercu dziczy. Film Davida Ayera to opowieść o byłym oficerze sił specjalnych Jamesie Belmoncie, który wraz ze swoim psem Odinem przeżywa katastrofę samolotu na Alasce. Od tej chwili obaj muszą zmierzyć się z bezlitosnymi warunkami alaskańskiej dziczy i walczyć o przetrwanie. W roli głównej występuje Brad Pitt, a partnerują mu m.in. J.K. Simmons i Anne Lamp. Za kamerą stanął David Ayer, reżyser znany m.in. z Fury i Legionu Samobójców. Film jest więc połączeniem kina survivalowego z opowieścią o więzi człowieka i psa wystawionej na ekstremalną próbę. Obraz trwa ponad 100 minut i powinien zainteresować widzów szukających klasycznej historii o przetrwaniu, surowej alaskańskiej przyrodzie i relacji człowieka z wiernym psim towarzyszem. Drugą z premier tego weekendu jest Luna i rozgadana świnka. To nowa familijna animacja wyprodukowana w Belgii i we Francji. Reżyserem filmu jest Philip Risch, który wraz z Lukiem Rossim napisał również scenariusz. Bohaterką zaś 11-letnia Luna, wielka fanka książek o superbohaterach walczących o ochronę środowiska. Pewnego dnia dziewczynka otrzymuje od tajemniczego autora magiczne pióro, dzięki któremu wszystko, co napisze, zaczyna stawać się rzeczywistością. Luna szybko przekonuje się, że niezwykła moc może być zarówno szansą, jak i ogromną odpowiedzialnością. Dlatego wyrusza na niebezpieczną misję ratowania środowiska i planety. Towarzyszy jej ukochana świnka morska Airbank, która za sprawą magicznego pióra niespodziewanie zyskuje zdolność mówienia. Na drodze Luny i jej niezwykłej towarzyszki staje jednak twórca magicznego przedmiotu, który zrobi wszystko, aby pokrzyżować ich plany. Film łączy przygodę, humor i elementy fantastyczne z opowieścią o dorastaniu, sile wyobraźni oraz odpowiedzialności za własne decyzje. Polska wersja kinowa dostępna jest z dubbingiem. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie, w Krośnie i w Przemyślu. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sorry.

0: bo jesteś ty.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.